0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W Gródku nad Dunajcem zorganizowano Forum Rodziny Szkół imienia świętego Jana Pawła II. Do Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka przyjechali przedstawiciele ponad 20 szkół. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy tych placówek modlili się tutaj tradycyjnie na początku nowego roku szkolnego. Forum to okazja do formacji, przypomnienia o postaci patrona, a także wymiana doświadczeń. Jak podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jeszczyn, który przewodniczył uroczystej mszy świętej w Arce, model dydaktyczny i wychowawczy, który ukształtował świętego Jana Pawła II, jest wciąż aktualny i może być podstawą do wychowania dzieci i młodzieży.
3: Cieszę się bardzo, że tych szkół przybywa wciąż, mimo tych różnych zawiłości, nie będę wchodził w szczegóły, i potężnej presji zewnętrznej, aby wyrugować postać świętego Jana Pawła II z życia, z historii Polski i ze współczesnych odniesień. Mimo wszystko i rodzice, i uczniowie, i wychowawcy, i władze lokalne podejmują decyzje, aby następne szkoły przyjmowały imię świętego Jana Pawła II.
2: Jak podkreśla biskup diecezjalny, nadawanie również imion innych świętych i błogosławionych placówkom edukacyjnym w diecezji tarnowskiej wciąż jest mocnym trendem. Biskup w homilii nawiązywał ponadto do przykładu, jakim młodym daje patronka dnia święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która od młodych lat walczyła o świętość swojego życia. Relacje z tego spotkania znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Rozpoczynają się obchody 25-lecia Arki. Centrum formacyjno-rekolekcyjne działające w Gródku nad Dunajcem przeżywa centralne wydarzenia jubileuszowe. W tym czasie trwa tutaj wyjątkowa sesja rekolekcyjna, która poświęcona jest Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu, mówi ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka.
4: Będziemy mieli wielu gości, bardzo ciekawych, nie tylko prelegentów, ale szczególnie właśnie mistrzów duchowych, można powiedzieć. I cały jubileusz to będzie 4 października. O godzinie 11 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza jako ukoronowanie tych rekolekcji, no i oczywiście 25 lat posługi naszego domu.
2: Transmisja tej mszy świętej na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do 7 października potrwa tydzień maryjny w Bochni z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na poszczególne msze święte zaproszeni są przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń, grup apostolskich, zawodów i stanów. W piątek o 11 do sanktuarium przybędzie diecezjalna pielgrzymka rencistów, emerytów, wdów, wdowców i osób starszych.
5: Tradycyjnie zapraszamy w piątek na diecezjalną pielgrzymkę rencistów, emerytów, wdowców, wdów, starszych wiekiem. To jest ten czas, kiedy pochylamy się nad tymi, którzy często już takie intensywne życie rodzinne mają za sobą, a pozostawili piękne świadectwo, i z tego świadectwa i modlitwy dzisiaj korzystamy. Chcemy ich też umocnić sakramentem namaszczenia chorych.
2: Mówił ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 7 października o godzinie 17 będzie miała miejsce centralna uroczystość odpustowa, msza święta, po niej procesja różańcowa ulicami Bochni. Tydzień maryjny będzie także bezpośrednim przygotowaniem do diecezjalnego marszu dla życia i rodziny, który przejdzie ulicami Bochni w niedzielę 11 października. W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować msze święto odpustowe z Bochni o godzinie 18, a 7 października o 17. Klub dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę jedzie do Bobowej Starego Sącza. Chętni jeszcze mogą się zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Kingą. Będzie spotkanie z księgi klasztoru sióstr Klarysek.
6: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowy wyjazd z cyklu Cudze Chwalicie, a tym razem zwiedzimy Bobową. Będziemy na rynku, w synagodze, w parafii Wszystkich Świętych. Zwiedzimy także Kościół Świętej Zofii, Galerię Koronki. Po Bobowej przyjdzie czas na udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Kingą. Pojedziemy do Starego Sącza, gdzie weźmiemy udział w prelekcji księdza doktora Mirosława Łanoszki, Święta Kinga, serce oddane Bogu, dłonie otwarte na człowieka. Weźmiemy także udział we mszy świętej, nabożeństwie i wyjątkowym spotkaniu z księią klasztoru. Zakończymy obiadem w Centrum Pielgrzymowania Opoka. Będzie też czas na wspólną kawę i na modlitwę pod ołtarzem papieskim.
2: Mówiła Justyna Dziedzic, opiekunka Klubu Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska. W sobotę o godzinie 8 zaplanowano wyjazd, a powrót będzie około 18.30. Jeszcze można się zapisać, podaję numer telefonu 694 451 403. W sobotę odbędzie się koncert chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses. To wydarzenie będzie miało miejsce w Kościele Księży Filipinów w Tarnowie o godzinie 19:15. Koncert zorganizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Chór zaprezentuje muzykę dawną oraz współczesną. Koncert poprzedza 46. zagraniczną trasę koncertową chóru, której celem tym razem będzie Portugalia.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Zmódl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotkam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał. Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedole. Otwórz moje ręce, Panie. Ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić.
2: Wszechmogący Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą, i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla imienia Twego cierpią prześladowanie, za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi, za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami. Dziękuję.
1: Maryjo, patrząc i adorując z Tobą Chrystusa ukrzyżowanego, pragnę dziś przepraszać za wszelkie zniewagi zadane Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech moja dzisiejsza praca i poświęcenie będzie na chwałę Twojego Syna i naszego Mistrza. Wspieraj mnie w ciągłym uczeniu się mądrości i miłości płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa.
2: Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez najdroższą krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał za nas w Ogrojcu, racz przyjąć zmarłych z naszych rodzin, bliskich i krewnych do Twojej chwały, gdzie będą mogli wielbić Cię i chwalić na wieki. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

radość z rozkwitu. Cieszę się, gdy widzę, że ludzie robią to, do czego zostali stworzeni, że działają zgodnie ze swoim powołaniem. Weźmy na przykład znakomitego muzyka czy utalentowanego sportowca, albo kogoś, kto potrafi mądrze troszczyć się o innych. Człowieka, który wie, jak kierować dużą organizacją, żeby wszystko grało, a ludzie byli zadowoleni, że tam pracują. Nie przestaje mnie zdumiewać, ilekroć widzę, jak ktoś odkrywa swój talent, to coś, co nadaje jego życiu smak i sens. To prawdziwa łaska, że Bóg stworzył nas w taki sposób i udzielił nam tych darów. To niezwykły zamysł, że każdy z nas może czerpać tyle dobrego,

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętych aniołów stróżów. Aniołowie są bezcielesnymi, czystymi duchami, obdarzonymi naturalną inteligencją, siłą woli i pięknością, które nie dają się porównać z ludzkimi. Nieustannie wychwalają Boga. Służą Mu jako posłańcy, kapłani, jako stróże ludzi na ziemi. Są podzieleni na trzy hierarchie – serafini, cherubini i trony. Te błogosławione duchy, którym Bóg rozkazał chronić i bronić ludzi, nazywają się aniołami stróżami. Wiara uczy nas, że każdy człowiek ma swego anioła stróża, który czuwa nad nim przez całe życie. Powszechnie przyjęta doktryna mówi również, że wspólnoty, kościół, diecezje i narody również mają swoich aniołów opiekuńczych. Aniołowie stróże bronią tych, których mają pod opieką, przed atakami złych duchów, strzegąc od wszelkiego zła zarówno dla duszy, jak dla ciała, zwłaszcza zaś od grzechu i okazji do niego. Starają się, byśmy nie zboczyli z dobrej ścieżki. Dodają odwagi. Podsuwają dobre myśli i święte pragnienia, ofiarują nasze modlitwy i dobre uczynki Bogu, a przede wszystkim są przy nas w godzinę śmierci.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Piątek, drugi dzień października, pierwszy piątek miesiąca. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1987 roku do domu ojca odszedł ksiądz Adam Habel, a w 1999 ksiądz Franciszek Kukla. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o tym w orędziu, w którym mówił o najwyższych od lat cenach na stacjach. Wcześniej pierwszą rządową ustawę o nowym podatku paliwowym prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem, jak przekonywał, nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców i rodzin.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
0: Prezydent oczekuje, że obniżki na stacjach nastąpią od razu, a każda złotówka pozyskana dzięki ustawie zostanie przeznaczona na niższe ceny paliw. Domaga się też większego zwrotu podatku na paliwo rolnicze. Podpis, jak podkreślał w orędziu, nie oznacza jednak, że zmienił zdanie w sprawie samej ustawy. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Budynek Straży Miejskiej przy ulicy Nadbrzeżnej w Tarnowie został wytypowany jako całodobowy punkt schronienia. W razie zagrożenia będą mogli z niego korzystać mieszkańcy nie tylko podczas wojny, ale również w czasie gwałtownych zjawisk pogodowych czy innych sytuacji kryzysowych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo komendant Straży Miejskiej w Tarnowie Krzysztof Tomasik, obiekt został już oznaczony i znajduje się w aplikacji Gdzie się ukryć. Wkrótce pojawią się również specjalne tabliczki informujące, że właśnie tutaj znajduje się punkt schronienia.
3: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia. Będą przystosowane. Wierzę głęboko w to, że z środków obrony cywilnej i ochrony ludności w przyszłym roku uda się pozyskać dodatkowe środki, które pozwolą nam na wyposażenie tego budynku tak, aby mieszkańcy, którzy do nas przybędą, mogli się czuć komfortowo. Chcemy go troszkę zmodernizować, chociaż on jest w doskonałej kondycji technicznej, bo niedawno powstał.
0: Podziemna kondygnacja budynku może pomieścić według szacunków komendanta nawet około 300 osób, choć w sytuacji zagrożenia Straż Miejska nie zamierza sztywno trzymać się tej liczby.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Owce zejdą z gorczeńskich hal. W sobotę w Ochotnicy Górnej odbędzie się tradycyjny jesienny redek. Rozpocznie się o 14:00 mszą świętą w kaplicy Najamnem. Na wydarzenie zaprasza ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz parafii Ochotnice Górna.
4: Z Gorców zejdą Łowiecki, a po mszy świętej będzie redek na wieś, na dole i tam będzie jeszcze posiady. Pięknie pytomy. Chcemy dziękować Bacy Bacowej za te 15 lat ich wypasu łowiec i tego pasterskiego tego dzieła. Niech te łowiecki też się ucieszą nami, a my łowieckami. Hej wy moje łowiecki, kaj was pasą beda. Trawka wo mnie urosła, Rzecka wzięła mieco.
0: Po tym jak owce przejdą do wsi na skwerku w Ochotnicy Górnej, odbędą się koncerty zespołów Ochotni i Mali Ochotni oraz Basi Giewont. Nie zabraknie lokalnych smakołyków przygotowanych przez Bacę oraz koło gospodyń wiejskich. Tyle teraz, zapraszam o 7:00, to za niespełna pół godziny.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A na Radyku również i pogoda będzie wspaniała, idealna, no tak więc nie tylko wspaniały Radek, ale również i słonecznie, ciepło, 23, dziś, jutro 23 i w niedzielę również 23 stopnie. Cały czas przewaga słońca, czyli tego słońca naprawdę bardzo dużo, chociaż przypominam, te noce cały czas chłodne, temperatura 4-5 stopni, teraz o poranku to tylko 7 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Weekend idealny, słoneczny, ciepły, tak więc można sobie ten weekend spokojnie planować na wypady poza miasto, na przykład w góry. Chociaż ja wiem, jeszcze do tego weekendu parę godzin nam pozostało, bo to dopiero piątkowy poranek, 25 minut nam zostało do godziny 7. Ten weekend to dopiero po pracy rozpoczynamy, ale mimo wszystko już myślami możemy być w wyjątkowych, ciekawych miejscach. Pozostajmy jeszcze na chwilę przy pogodzie. Ciśnieniem 1008 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, no i jeszcze w prognozie długoterminowej okazuje się, że nie tylko ten weekend słoneczny, ale w przyszłym tygodniu też będziemy mieli chwilę ze słońcem, po słoneczko w przyszłym tygodniu też z nami będziemy i również te temperatury powyżej 20 stopni, bo na przykład w środę 7 października to termometry będą wskazywały 20, również 3 stopnie. Ale to dopiero przyszły tydzień, my skupiamy się na tym weekendzie, no i powolutku ten weekend rozpoczynamy. Piątkowy poranek, drugi dzień października. Zaczynamy od grupy Hertz, a za chwilę sytuacja na tarnowskich ulicach i powiem tak, z motoryzowaniem nie ma na co czekać. Jeżeli na 7 do pracy, to proponuję już wyjechać, bo naprawdę spory ruch już w mieście. Tak więc, żeby się nie spóźnić, no to szybciutko spoglądamy na zegarek. Jeżeli to już ten czas, to wsiadamy do samochodu i jedziemy. Jak te ulice wyglądają, to już za chwilę będę wam mówił.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
0: Po reklamie.

A od razu do 7 odpalamy nasze pojazdy i jedziemy. Przypominam, warto sprawdzić akumulator w tych naszych pojazdach, stan naładowania tego akumulatora, bo może się okazać, że ci szczególnie, którzy parkują pod chmurką, no rano nie odpalą. Te temperatury w nocy coraz niższe, w nocy nawet 4 stopnie, a dziś wydaje mi się, że nawet lokalnie gdzieś mógł być przymrozek. Tak więc tutaj warto przygotować ten pojazd już do spadków tych temperatur, chociaż w ciągu dnia będzie bardzo ładnie, 23 słonecznie. W przyszłym tygodniu też temperatury 20, ale noce zimne, dlatego tutaj bądźmy czujni i przygotowani już na te zmiany. Warto nie tylko akumulator sprawdzić, ale też warto sprawdzić nasze światła. Bądźmy widoczni, bądźmy bezpieczni. No to jedziemy. Jedziemy tym naszym pojazdem. Spory ruch już w mieście. Na szczęście bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ale tych samochodów już dużo, tak więc przypominam, spoglądamy na zegar. Jeżeli to już ten czas, to wyjeżdżamy, nie marudzimy, żeby później nie denerwować, że się spóźnimy. Spory ruch mamy na Narutowicza. Tu praktycznie jeden samochód za drugim. Podobna sytuacja na ulicy Konarskiego. Również więcej samochodów na Szkotnik, Sikorskiego, ulica Klikowska. Tutaj od 3 maja do Ronda Słackiego Szkotnik, czy tutaj Klikowska od Rzeźniczej. To nawet się już zatrzymujemy do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Tak więc piątkowy poranek już tłoczny. Na Mickiewicza też mamy więcej tych pojazdów na wysokości Matki Bożej Fatimskiej i na ulicy na wysokości ulicy Goldhammer, jadąc z Mickiewicza, tutaj ten odcinek. Zobaczmy sobie Mościce, Aleje Katkowskiego, standardowo o tej porze też wzmożony ruch, szczególnie od strony Mościckiego, już tutaj od mostu na Białej, powolutku do Czerwonych Klonów. Z krótkim postojem co jakiś czas na ulicy Zbylistowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. I Koszycka jeszcze sobie zobaczmy. Na razie spokojnie na Koszyckiej, skrzyżowanie Koszycka-Krakowska, czerwona z każdej strony przejezdne, bez postojów, no z postojem oczywiście na zmianę świateł, ale to jest standard, tak więc na razie nie jest źle, a wiemy, że tam to tych samochodów, szczególnie w tych godzinach porannych, to przybywa, dlatego tutaj przypominam zmotoryzowanym o tych zapasach czasowych, szczególnie na ulicy Koszyckiej, warto mieć kilka minut, no dodatkowych. A propos minut, 13 do 7, jeszcze raz ulicę Tarnowa przed 8, przed godziną 9. A teraz Wiktor Mykida i Księga Żywiołów po blady świt. No a propos tego świtu, no to sprawdźmy sobie. Świt to godzina 6.04, wschód słońca 6.38, czyli, moi kochani, już prawie 10 minut temu słoneczko nam stało.

Ofelia i Taylor Swift. Mamy 7,5 minuty przed godziną 7. Włączamy zegar i odliczamy do dzisiejszego wieczornego spotkania, piłkarskiego wieczornego spotkania. No, powiedzmy sobie szczerze, no dziś tak naprawdę dowiemy się, co z tą naszą drużyną jest. Do tej pory w grupie B4 Ligi Narodów zremisowaliśmy z Bośnią Hercegowiną 0-0. Ulegliśmy Szwedom 1-3. No i to wszystko daje nam tylko jeden punkt i przedostatnie miejsce w tabeli. A jak przegramy z Rumunią w Warszawie na PGE Narodowym, no to już będziemy szorować po dnie. No i pytanie, no właśnie, co zrobi dzisiaj trener? Jak sam powiedział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski przed dzisiejszym spotkaniem Ligi Narodów z Rumunią, że nie czuje, iż będzie grał o posadę, ale zaznaczył, że porażka na pewno przybliżyłaby go do zwolnienia. Tak powiedział właśnie trener przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, a to spotkanie o 20:45, przypominam, na PGE Narodowym w Warszawie. Liga Narodów, Polska, Rumunia. To tyle na razie wiadomości sportowych. Do wiadomości sportowych wrócimy o godzinie 8:30, a za chwilę wiadomości, no nie sportowym, ale wiadomości, mam nadzieję, że bardziej obiecujące, chociaż no, na razie nic nie możemy powiedzieć, bo przecież jesteśmy przed tym spotkaniem, ale boję się, że za kolorowo to nie będzie. Punktualnie o 7, czyli za 5 minut. Wiadomości, przypominam.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
1: RDN Małopolska.
4: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę. Kierowcy czekają na niższe ceny paliw.
5: Już te ceny są na tyle absurdalne, że ta złotówka pewnie spektakularnej różnicy w moim odczuciu by nie zrobiła.
4: Wyjątkowa msza święta w Tarnowie. Można przyjść z psem i kotem. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Kierowcy czekają na niższe ceny na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, od której rządzący uzależniali powrót programu ceny paliwa niżej. Tłumaczyli, że bez wpływów z nowej daniny brakuje na ten program pieniędzy i zapowiadali, że obniżki zaczną obowiązywać zaraz po wejściu ustawy w życie. Kierowcy na stacjach paliw chcą, aby stało się to jak najszybciej, choć nie wszyscy wierzą, że odczują różnicę.
6: Każda obniżka jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. No, złotówka to duża różnica. Biorąc pod uwagę, że te ponad 20 dni w miesiącu dojeżdżam do pracy, do centrum, to jest znaczna opcja w moim budżecie.
7: No to kiedy te ceny powinny być niższe? Kiedy powinno to zostać wprowadzone? Od kiedy?
6: Nie wiem, z mojej pozycji kierowcy to jak najszybciej oczywiście.
8: To od razu powinno być wprowadzone, tak.
7: A jaka cena byłaby najlepsza dla pana?
8: Przy obecnej sytuacji światowej około 7 zł.
5: Już te ceny są na tyle absurdalne, że ta złotówka pewnie spektakularnej różnicy w moim odczuciu by nie zrobiła.
4: Program ceny paliwa niżej obowiązywał już wcześniej w tym roku i obejmował m.in. obniżkę VAT, jak akcyzy na paliwa oraz cenę maksymalną. Teraz ma go sfinansować podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych osiągniętych od marca 2026 roku do końca marca 2027.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Sądecka policja informuje o 2 sytuacjach, w których udało się uratować ludzkie życie. W jednym przypadku był to kryzys emocjonalny, w drugim utrata przytomności i funkcji życiowych. Szczegóły zna Krzysztof Niedzielan.
9: W pierwszym przypadku policja dostała informację, że w Nowym Sączu jest mężczyzna znajdujący się w kryzysie emocjonalnym. We wskazany rejon przyjechały patrole, a policjanci odnaleźli mężczyznę i udzielili mu pomocy. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala. Kolejna interwencja miała miejsce na Deptaku w Krynicy Zdroju. Do pełniących tam służbę policjantów podjechał chłopiec poruszający się na hulajnodze i przekazał, że nieopodal leży nieprzytomny mężczyzna. Policjanci przyszli we wskazane miejsce i potwierdzili brak funkcji życiowych u poszkodowanego. W związku z tym niezwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednocześnie powiadomili zadzwonili dyżurnego jednostki, który wezwał służby ratunkowe. Podobny telefon na numer alarmowy wykonała jedna z kobiet, która też zauważyła tę sytuację. W akcję ratunkową włączył się również ratownik medyczny, który był w Krynicy w swoim czasie wolnym od pracy. Na miejsce ponadto przyjechała załoga karetki pogotowia ratunkowego. Dzięki wspólnym działaniom czynności życiowe mężczyzny zostały przywrócone, a poszkodowany trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Błogosławieństwo zwierząt przypomina nam o odpowiedzialności człowieka. Pies czy kot potrzebują naszej pomocy i opieki, mówi ojciec Tyberiusz Marek Mąka, gwardian tarnowskiego klasztoru Bernardynów. 4 października Kościół będzie wspominać świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem zwierząt i ekologii. Z tej okazji na dziedzińcu tarnowskiego klasztoru ojców Bernardynów będzie msza święta, na którą można przyjść z psem, kotem, królikiem czy chomikiem. 4 października będziemy obchodzić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka.
10: My żyjemy w świecie, w którym często jesteśmy bardzo zabiegani. Franciszek potrafił zatrzymać się, zachwycić stworzeniem i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci. Myślę, że tego bardzo potrzebujemy również my dzisiaj w dzisiejszym świecie. Jesteśmy tak zagonieni, nie zawsze widzimy obok siebie ludzi, ale także nie widzimy zwierzęta, które może też potrzebują pomocy i opieki naszej.
4: Msza święta dla miłośników zwierząt zostanie odprawiona w najbliższą niedzielę o godzinie 15 na placu przed klasztorem. Po mszy świętej będzie miało miejsce błogosławieństwo zwierząt domowych. Można spełnić swoje muzyczne marzenie i zaśpiewać na dużej scenie z ulubionym zespołem. W Tarnowie ruszyły zgłoszenia do wyjątkowego konkursu, w którym nagrodą jest występ z zespołem Lombard. Legendarna grupa obchodzi 45-lecie nieprzerwanej obecności na scenie i z tej okazji 17 października da wyjątkowy koncert w Centrum Sztuki Mościce. Zwycięzca konkursu zaśpiewa razem z nimi na żywo kultowy hit Przeżyj to sam.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w systemie Active Now do 10 października. Przesłuchania będą prowadzone 12 października o 17.30 w Domu Kultury Westerplatte przy ulicy Westerplatte w Tarnowie. O szczegółach piszemy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pierwszy weekend października idealny. Słońce i jeszcze raz sobie słońce. Dziś, jutro, pojutrze i temperatury 23 stopnie. Ale jeszcze musimy poczekać, na razie o poranku to tylko 7 stopni. Tak więc jeszcze ten chłód odczuwamy. Do tego jeszcze by wiatr lekki może delikatnie nam obniżać tę temperaturę odczuwalną. Przypominam, w nocy całkiem inne temperatury. W nocy, dziś w nocy to 4 stopnie przed nami.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Najwięcej tego słońca i tej ładnej pogody to na części wschodniej naszego kraju, natomiast część zachodnia, tutaj chmury mogą w niektórych miejscach dominować, ale najbardziej nas interesuje południe naszego kraju, czyli Małopolska, i Małopolska dziś słoneczna, jutro też i pojutrze, tak więc idealna pogoda na to, żeby planować sobie weekendowy wypoczynek. 7 minut mamy po godzinie 7, teraz czas na Eda Sheerana, a za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza i sprawdzimy, co tam ciekawego wydarzyło się przed laty. No i oczywiście, kto dziś czeka na życzenia.

0: Reklama.
1: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
2: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
3: Muzyka i głos.

0: 13 minut do 7 to ten czas, gdzie zaglądamy do naszego kalendarza, sprawdzamy wydarzenia sprzed latem, czas na kalendarz historyczny. Dwie daty, dwie bardzo ważne daty dotyczące właśnie dzisiejszego dnia, 2 października. Pierwsza data, 2 października 1939 roku, czyli dokładnie 87 lat temu, kapitulacja polskiej załogi zakończyła się bohaterską obroną Helu. Od pierwszego dnia wojny, czyli od 1 września, polski półwysep stawiał opór niemieckiemu najeźdźcy. Był atakowanym z powietrza, na morze, a od 12 września również i z lądu. Na jego terenie znajdowało się wiele obiektów wojskowych. Po upadku Okcywia Hel był ostatnim punktem oporu na polskim wybrzeżu. Obroną rejonu umocnionego Helu dowodził komandor Włodzimierz Stajer. Plany lądowej obrony wybrzeża zakładały, że Hel ma się bronić maksymalnie przez 14 dni, a bronił się 32 dni. Na półwyspie walczyło 3000 marynarzy i żołnierzy, a wspomagały ich okręty marynarki wojennej niszczyciel Wicher, stawiacz min Gryf i dywizjon minowców oraz okręt artyleryjski Mazur. 1 października w 1939 roku w Grand Hotelu w Sopocie komandorzy Stefan Frankowski i Marian Jerzy Majewski w obecności kapitana Antoniego Kasztelana podpisali akt kapitulacji i złożyli go na ręce kontradmirała Huberta Schmundta. Wkroczenie Niemiec ustalono na następny dzień, tak więc dziś rocznica bohaterskiej obrony Helu, 87. rocznica. To jedna data. No i kolejna data, również data sprzed lat, dokładnie 82 lata temu zakończyło się powstanie warszawskie. To był rok 1944. Po 63 dniach walk skapitulowało powstanie warszawskie. Koniec walk w mieście nie oznaczał jednak końca koszmaru ludności cywilnej, dla której kapitulacja powstania oznaczała wygnanie z miasta. W nocy z 2 na 3 października w Ożarowie Mazowieckim podpisano właśnie kapitulację powstania warszawskiego. Dokument w imieniu Armii Krajowej podpisał pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki. Jak mówi historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego dr Szymon Niedziela, komendant główny Armii Krajowej generał Tadeusz Burkomorowski podjął decyzję o kapitulacji, ponieważ nie chciał przedłużać agonii po prostu miasta.
1: W centrum, na północ, na południe od Alei Jerozolimskich jeszcze mamy takie wyizolowane punkty oporu, ale już 1 października tak naprawdę generał Tadeusz Burkomorowski jest przekonany, że nie można przedłużać agonii miasta. Generał Burkomorowski widział zagładę Warszawy, widział cierpienie setek tysięcy ludzi. Burkomorowski chce to przerwać, chce, aby ci, którzy przeżyli do teraz, czyli do końca września, dać im szansę przetrwania.
0: Kapitulacja oznaczała zakończenie walk, ale nie kończyła koszmaru wyczerpanych żołnierzy Armii Krajowej oraz cywilnych mieszkańców miasta. Wielu z nich nie przeżyło wygnania, mówi historyczka z Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka.
2: Wiele emocji kryje się pod tą datą, bo z jednej strony upada powstania, więc dla wielu powstańców tragedia. Oni chcieli walczyć do końca, trafiają do obozów jenieckich. Dla miasta również, bo nie kończy się dramat miasta, miasto dalej jest niszczone. No i jest ludność cywilna, która zostaje wypędzona ze swojego miasta. Trafiają na poniewierkę, trafiają gdzieś w głąb Generalnego Gubernatorstwa, do obozów koncentracyjnych, do obozów pracy. Wielu z nich nigdy nie wróci, nie przeżyje następnych miesięcy.
0: W trakcie powstania warszawskiego poległo około 16-18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Do dziś nie jest znana dokładna liczba ofiar cywilnych zrywu. Szacuje się, że w wyniku zrywu zginęło lub zostało zamordowanych od 130 do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. I dziś właśnie w kalendarzu mamy Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Warto dodać jeszcze, że po upadku powstania warszawskiego Niemcy rozpoczęli systematyczne burzenie Warszawy. Ostatnim aktem zniszczenia było wysadzenie Pałacu Saskiego, który Niemcy zniszczyli tuż przed opuszczeniem miasta. W trakcie walk oraz przez kilka następnych miesięcy po kapitulacji całkowitemu zniszczeniu uległo około 80% budynków lewobrzeżnej Warszawy. Dziś rocznica zakończenia powstania warszawskiego. To wszystko zakończyło się dokładnie 82 lata, 2 października 1944 roku.

0: RDN Małopolska.
1: To tyle z naszego kalendarza, kalendarza historycznego, ale do kalendarza jeszcze za chwilę my wrócimy, my przeglądniemy, co jeszcze w tym kalendarzu mamy, zaglądniemy między innymi też do kalendarza świąt nietypowych. 18 minut po 7:00.

No to wracamy, jeszcze razem do naszego kalendarza. My dzisiaj w kalendarzu 2 października mamy Dzień Anioła Stróża. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. No właśnie, dziś nasi opiekunowie mają swoje święto, które ma bardzo długie tradycje, wprowadził je bowiem papież Klemens X w XVII wieku. No i a propos tego naszego anioła stróża, no to mam nadzieję, że moi kochani, ta modlitwa już za nami o poranku, no i ten anioł stróż nas szczerze przez cały dzisiejszy dzień, przez cały weekend będzie nas strzegł, ale nie tylko przez weekend, przez całe nasze życie. Ja proponę właśnie tutaj jeszcze naszego kalendarza, no to pozostajemy w dalszym ciągu. Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir to solenizanci dnia dzisiejszego. Pozdrawiamy gorąco, pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy urodzili się 2 października, no i oczywiście dedykacja muzyczna z samego rana o poranku. Mam nadzieję, że z życzeniami jesteśmy pierwsi. Radio RDL Małopolska dla was.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
1: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: O poranku wyciągamy jeszcze cieplejsze ubrania z szafy, ale w ciągu dnia już nie będą nam na pewno potrzebne, bo przecież te temperatury to będą takie troszeczkę letnie nawet w ciągu dnia. 23 stopnie, co najważniejsze, sporo słońca, ale o poranku czujemy tą jesień. 7-8 stopni z samego rana, odczuwalna temperatura to nawet 6-5 stopni.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Sytuacja wiometeorologiczna korzystna, ciśnienie wysokie, 1008 hektopaskali. No i jeszcze zobaczmy sobie jutro, jaka pogoda, słonecznie, 23 stopnie. No i powtórka, to również niedziela, też słonecznie i 23 stopnie, tak więc no idealna pogoda. Przypominam, pierwszy weekend października, no pięknie, pięknie tutaj wygląda wszystko. Pytanie, jak będzie w przyszłym tygodniu, no, ale to jeszcze... Przed nami prognozy kolejne, tak więc będę wspominał, jak ten przyszły tydzień będzie wyglądał, ale na razie skupiamy się na tym weekendzie. Dla nas to chyba najważniejsze, bo przecież a jak weekend to wolny czas, a jak wolny czas, no to wiemy, że spędzamy go różnie. Większość to spędza na świeżym powietrzu i chcemy, żeby właśnie ten wolny czas i pogoda nam w tym wolnym czasie dopisywała. 28 minut do 8, teraz Genesis, no za chwilę jeszcze raz spoglądniemy na ulice, które oj, robią nam się tłoczne. Tak więc kierowcy, no trzeba mieć to na uwadze, że już teraz wyjeżdżając możemy w niektórych punktach miasta utknąć.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
2: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
4: Muzyka i głos.

Cicho, szat. Tak, męciutko przed godziną ósmą, ale już no, nie ma tej ciszy, bo przecież wiemy, że to ten czas, gdzie odpalamy te nasze pojazdy. No i właśnie, my jedziemy. A propos tej naszej jazdy, to jedziemy w słońcu, no, ładna pogoda, idealna pogoda. Chociaż przypominam o poranku, lokalnie gdzieniegdzie mogą jeszcze lekkie mgły występować, tak więc kierowcy uważajcie, ostrożnie, powoli. No i a propos ostrożności, przenieśmy się na chwilę do Lisiej Góry. Od godziny 7, czyli już nam się to rozpoczęło, do godziny 15, zamknięte dla ruchu zostały wybrane odcinki ulicy Rolniczej oraz ulicy 1 Maja w rejonie centrum Lisiej Góry. To wszystko w związku z organizacją ćwiczeń służb ratowniczych i struktur ochrony ludności pod kryptonimem Promień 2026, które odbywają się właśnie dziś, 2 października. Parkingi zlokalizowane przy Urzędzie Gminy Lisia Góra oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ćwiczeń zostały wyłączone z użytkowania, a w rejonie ćwiczeń należy spodziewać się zwiększonej liczby pojazdów, straży pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego, policji oraz innych służb. I tutaj się prosi mieszkańców o to, żeby no właśnie tam nie pozostawiać pojazdów na wyłączonych parkingach i stosować się do oznakowania tymczasowego. Poleceń policji, przypominam, od godziny 7 do godziny 15 w Lisiej Górze zamknięte dla ruchu wybrane odcinki ulicy Rolniczej 1 Maja w centrum Lisiej Góry. Ćwiczenia, które mają na celu sprawdzenie współdziałania służb ratowniczych, administracji publicznej oraz struktur ochrony ludności. To jest ćwiczenia do godziny 15 Lisia Góra. Teraz ulica Tarnowa, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jak wyglądają te nasze ulice? No zatłoczone już o poranku, spory ruch w mieście Sikorskiego, Szkotnik, Klikowska, tutaj od Ronda Słowackiego aż do Alei Solidarności, jeden samochód za drugim, no i też od Paderewskiego, Bieniawskiego, Klikowską do tego Ronda też powolutku będziemy się przemieszczać. Krótki postój na Romanowicza na wysokości Brasztetera, jadąc w kierunku Klikowskiej, no i pozostańmy jeszcze na ulicy Klikowskiej, czyli na wysokości Ziołowej, też już zatrzymujemy się do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Postój na Konarskiego i tu praktycznie cały odcinek ulicy Konarskiego od Dąbrowskiego aż do Tuchowskiej. No, w żółwim tempie będziemy się przemieszczać. Na Tuchowskiej standardowo tej porze od Drzymały do Konarskiego też postój mamy na Targowej. Wzmożony ruch na Mickiewicza, a na wysokości Legionów Brodzińskiego też się zatrzymamy, jadąc w kierunku Solidarności. Zobaczmy sobie jeszcze Mościce, Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj od strony natomiast Witosa, dokładnie na wysokości gdzieś Ronda Solidarności, już powolutku do Czerwonych Klonów. No i też tych samochodów sporo na ulicy Koszyckiej, na wysokości Bolesława Chrobrego w żółwim tempie, czyli już zwalniamy na wysokości Bolesława Chrobrego i w kierunku Czerwonej Krakowskiej też. No będziemy przemieszczać się jeden samochód za drugim, a na Krakowskiej na wysokości ulicy Barwnej do tego skrzyżowania Czerwona Koszycka też się będziemy zatrzymywać. Tak więc przypominam, przed godziną ósmą już naprawdę tych samochodów sporo. Tak więc drodzy kierowcy zmotoryzowani, pamiętajcie, że te utrudnienia czekają Was, szczególnie tutaj w centrum miasta.

12 minut do godziny 8, 12 minut do godziny 8, no to jeszcze informacja dla zmotoryzowanych, muzyczna informacja dla zmotoryzowanych, bo to przecież Chris Rea i Road to Hell, a tak przy okazji, no to wszyscy fani motoryzacji, wszyscy fani czterech kółek pewnie czekają na 12 dzień października, bo od 12 do 18 października w Paryżu wielki salon samochodowy, słynny salon samochodowy w Paryżu, gromadzący europejskich gigantów oraz, no właśnie, chińskich producentów, którzy walczą o ten rynek europejski. No i wydaje się, że no wygrywają na tym rynku europejskim nie tylko gamą, ale też i ceną, bo te samochody, no zarówno benzynowe, jak i elektryczne, no całkiem innych cenach te chińskie samochody niż nasze europejskie. Ale na tym rynku, przede wszystkim rynku motoryzacyjnym, najważniejsze są te perełki, te nowości, które będzie można zobaczyć i już przedsmak tego możemy znaleźć w internecie, jak te samochody przyszłości mogą wyglądać. I powiem szczerze, że już się zastanawiam, czy to jest samochód jeszcze? No właśnie, czy... Nie wiem nawet, jak nazwać niektóre pojazdy, bo wcale nie przypominają już samochodów. Tak więc tradycyjne salony samochodowe, no miało odejść w niebyt, ale tak się nie stanie. A to wszystko za sprawą właśnie między innymi takich wyjątkowych spotkań fanów motoryzacji. Przypominam, od 12 do 18 października wielki salon samochodowy w Paryżu. No i niezliczona pewnie rzesza fanów, którzy przyjdą zobaczyć te wyjątkowe cudeńka perełki.

No i tak sobie oto pojeździliśmy z Chrisem Rio przed samą godziną 8, a dokładnie 7 do 8, punktualnie o 8 wiadomości, po wiadomościach. Oczywiście nasza poranna rozmowa, my słowo za słowo, jak od poniedziałku do piątku po godzinie 8, czyli o 8.10. Kto dziś gościem radia? Dziś my... Prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny, w porannej naszej rozmowie, przypominam, to po godzinie 8, a do 8 do wiadomości jeszcze grupa Foreigner.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
13: Kierowcy o decyzji prezydenta w sprawie ustawy paliwowej.
14: Jak ostatnio zatankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 parę.
13: Straż Miejska w Tarnowie ma całodobowy punkt schronienia, pomieści kilkaset osób. Modlitwa, praca i siłownia. Bernardynki z Kończysk koło Zakliczyna opowiedziały nam o życiu za murami.
15: Mamy tam bieżnię, orbitryk, wioślarza, jakieś piłki, gumę i ja bardzo lubię tam chodzić.
13: Owce zejdą z Gorczeńskich hal. Jutro w Ochotnicy Górnej odbędzie się tradycyjny jesienny redyk.
16: Hej wy moje łowiecki, kaj was pasu bedo.
13: Wiadomości o 8:00, a na Tamleczko zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o tym w orędziu, w którym mówił o najwyższych od lat cenach na stacjach. Wcześniej pierwszą rządową ustawę o nowym podatku paliwowym prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem, jak przekonywał, nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców i rodzin.
17: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
13: Prezydent oczekuje, że obniżki na stacjach nastąpią od razu, a każda złotówka pozyskana dzięki ustawie zostanie przeznaczona na niższe ceny paliw. Domaga się też większego zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Podpis, jak podkreślał w orędziu, nie oznacza jednak, że zmienił zdanie w sprawie samej ustawy. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Z kierowcami o decyzji prezydenta rozmawiał Krzysztof Polasik.
18: Bardzo dobrze, nareszcie będzie taniej, można tankować.
14: zachować. To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
0: Można było to szybciej zrobić, tak. Zawsze można było to szybciej podjąć decyzję, bo tak to 8-19 to trochę dłużej.
9: To nie jest wina prezydenta. Taki mamy rząd. Każdy wie, że teraz nadwyżką paliw spłacamy dług.
14: No jeszcze tak patrzę, jeszcze nic się nie zmieniło. Aczkolwiek czytałem w internecie, że ma być złoty 20, złoty 30 taniej. Jak ostatnio zatankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 parę.
18: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
13: Do budżetu państwa z podatku od nadmiarowych dochodów firm paliwowych ma wpłynąć około 4 miliardów złotych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
13: Budynek Straży Miejskiej przy ulicy Nadbrzeżnej w Tarnowie został wytypowany jako całodobowy punkt schronienia. W razie zagrożenia będą mogli z niego korzystać mieszkańcy nie tylko podczas wojny, ale również w czasie gwałtownych zjawisk pogodowych czy innych sytuacji kryzysowych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo komendant Straży Miejskiej w Tarnowie Krzysztof Tomasik, obiekt został już oznaczony i znajduje się w aplikacji Gdzie się ukryć. Wkrótce pojawią się również specjalne tabliczki informujące, że właśnie tutaj znajduje się punkt schronienia.
19: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia. Będą przystosowane. Wierzę głęboko w to, że z środków obrony cywilnej i ochrony ludności w przyszłym roku uda się pozyskać dodatkowe środki, które pozwolą nam na wyposażenie tego budynku tak, aby mieszkańcy, którzy do nas przybędą, mogli się czuć komfortowo. Chcemy go troszkę zmodernizować, chociaż on jest w doskonałej kondycji technicznej, bo niedawno powstał.
13: Podziemna kondygnacja budynku może pomieścić według szacunków komendanta nawet około 300 osób, choć w sytuacji zagrożenia Straż Miejska nie zamierza sztywno trzymać się tej liczby.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
13: Nazywają siebie Armią Pana. Trwają na modlitwie około 7 godzin dziennie, mają codzienne obowiązki, są powierniczkami ludzkich trosk, a w wolnej chwili korzystają z sali ćwiczenia, nawet jeżdżą na hulajnodze. W Kończyskach koło Zakliczyna jest jeden z 9 klasztorów sióstr bernardynek. Franciszkański zakon żeński jest objęty klauzurą. Siostry przygotowują się do obchodów 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka. Choć ich codzienność jest naznaczona pracą i modlitwą, to jak przekonuje matka przełożona, siostra Ludwika, ich powołanie i charyzmat dają im wiele radości.
20: Ludzie patrząc widzą, że jesteśmy szczęśliwe. Ja mogę powiedzieć, że tak, że jesteśmy szczęśliwe, ale czasem żartujemy, jak ktoś mówi, siostro, ty musisz być szczęśliwa. Ano muszę. Ale to nie jest tak, że muszę, bo gdyby to było, że muszę być szczęśliwa, to z taką szczęśliwą siostrą trudno byłoby żyć. Ten charyzmat franciszkański jest wpisany w nasze życie. Potrafimy cieszyć się z małych rzeczy, potrafimy też korzystać. Choćby ta hulajnoga. Siostry wiedzą, że takie szaleństwo ja lubię, bardzo lubię, ale też jeszcze zdradzę taką tajemnicę. Kilka lat temu zaczęłyśmy organizować taką salkę ćwiczeń. My mówimy na nią sala rehabilitacyjna, ale mamy tam bieżnię, orbitrek, wioślarza, jakieś piłki, gumy i ja bardzo lubię tam chodzić.
13: W klasztorze w Kończyskach jest 9 sióstr bernardynek. Najstarsza ma 97 lat, najmłodsza 42 lata. Siostry mają wiele codziennych obowiązków, między innymi gotują, sprzątają, haftują, piorą, prasują i pracują w ogrodzie. Owce zejdą z gorczańskich hal. Jutro w Ochotnicy Górnej odbędzie się tradycyjny jesienny redyk. Rozpocznie się o 14:00 mszą świętą w kaplicy na Jamnem. Na wydarzenie zaprasza ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz parafii Ochotnica Górna.
21: Z Gorców zejdą Łowiecki, a po mszy świętej będzie redyk na wieś, na dole i tam będzie jeszcze posiady. Pięknie pytomy. Chcemy dziękować Bacy Bacowej za te 15 lat ich wypasu łowiec i tego pasterskiego tego dzieła. Niech te łowiec Łowiecki też się ucieszą nami, a my łowieckami. Hej wy moje łowiecki, kaj was pasą bedo. Trawka wo mnie urosła, życka wzięła miedzo.
13: Po tym jak owce przejdą do wsi na skwerku w Ochotnicy Górnej odbędą się koncerty zespołów Ochotni i Mali Ochotni oraz Basi Giewont. Nie zabraknie lokalnych smakołyków przygotowanych przez Bace oraz koło gospodyń wiejskich. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska, prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, w RDN Nowy Sącz, wójt gminy Rytro Jan Kotarba.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: 7-8 stopni o poranku, a maksymalnie w ciągu dnia to 23 stopnie. Słońce dziś, jutro i pojutrze, czyli piątek, sobota, niedziela. Słonecznie, niebo bezchmurne, no i temperatury, które się nam będą utrzymywały przez 3 dni, czyli 23 stopnie w ciągu dnia. Ale w nocy to już całkiem inne temperatury i całkiem inna para kalosze. 4 stopnie w nocy, a jutro 5 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
0: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
5: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
0: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
2: Po reklamie.
6: RDN Małopolska.
1: Już 10 minut po godzinie 8 w studiu naszym poranny gość, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
7: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
8: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj prezydent Tarnowa, pan Jakub Kwaśny. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Panie prezydencie, wczoraj prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Czy to przełoży się też na ceny na miejskiej stacji paliw w Tarnowie? Jak na stronie internetowej MPK możemy przeczytać, dzisiaj to 9,04 za litr oleju napędowego. Pytam, bo może to nie takie oczywiste, skoro podatek dotyczy tych dużych koncernów.
9: na pewno się przełoży, ponieważ koncerny zapłacą, a z tych środków ma być refundowane ubytki w podatku VAT. Tak zakładam, że ten program ceny paliwa niżej wróci, czyli ponownie będziemy mieć do czynienia z niższym VAT-em na paliwo. To ma dać według ministrów od złotówki do złoty 30 nawet ulgi na litrze paliwa. No a dodatkowo miejska stacja cały czas jedzie na bardzo minimalnej marży, tak żeby z kartą mieszkańca być konkurencyjnym. Ja jestem zadowolony, ponieważ rezultat został osiągnięty. Porównałem sobie ceny paliwa w Krakowie, w Tarnowie. Już tych różnic aż tak bardzo nie widać. To znaczy te duże stacje, te inne stacje konkurencyjne dostosowały swoją politykę cenową i tych nieuzasadnionych różnic jest coraz mniej. Czyli... Więc taki był cel, żeby miejska stacja wpłynęła na inne, aby te marże nie były u nas wyższe. No i być może dlatego część osób zauważa, że różnica pomiędzy stacją MPetrol a innymi stacjami jest mniejsza niż na początku. No bo tak, taki był zamysł, żeby zachęcić, nie mówię przymusić, ale zachęcić inne stacje do obniżania swoich cen. Natomiast kartą mieszkańca nadal jesteśmy konkurencyjni, no ale też stacja MPetrol nie może do interesu dokładać, czyli musi minimalnie, ale nawet ten grosz czy dwa na litrze mieć zarobku. Nie może też sprzedawać paliwa poniżej ceny zakupu, więc czasami te ceny będą się różniły ze względu na moment, w którym paliwo zostało zakupione i cena. Dane paliwo, jeżeli się zakupi po cenie X, no to po cenie X plus 1 grosz wypadałoby ją sprzedawać.
8: W takim razie, skoro ze stron rządowych na razie różne informacje krążą, czy ceny będą obniżone w trakcie weekendu, czy dopiero po weekendzie, czy gdzieś w trakcie przyszłego tygodnia.
9: Słyszałem premiera, który mówi, że już w weekend.
8: Więc czy miejska stacja będzie gotowa do tego, żeby też w weekend ceny dostosować?
9: To jest kwestia podatku VAT. Wprowadza się tylko w systemie inną stawkę i automatycznie cena spada. Tym bardziej, że konstrukcja ceny paliwa jest taka, że mamy tam cenę paliwa, mamy marżę, ale mamy też akcyzę, podatek drogowy, mamy inne składowe i dopiero później VAT. VAT jest naliczany również od akcyzy i podatku paliwowego i tego drogowego, więc siłą rzeczy ta złotówka czy złoty 30, mam nadzieję, że będzie w weekend taniej.
8: Panie prezydencie, przejdźmy do innej kwestii, tego co czeka centrum miasta Tarnowa, mianowicie przebudowa. Wczoraj popołudniem Zarząd Dróg i Komunikacji opublikował już mapkę. Za 2 tygodnie czeka nas Armagedon, czy raczej się uda to jakoś tak uregulować, żeby nie było wielkich utrudnień?
9: No, ja przede wszystkim zachęcam wszystkich do korzystania z komunikacji miejskiej, bo ta jak zawsze ma pewien priorytet. No i pamiętajmy o tym, że jak 10 osób zrezygnuje z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej, to będzie 10 aut mniej. I do tego bardzo zachęcam. Zachęcam też do tego, żeby ewentualnie przyjrzeć się, czy starać się zmienić godziny, kiedy wyruszamy na drogi, tak żeby nieco się dostosować. No wszyscy musimy w jakiś sposób zacisnąć zęby i przeżyć ten remont, no bo żeby było lepiej przez chwilę, musi być trochę gorzej. Faktycznie ulica Szkotnik będzie zamknięta. Ruch będzie się odbywał ulicą Krakowską, Narutowicza. Obszary robót zostały wyznaczone. No i cóż, no apeluję tylko do kierowców o wyrozumiałość, cierpliwość i w miarę możliwości też pogodowych zachęcam do tego, żeby na krótkich dystansach poruszać się właśnie pieszo lub komunikacją zbiorową.
8: Jak będzie wyglądało etapowanie tej inwestycji? Czy to przejście podziemne pod ulicą Sikorskiego będzie w pierwszej kolejności? Bo tam wydaje się, że najgłębiej trzeba rozkopać.
9: No, tak się wydaje najlogiczniej. To już jest kwestia wykonawcy. Mam nadzieję, że te terminy uda się dotrzymać, że żadnych po drodze niespodzianek wewnątrz nie będzie. No i cóż, mam nadzieję, że ostatecznie będziemy mieć nową jakość w tym miejscu. A i teraz wydaje się, że budowa tego przejścia podziemnego, nawet jeżeli mielibyśmy w przyszłości dać priorytet jednak pieszym na ziemi i wprowadzić jakieś dodatkowe rozwiązania, to jednak ta budowa miejsca czy przejścia podziemnego, nawet ze względów tych bezpieczeństwa, ochrony ludności, obrony cywilnej, no może mieć jakieś znaczenie.
8: Natomiast w mediach społecznościowych pojawiły się już głosy sceptyków, że prace miały ruszyć w połowie września, ruszą w połowie października. Czy to się będzie wiązało z tym, że miasto będzie musiało jakkolwiek ponieść koszty tego opóźnienia względem wykonawcy?
9: Znaczy, wykonawca ma określone terminy. Jeżeli przesunięć tych terminów nie uzasadni, to jest ryzyko wykonawcy.
8: W takim razie przejdźmy do kolejnego tematu, który pobudzał opinię publiczną przez kilka tygodni, jak nie miesięcy, a później ta opinia skręciła trochę w inną stronę. Mam na myśli oczywiście autobus, który już nie kursuje, ale przez 2 miesiące kursował. Zdobył serca, to chyba mało powiedziane, bo bardzo niewiele, kiedy już kursował, było głosów negatywnych. Przed było ich znacznie więcej. Czy tak, on wróci?
9: To najlepszy dowód na to, że czasami nie warto ulegać tym komentarzom, które dominują w internecie, ale też temu, że nie zawsze ten internet faktycznie jest opiniotwórczy. A druga rzecz to to, że warto prototypować rozwiązania i je testować. My będziemy starali się to również w innych dziedzinach naszego życia wykorzystywać. Ja starałem się być powściągliwy na tym etapie, kiedy był ten, nawet powiedziałbym, hejt na to rozwiązanie, kiedy ilość tych komentarzy była duża. Do swoich współpracowników mówiłem: spokojnie, poczekajcie, autobusik wyjedzie na ulicę i wszyscy go pokochają. I tak się szczęśliwie stało, bardzo się z tego cieszę. Autobus stał się atrakcją. Co ciekawe, więcej pasażerów jeździło nim w sierpniu, ani jeżeli we wrześniu, bo to opóźnienie we wdrożeniu tych testów też wyszło nam na dobre, bo zobaczyliśmy, jak zachowują się pasażerowie w miesiącu wakacyjnym. No i czy młodzież przypadkiem nie zdominuje we wrześniu
8: do pierwszego, trzeciego liceum choćby
9: tego autobusiku. No i okazało się, że nie, że młodzież jednak woli albo piechotą, albo ma inne, lepsze połączenia. W związku z tym sierpień był zdecydowanie lepszy, dużo, sukces frekwencyjny, jeżeli chodzi o autobus. No i chciałbym, żeby to rozwiązanie od przyszłego roku, od wakacji wróciło. To będzie wymagało jednak namysłu, jaką strategię przyjąć. Czy zakup, czy leasing, czy ten model, czy inny. Tym bardziej, że w postępowaniu przetargowym trzeba będzie pokazać też alternatywy. Nie można wskazywać jednego producenta. Poza tym też warto

0: i zawrócił na rondzie hetmana Jana Tarnowskiego i wrócił na swoją dotychczasową trasę.
1: Byłby nadal darmowy, czy darmowy dla mieszkańców, albo darmowy dla osób uprawnionych ustawowo?
0: Chciałbym, żeby był darmowy w wakacje, natomiast przypomnę tylko, bo lubię się tym chwalić, że w Tarnowie autobusy są prawie za darmo. 10 zł bilet miesięczny, normalny, na wszystkie linie, 5 zł ulgowy dla mieszkańców Tarnowa. Zapraszam do korzystania z tego rozwiązania, bo to też przyjęło się wśród mieszkańców i widzę, że mieszkańcy są zadowoleni. Takie mam zwroty od ludzi.
1: To, żeby domknąć jeszcze temat autobusu, może nieoczywiste pytanie, ale jeśli wróci, czy będzie czerwony? Bo z początku
0: tak, ten nie był. Tak, taki był zamysł, żeby on był właśnie stylizowany na tramwaj. Ale będzie miał numer 700, a nie 55, nawiązując do naszego jubileuszu.
1: Panie prezydencie, teraz temat, który też wzbudził trochę dyskusji w mediach społecznościowych, mianowicie zbliżająca się rewitalizacja plant Jakubowskiego. Na podstawie opinii dendrologicznej sprzed kilku lat, trzech bodajże, wynikało, że trzeba by było usunąć 43 drzewa. Czy faktycznie 43 pójdą pod topór?
0: To powie nam już kolejna opinia dendrologiczna, natomiast proszę pamiętać, że to jest naturalne przy rewitalizacji. Rewitalizując Park Strzelecki również regulowaliśmy stan i ilość drzew w tymże parku. Tym zajmują się już specjaliści. Rewitalizacja ma za zadanie wyeliminować te jednostki, które są chore, które ewentualnie powodują inne problemy. To ja nie jestem dendrologiem, wolę tutaj zawierzyć specjalistom z tego zakresu i oni też wskazują, jakie drzewa powinny być nasadzone zamiennie tam, tak? Po to, żeby ten park wyglądał lepiej. Z drzewami jest, tak jak powiedziałem, no, sytuacja trudna, bo wiemy, jak bardzo jesteśmy przywiązani, ale pamiętajmy o tym, że drzewa, które są w takich miejscach, w jaki sposób powinny być spójne i nie wszystkie drzewa, które kiedyś były zasadzone w parkach, nie wszystkie gatunki, to są gatunki odpowiednie do na przykład plant czy parków. Mamy podobne programy rewitalizacyjne przygotowywać funduszy szwajcarskich dla parku Kwiatkowskiego w Mościcach czy dla parku Sęguszków, tak żeby tam również w przyszłości wykonać pewne remonty.
1: Drzewa to jedna, a druga kwestia to gawrony i siedliska, które tam rzekomo się mieszczą. Tu, co z tym?
0: Tu jest, nawet w internecie, jak popatrzymy sobie na komentarze, tu jest bardzo dużo sprzecznych, choć z przewagą dla tych, którzy by woleli, aby to miejsce było bardziej przyjazne dla ludzi. Niemniej jednak tu też będziemy starali się współpracować z ornitologami, którzy pokażą, w jaki sposób ten problem można byłoby rozwiązać.
1: Panie prezydencie, wczoraj miałem okazję porozmawiać z kilkorgiem mieszkańców Tarnowa, którzy przyglądali się temu, co dzieje się na płycie rynku.
0: Zauroczeni są, prawda?
1: Oczywiście mowa o serialu, no i tajemnicą Poliszynela jest już, kto nagrywa, co nagrywa.
0: Serial, ja muszę mówić, to jest projekt B&B.
1: Tak czy inaczej, mieszkańcy są zachwyceni strojami, zachwyceni tym wielkim poruszeniem, które się pojawiło.
0: Choć niektórzy rozszyfrowali ten skrót i powiedzieli Bogumił i Barbara.
1: Bed and breakfast ewentualnie.
0: Albo bed and breakfast.
1: W każdym razie, gdy skończą się te zdjęcia, to wszystko zniknie. Statyści, mam na myśli ich stroje i całe ekipy filmowe, ale pojawiły się już pomysły, żeby coś z tego zostało, choćby elementy scenografii. Czy jest szansa, żeby producenci zostawili co nieco po sobie w Tarnowie na dłużej?
0: Na tym etapie nie mogę o tym za wiele mówić. Tak się umówiliśmy również z producentami. Ja natomiast mogę tylko powiedzieć tyle, że obserwuję to, co się dzieje w mediach społecznościowych, w internecie, również w mediach ogólnopolskich, bo o tej produkcji zaczęto pisać. Zaczęto pisać również w kontekście Tarnowa. Wczoraj Onet o tym napisał, więc bardzo się z tego cieszę. Zyskujemy również promocyjnie. Widać to przy okazji premiery Lalki, zarówno serialu, jak i ekranizacji kino.

0: sportowej. Mnie to cieszy, bo bardzo duża ilość ludzi była w ostatni weekend w Tarnowie. Trochę jak na Krupówkach, można powiedzieć. Ale też dziękuję mieszkańcom Tarnowa, że w sposób taki wyrozumiały podchodzą do tej produkcji. Nie słyszałem jeszcze głosów niezadowolenia czy jakichś protestów takich większych, no bo wiadomo, że czasami pewna konieczność ominięcia czy pójścia naokoło może wywoływać problem, ale ciekawość i taka życzliwość w Tarnowie jest. Ludzie na to reagują pozytywnie. Podobają się te stylizowane reklamy i muszę przyznać, że zanim to się stało, to trzeba przypomnieć, że pan Jacek Adamczyk, niegdyś plastyk miejski, dziś dyrektor Centrum Dialogu Idea Tarnów i plastyk miejski równolegle, już kiedyś próbował zachęcać przedsiębiorców z obszaru ścisłego centrum do tego, aby stylizowane szyldy były czy wracały na naszą starówkę. No nie wszyscy chcieli, nie wszyscy rozumieli, albo nie wszyscy byli przekonani do tej formy. Natomiast dzięki temu, co się wydarzyło na planie zdjęciowym, widzę już u kilku przedsiębiorców, właścicieli firm, czy to na Katedralnej, czy na Wałowej, czy na, w innych miejscach, zaciekawienie tym. I być może, a przypomnę, Rada Miejska na mój wniosek przystąpiła do sporządzenia nowej uchwały reklamowej, nowej uchwały krajobrazowej. Być może tego typu stylizowane na stare reklamy czy markizy będą jakby dopuszczone, tak? Inne zwykłe reklamy, takie pastelowe, plastikowe, nie, a takie stylizowane, tak, będziemy na ten temat rozmawiać i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy, bo taki klimacik się zrobił fantastyczny w mieście.
1: Czy takie witryny widziałby pan jako wpisujące się aktualnie w bryłę budynku, czy na przykład takie przybudówki, jak mieliśmy teraz?
0: Jak podejrzewam, że nie na wszystko zgodzi się pani konserwator, ale jak popatrzymy sobie na stare zdjęcia Tarnowa, chociażby z placu Kazimierza, to okiennice czy markizy kiedyś tam były.
1: Panie prezydencie, na zakończenie naszej rozmowy o wydarzeniu chciałbym, żebyśmy krótko powiedzieli. Dość nietypowe, bo festiwal street artu, powstanie graffiti, z tą różnicą od tego, które zazwyczaj rozumiemy jako graffiti, że będzie ono w pełni legalne.
0: Tak jest. O tym już mówiliśmy jakiś czas temu. To się udało. Mowa o terenie przy skateparku. Ale nie tylko, bo staramy się szukać jeszcze innych miejsc, gdzie takie legalne graffiti mogłoby powstać. Ja się w ogóle cieszę, że ten temat pojawia się takiego legalnego upustu
1: kreatywności,
0: tak, i takiego natchnienia artystycznego też. Ale przy okazji warto powiedzieć, że będziemy też starali się ten skatepark przy ulicy, przy Pałacu Młodzieży w jakiś sposób rozbudować. Na to środki w tym roku w budżecie są, z budżetu obywatelskiego również ubiegłorocznego, czy tegorocznego, ale ubiegłorocznego mamy środki na skatepark na Westerplatte i będziemy te zadania realizować. Mamy sporą grupę młodych ludzi, którzy chcą z tego korzystać i również tych utalentowanych, którzy chcieliby coś ładnego namalować. Mam nadzieję, że to powstanie. Z jedną z firm tarnowskich i szkół wymalowaliśmy to ogrodzenie i no i wszystkich zachęcam.
1: A festiwal street artu już jutro. Prezydent Tarnowa, pan Jakub Kwaśny, gościł dzisiaj w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Reklama.
4: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
5: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł. nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Boiska treningowe w Rącznej będą areną z najbliższych zmagań piłkarzy BrookBetu Termaliki Nieciecza. W tej podkrakowskiej miejscowości Słonie zagrają mecz sparingowy z Krakowią. Mecz zaplanowano na najbliższą sobotę, a pierwszy gwizdek sędziego na godzinę 13. Po kilku dniach przerwy od rozgrywek i zgrupowaniu szkoleniowym, mecz sparingowy będzie kolejnym z elementów przygotowań drużyny do spotkań ligowych po reprezentacyjnej przerwie. Rozgrywki BetClick pierwszej ligi wrócą tydzień później. Druga w tabeli Termalika zagra na wyjeździe z 13 Unią Skierniewice. Ten mecz odbędzie się 10 października. Powstała fundacja Tor na Medal, która ma wspierać ideę budowy w Krynicy Zdroju profesjonalnego mrożonego toru saneczkowo-bobslejowego. W komitecie wspierającym są m.in. Robert Korzeniowski, Apoloniusz Steiner, Adam Małysz czy też Wojciech Fortuna. Prezesem fundacji został Wojciech Pasnykiewicz, a burmistrz Krynicy Piotr Ryba podpisał porozumienie o współpracy. Na Górze Iwonka, gdzie ma powstać tor, prowadzone są już badania geologiczne. Władze Krynicy informują, że w pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na projekt toru i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zarazem ruszyła zbiórka wspierająca inicjatywę powstania takiego obiektu w uzdrowisku. Piłkarze reprezentacji Polski przygotowują się do kolejnego meczu Ligi Narodów. Dzisiaj wieczorem w Warszawie zmierzą się z Rumunami. Podczas oficjalnej konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban mówił, że zdaje sobie sprawę z tego, iż stawka tego meczu jest bardzo wysoka. Po dwóch słabych meczach Polaków, remisie z Bośnią i Hercegowiną i porażce ze Szwecją, niektórzy zaczęli się domagać zwolnienia selekcjonera. Jan Urban zapewnił, że koncentruje się na dobrym przygotowaniu drużyny i nie myśli o sobie. Początek meczu Polska-Rumunia dzisiaj o godzinie 20:45. Czwarty raz w tym sezonie szczypiorniści MS Handball Pałacu Tarnów zagrają o ligowe punkty w grupie D pierwszej ligi. Tym razem tarnowianie zmierzą się z Beniaminkiem rozgrywek, LKS-em Osir Komprachcice. To zespół, który zdominował swoją drugoligową grupę w poprzednim sezonie, doznając tylko dwóch porażek, w tym jednej po rzutach karnych. Kończąc sezon, Komprachcice miały 11 punktów przewagi nad drugą drużyną w tabeli. W pierwszej lidze zespół z Opolszczyzny rozegrał do tej pory dwa spotkania, z których jedno zwyciężyli 30-28, a drugie przegrali 24-25. Początek meczu Tarnowian z LKS-em Osir Komprachcice w sobotę o 17 w arenie Jaskółka Tarnów. Trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich Kamil Stoch wraca do skoków, ale już nie w charakterze zawodnika. Utytułowany skoczek w marcu tego roku zakończył karierę sportową, a teraz obejmie funkcję doradcy zarządu w Polskim Związku Narciarskim. Z zapowiedzi PZN-u wynika, że Stoch ma być swego rodzaju łącznikiem między zawodnikami i sztabem, a działaczami sportowymi, a współpraca byłego skoczka ze związkiem ma ruszyć pełną parą z początkiem nowego roku.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Słuchaj, to nam dzisiaj nie zabraknie i taka pogoda nam się utrzyma do niedzieli. My włącznie, czyli piątek, sobota, niedziela pod znakiem słońca i wysokich temperatur. Dziś, jutro i pojutrze maksymalnie w ciągu dnia to 23 stopnie. Teraz jeszcze chłód odczuwamy, bo to tylko 9 stopni, ale po prostu to kwestia czasu i zaraz zrobi nam się ciepło. Przypominam, noce zimne, w nocy temperatura spada do 4 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: No co zimno, aczkolwiek dzisiejsza noc może być gorąca, a to wszystko zależy od naszej reprezentacji. No i jak sobie poradzą oczywiście z Rumunią, to spotkanie, jak słyszeliśmy w wiadomościach sportowych, to godzina 20:45. Ja tylko dodam, że do tej pory Polacy w grupie B4 Ligi Narodów zremisowali z Bośnią i Hercegowiną, to było 0-0. Później ulegliśmy Szwedom 1-3. Co to nam daje? No daje to nam tylko jeden punkt i przedostatnie miejsce w tabeli. No i właśnie, teraz wszystko zależy od tego wyniku z Rumunią. Jeżeli przegramy z Rumunią, no to już szorujemy po dnie, czyli ostatnie miejsce my w tabeli. A jeżeli my wygramy, no właśnie, jeżeli, no będziemy musieli jeszcze poczekać, bo to 20:45, powinienem być dobrze nastawiony, ale po tych ostatnich spotkaniach i po tych wynikach, no to powiem, że trudno powiedzieć, jak to będzie dzisiaj wyglądało na spotkanie. Obyśmy tylko wygrali, no to mówię, obyśmy, oby tak było. Miejmy nadzieję, że tak będzie. 23 minuty do godziny 9. Wiadomości sportowe jeszcze w godzinach popołudniowych na naszej antenie, czyli my w Pulsie Małopolskim, to po godzinie 15:30, a już za chwilę wiadomości, ale dla wszystkich zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos.

Zwolnijmy, tak, tak, zwolnij, to szczególnie my apelujemy do wszystkich zmotoryzowanych. Zwolnijcie, moi kochani, my powoli, noga z gazu. No wyjeżdżamy 13 minut przed godziną 9, jeszcze raz sprawdzamy sytuację w mieście, ale też i poza miastem. Wybieramy się na chwilę do Lisiej Góry. Przypominam, tam dziś utrudnienia dla ruchu, dla wszystkich mieszkańców. Promień 2026, te utrudnienia od godziny 7 do godziny 15 zamknięte dla ruchu zostaną wybrane odcinki ulicy Rolniczej 1 Maja w rejonie centrum Lisiej Góry. Parkingi zlokalizowane przy Urzędzie Gminy Lisia Góra oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ćwiczeń zostaną wyłączone z użytkowania. W rejonie ćwiczeń należy spodziewać się też zwiększonej liczby pojazdów Straży Pożarnej, Zespołów Ratownictwa Medycznego, a to wszystko w związku z organizacją ćwiczeń służb ratowniczych i struktur ochrony ludności pod kryptonimem Promień 2026, które odbywają się właśnie dziś i one będą trwały do godziny 15 i tutaj się prosi wszystkich mieszkańców o niepozostawianie pojazdów na wyłączonych parkingach. No a te ćwiczenia mają na celu właśnie sprawdzenie współdziałania służb ratowniczych, administracji publicznej oraz struktur ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w sytuacjach wystąpienia poważnego zagrożenia. Tak więc proszę o tym pamiętać. Do godziny 15 zamknięte dla ruchu ulice, a dokładnie odcinki ulicy Rolniczej 1 Maja w rejonie centrum Lisiej Góry. A propos zmian, to również przypominam, tutaj te zmiany będą dotyczyły centrum miasta Tarnowa. Od czwartku 15 października sukcesywnie w rejonie ulicy Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego oraz na ulicach przyległych będzie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, a to wszystko związane z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Wintaru, a wiemy my dobrze, że to najbardziej ruchliwe rondo, skrzyżowanie, tak więc no będzie nam się troszeczkę tam ciężko przemieszczało. To wszystko od 15 października, od czwartku sukcesywnie właśnie w tym rejonie wprowadzona będzie czasowa organizacja ruchu, dlatego warto już o tym pamiętać, no i przyglądać się znakom, które tam się będą pojawiały, tak więc kierowcy szczególnie w tamtym miejscu apeluję o tą ostrożność i rozwagę. Ulica Tarnowa, bilans zero, bardzo dobrze, czyli bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a na ulicach, no, spory ruch i stoimy. Stoimy na Słowackiego do ronda Szkotnik-Klikowska. Klikowska również dojeżdżając do tego ronda od 3 maja. Też postój zmotoryzowanych czeka na Szkotnik. Spory ruch Sikorskiego praktycznie tutaj od ronda Krakowska Narutowicza do skrzyżowania z Mościckiego. Jeden samochód za drugim z postojem też na Gumnickiej od Mostowej do Dąbrowskiego na Konarskiego w kierunku Narutowicza. Też jeden samochód za drugim. Tak więc tutaj warto no, uzbroić się w cierpliwość, drodzy zmotoryzowani, i pamiętać o tym, że trzeba wyjechać wcześniej. Puławskiego, skrzyżowanie z Dworcową i Krakowska, i tutaj jadąc z Krakowską od tego właśnie skrzyżowania w kierunku ronda z Narutowicza też spory ruch i w takim tempie, no może nie żółwim, ale w takim sznurze pojazdu będziemy się do tego ronda przemieszczać. Kolejne ulice, zobaczmy sobie, i kolejne, no tutaj no nie godziny to szczytu są, ale przed godziną 9 to tak wygląda, jakby to było po 15 wracalibyśmy do domu, ale spory ruch na też Aleja Kwiatkowskiego od Indyka do skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów, od Akacjowej tutaj już stoimy na Czerwonych Klonów do Kwiatkowskiego, a od strony Witosa jadącej Kwiatkowskiego na wysokości Głogowej się możemy zatrzymać. No i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką przed godziną od Chrobrego, już tutaj zmotoryzowani musieli zwolnić, a teraz wyglądam na to, że praktycznie od Sucharskiego albo od ulicy Dąbka, na tej gdzieś mniej więcej wysokości. Teraz już tutaj trzeba ściągnąć tą nogę z gazu i powolutku do skrzyżowania z ulicą Czerwoną i ulicą Krakowską, a jeżeli ktoś jest na Czerwonej, to na chwilę się zatrzymam tutaj, jeżeli chodzi o prawo skręt, czyli w ulicę Krakowską. To tyle na razie z dróg, chociaż jeszcze do motoryzacji, do tematu motoryzacji przejdziemy i jeszcze zaglądniemy o propozycjach Brukseli na temat właśnie transportu będziemy mówić, bo unijna Komisja Turystyki i Transportu w przyszłym tygodniu będzie dyskutowała, no właśnie, o czym? O samochodach, ale jakich samochodach? To o tym troszeczkę później. Na razie Bruno Mars, a za chwilę Robbie Williams.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting & Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
4: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
5: Paliwo będzie tańsze. Prezydent podpisał ustawę. Duże zainteresowanie nową specjalnością na wydziale to logicznym w Tarnowie, o szczegółach już za chwilę. Wirusy atakują, choruje dużo dzieci. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Podpisując ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, prezydent postawił na pierwszym miejscu dobro Polaków. Taką opinię wyraził wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z Rozwoju Plus. Podpisanie ustawy przez Karola Nawrockiego pozwoli na wdrożenie kolejnej odsłony pakietu ceny paliw niżej.
6: W sytuacji, gdy w tej sprawie rząd wziął Polaków na zakładników i powiedział, że nie obniży tych cen paliw, jeżeli nie będzie podpisu pod tą ustawą, choć mógłby to zrobić, bo już ten pakiet CPN dwa razy uruchamia. Miał bez żadnej ustawy, no ale tutaj wziął Polaków, tak jak mówię, na zakładników, no to pan prezydent to dobro Polaków, żeby nie cierpieli aż tak bardzo przy każdym tankowaniu, postawił na pierwszym miejscu, zastrzegając te wszystkie swoje wątpliwości do tej ustawy, która jest po prostu zła.
5: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że skieruje podpisaną ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Ponad 40 osób zapisało się na pierwszy rok studiów teologicznych na nową specjalność teologia i misja na IKAT-u. Zajęcia będą odbywały się głównie online i właśnie to, jak podkreślają studenci, także zdecydowało, aby się zapisać.
7: Celem studium jest przygotowanie przyszłych doradców życia rodzinnego, którzy będą posługiwali w parafialnych poradniach rodziny, czyli będą pomagali narzeczonym, małżonkom, ale również na studium mogą zapisać się małżeństwa, które potrzebują takiej głębokiej formacji, które chcą dla siebie, dla zbudowania swojej głębszej relacji, dla umocnienia małżeństwa, zdobyć więcej wiedzy, spotkać ludzi, którzy będą dla nich pomocą, więc dla kogo studium? Tak naprawdę dla wszystkich, dla przyszłych doradców, ale nie tylko. Także dla małżonków, którzy chcą czegoś więcej, chcą na samym początku, na samym starcie to małżeństwo oprzeć na dobrych fundamentach.
5: Najmłodszy student na tej specjalności ma 20 lat, a najstarszy 72. To osoby z diecezji tarnowskiej, ale także kieleckiej, archidiecezji krakowskiej. Jedna osoba jest nawet z Kołobrzegu. Z takiego zainteresowania studiami cieszy się dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Baran.
8: Studia te są odpowiedzią na pragnienie osób, które chcą studiować, pogłębiać wiedzę z zakresu teologii, Pisma Świętego, a wcześniej z zakresu filozofii, historii Kościoła. To okazja do pogłębiania wiary, sięgnięcia do korzeni, zgłębiania tego, co istotne w naszym życiu. To są studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat, będą zakończone obroną pracy magisterskiej, z tym, że nie będą dawać uprawnienia do nauczania katechezy w szkole.
5: W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Jesień w pełni, chociaż pogoda dopisuje, jest coraz więcej zachorowań na COVID i grypę. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że chorują głównie dzieci.
9: Każda fala infekcji przenoszonej drogą kropelkową zaczyna się od dzieci. Dzieci przedszkolne, szkolne, one najpierw zaczynają chorować i przynoszą wirusa do domu czy do do swojego otoczenia i wtedy zaczynają chorować dorośli, więc dbajmy o zabezpieczenie przede wszystkim dzieci. Jeżeli one będą w mniejszej ilości chorować, no to również ta fala będzie niższa. W tej chwili obserwujemy największe wzrosty zachorowań wśród dzieci do 10 roku życia.
5: Doktor Grzesiowski dodaje, że najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia. W ciągu miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się już ponad 700 tysięcy osób. Od 2 tygodni są też dostępne bezpłatne szczepionki przeciw COVID. Młodzi ludzie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie dobrze wiedzą, czym są ubezpieczenia społeczne, składki emerytalne i świadczenia socjalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie kolejny raz wzięli udział w projekcie Lekcja ZUS, aby poszerzać swoją wiedzę w tym obszarze. Zuza, uczennica 5 klasy o profilu technik rachunkowości, powiedziała, że choć młodzi uczniowie nie mają jeszcze wiele do czynienia z ZUS-em, to zaraz po ukończeniu szkoły będą ich dotyczyć takie sprawy jak składki na ubezpieczenie społeczne czy zabezpieczenie emerytalne.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne dla nas, dla młodych ludzi. No jednak ten temat dotyka nas wszystkich, niezależnie w jakiej branży się obracamy. Ta umowa o pracę, zlecenie nas interesuje, składki pobierane od nas. Nas jako kobiety, no też myślę, że interesuje taki na przykład zasiłek macierzyński, który wydaje mi się w przyszłości będzie nas interesował. No jeszcze dla nas jest to troszkę taki abstrakcyjny temat, no bo jednak to 60 lat dla nas, no to jest jeszcze kawał czasu. Ale jednak trzeba mieć to z tyłu głowy, żeby nie obudzić już pod koniec naszych ostatnich lat.
5: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie uczestniczy w projekcie Lekcje ZUS od samego jego początku. Program realizowany jest od 2014 roku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Taką pogodę to ja lubię. Coraz wyższa temperatura, 11-12 stopni, a maksymalnie to 23 stopni. I co najważniejsze, słońce jeszcze raz, słońce nie tylko dziś, ale również i w sobotę i w niedzielę, a przecież powolutku rozpoczynamy weekend. Ciśnienie bez zmiany, czyli stabilne, 1008 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Początek października słonecznym i ciepłym, ale przysłowie nam mówi, że gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Tak więc, no to przysłowie troszeczkę nas mrozi. No ale luty to wiemy dobrze, że z lutym zawsze jest mroźny, zawsze jest zimny, tak więc bez względu na to, czy przysłowie będzie takie czy inne, to i tak wiemy, że luty nam na pewno pokaże. Tym bardziej, że przysłowie jedno jest konkretne na temat lutego, idzie luty, podkuj buty. 7 minut do po godzinie 9, teraz Roxy Węgiel, a za chwilę zaglądniemy jeszcze raz do naszego kalendarza, bo tam dzisiaj mamy dwie wyjątkowe daty, ale o tym za chwilę, bo teraz Roxy Węgiel na szeroką wodę nas zabiera.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Czas zaglądać jeszcze raz do naszego kalendarza. 75 lat. Nie wypominamy we wieku, ale mówimy. 75 lat. Dziś my kończymy Sting, czyli Żądło. Jeden z najbardziej charakterystycznych muzyków i wokalistów na świecie. Autor takich przebojów jak Englishman in New York czy Fragile w latach 70., 80. Tutaj warto zaznaczyć Gordon Matthew Sumner, bo tak naprawdę się nazywa. Lider, główny kompozytor, wokalista i gitarzysta basowy rockowego zespołu The Police. Zwieńczeniem kariery grupy był album Synchronicity, wydany w 1983 roku. Album, który uważany jest za jeden z najważniejszych płyt w historii rocka. I po nagraniu, wkrótce po nagraniu właśnie tego albumu Synchronicity, zespół The Police się rozpada, a Sting rozpoczyna karierę solową, którą z powodzeniem kontynuuje do dziś. Tak więc czas zagrać właśnie Stinga z okazji jego urodzin, czyli Gordon Matthew Sumner i między innymi wspomnianym utworem Englishman New York, a do twórczości jeszcze Gordona, a dokładnie do twórczości Stinga wrócimy po godzinie 10.00.

prądu, to tak jedynym chyba ukąszenie, ugryzieniem przyjemnym dla ucha, no bo to przecież my Sting. Sting, którym kończy by dziś 75 lat. Urodził się dokładnie właśnie 2 października. Jeden z najbardziej charakterystycznych muzyków i wokalistów na świecie, którym nieraz my gościmy w Polsce. No i do twórczości Stinga jeszcze wrócimy po godzinie 10. No a teraz jeszcze a propos naszego kalendarza, to dziś Światowy Dzień Uśmiechu, czyli bardzo radosny dzień, obchodzony właśnie w pierwszy piątek października 1999 roku. I co się okazuje, że uśmiech to działa jak odblask, moi kochani. Dzięki uśmiechowi jesteśmy dobrze widoczni. Człowiek potrafi zauważyć uśmiech innej osoby z odległości niemal 100 metrów. Proszę bardzo, bez odblasku jesteśmy widziani z odległości 20-30 metrów. Bez odblasku, z odblaskiem od 100 do 200-300 metrów nawet. No tu proszę bardzo, z uśmiechem to 100 metrów, ale mimo wszystko to odblaski nosimy. No i okazuje się, że właśnie

Tak, tak, uśmiechajcie się, dziewczęta. A badania co pokazują a propos uśmiechów dziewcząt? Otóż badania pokazują, że uśmiech bywa dla otoczenia atrakcyjniejszy niż starannie nałożony makijaż. Proszę bardzo, czyli wcale nie trzeba nakładać makijażu, wystarczy po prostu, drogie panie, się uśmiechać. Ale a propos tego uśmiechu, okazuje się, że mamy różne oblicza tego uśmiechu. Naukowcy wyróżniają 18 odmiennych rodzajów uśmiechu. I mamy tak, uśmiech szczery, uśmiech radości, mamy uśmiech przez uprzejmość, ale mamy też uśmiech szyderczy, czy uśmiech nerwowy. No ale dziś to raczej proponuję uśmiechać się szczerze, a przede wszystkim uśmiechać się radośnie, ale też i uprzejmie. 23 minuty po godzinie 9, za chwilę 9:30, czyli wiadomości ekonomiczne. No to teraz uśmiechnięty Mark Ronson i Miley Cyrus.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
1: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
3: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
4: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o tym w orędziu, w którym mówił o najwyższych od lat cenach na stacjach. Wcześniej pierwszą rządową ustawę o nowym podatku paliwowym prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem, jak przekonywał, nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców i rodzin.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznej. Zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
1: Prezydent oczekuje, że obniżki na stacjach nastąpią od razu, a każda złotówka pozyskana dzięki ustawie zostanie przeznaczona na niższe ceny paliw. Domaga się też większego zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Podpis, jak podkreślał w orędziu, nie oznacza, że zmienił zdanie w sprawie samej ustawy. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Z kierowcami o decyzji prezydenta rozmawiał Krzysztof Polasik.
3: Bardzo dobrze, nareszcie będzie taniej, można tankować. Tyż powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
4: Można było to szybciej zrobić, tak. Zawsze można było to szybciej podjąć decyzję, bo tak to 8-19 to trochę dłużej.
3: To nie jest wina prezydenta. Taki mamy rząd. Każdy wie, że teraz nadwyżką paliw spłacamy dług.
5: No jeszcze tak patrzę, jeszcze nic się nie zmieniło. Aczkolwiek czytałem w internecie, że ma być złoty 20, złoty 30 taniej. Jak ostatnio zatankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 parę.
6: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle. Jak się dużo tankuje.
1: Do budżetu państwa z podatku od nadmiarowych dochodów firm paliwowych ma wpłynąć około 4 miliardów złotych, a niższe ceny na stacjach benzynowych mają obowiązywać już od tego weekendu. Wszyscy podatnicy mogą liczyć na mniej formalności i więcej wolnego czasu od kontaktu z Urzędem Skarbowym. Od października zaczęły obowiązywać zmiany przepisów dotyczące ordynacji podatkowej. Jedna ze zmian dotyczy zniesienia wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy jej kwota nie przekracza 10 tysięcy złotych. Do innych ważnych zmian, jak wyjaśnia ekonomistka Joanna Łukrza, zalicza się na przykład wzrost limitu, przy którym fiskus skoryguje deklarację podatkową sam.
7: Urząd Skarbowy miał do tej pory taką możliwość. Był ograniczony kwotowo do wartości 5 tysięcy złotych i ta kwota zostaje bardziej tutaj urealniona, podwyższona do wartości 10 tysięcy złotych. To jest zmiana w wartości tutaj podatku.
1: Wzrósł także limit, który pozwala osobie trzeciej na opłatę podatku za kogoś.
7: Sytuacja, kiedy występuje podatek do zapłaty, na przykład przedsiębiorca wyjedzie gdzieś na urlop za granicę albo nie jest dostępny, nie ma możliwości zapłaty ze swojego konta, może za niego taki podatek zapłacić osoba trzecia i tutaj też mamy zwiększenie limitu. Do tej pory było to 1000 zł, od 1 października mamy tutaj już 5000 zł, które za podatnika może zapłacić osoba trzecia i taki przelew wtedy jest w 100% uznawany jako opłacone zobowiązanie podatnika.
1: W przypadku najbliższych członków rodziny nie ma żadnego limitu w opłacaniu podatków za siebie nawzajem. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. To też działanie wymagane przez prawo, które nakazuje dokonanie pełnego przeglądu kominiarskiego minimum raz w roku. Choć najlepiej zrobić to wiosną, to Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że takie kontrole kominiarze wykonują także jesienią i zimą.
8: Zawsze możemy sprawdzić kominy, możemy wyczyścić nawet podczas pracy urządzeń grzewczych, bo jest już zimno i mamy kocioł centralnego ogrzewania uruchomiony. Komin taki też można wyczyścić w trakcie tej pracy. Kominy są już rozgrzane, a nasze telefony też są mocno rozgrzane. Nie czekajmy do pierwszych przymrozków, jak ze zmianą opon.
1: Eksperci i strażacy apelują również o instalację czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym według statystyk Państwowej Straży Pożarnej wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Dodajmy, że Starostwo Powiatowe w Tarnowie rozdaje takie czujniki za darmo. Wystarczy się zgłosić.
0: To były wiadomości ekonomiczne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Słonecznie i bardzo ciepło, 23 stopnie w ciągu dnia, również jutro słonecznie i 23 stopnie i niedziela też słoneczna i 23 stopnie, czyli weekend, pierwszy weekend października idealny, ale jeszcze musimy poczekać na te wysokie temperatury, na razie mamy 14 stopni, przypominam, noce zimne, noce chłodne, temperatura spada do 4 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
3: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska.
3: Audycja sponsorowana.
5: 20 minut nam pozostało do godziny 10. Teraz taniec, emocje, ruch i opowieść, które nie zawsze potrzebują słów. Już po raz 15 Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca. Tutaj wziąłem oddech, bo to scena otwarta, moi kochani. O tej scenie otwartej mój gość, który wie wszystko, a nawet więcej niż wszystko. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Portrety Tańca i będzie okazją do spotkania z artystami o różnorodnym formacie współczesnego teatru tańca. O programie festiwalu, jego idei, zaproszonych artystach oraz o tym, jak zmienia się właśnie teatr tańca i czego możemy się spodziewać podczas tegorocznej edycji, porozmawiam z Karoliną Wójt, dyrektorem festiwalu Scena Otwarta. Dzień dobry, witam ciebie serdecznie.
6: Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu.
5: Tak jak wspomniałem, to chyba wszystko wiesz. Od podszewki, bo o tym teatrze
6: Chciałam
5: scenie
6: zapytać,
5: otwartej.
6: Ile mamy czasu na te opowieści?
5: Wydaje mi się, że czasu by i tak brakło.
6: Zapewne tak, drodzy państwo, tym bardziej, że mówimy o jubileuszowej edycji. 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca. Scena Otwarta. Brzmi to dumnie dla nas, to dla nas.
5: Proszę
6: bardzo,
5: nawet pytanie muszę zadawać.
6: Zadałeś pytanie z początku. Nawet kilka.
5: Muszę ciebie zapytać, bo zawsze Scena Otwarta to jest hasło. Hasło. W tak. tym roku to jest hasło jubileuszowe, to jest hasło Portrety Tańca. Co to dla ciebie znaczy i co ma znaczyć dla nas, dla widzów, którzy przyjdą do Centrum Sztuki Mościce na ten festiwal?
6: Przygotowując kilka miesięcy temu program właśnie tej 15. edycji, zastanawiałam się, jakie spektakle pokazać, jakie zespoły zaprosić, ale przede wszystkim, jakie hasło byłoby takie najbardziej dla mnie wymierne właśnie na tę jubileuszową edycję. I padło na Portrety Tańca. A dlaczego? Dlatego, że oczywiście mamy przeróżnych bohaterów w kulturze, nie tylko w tańcu, ale we wszelakich dziedzinach sztuki. A teraz przełożyć tych bohaterów, takich jak na przykład Spartacus, Carmen, Piazzolla, Scheherezada czy Królowa Śniegu, na scenę teatru tańca, na scenę baletową i pokazać, że te postaci, które przecież są nam znane z innych przekazów, z innych dziedzin sztuki, tutaj w teatrze tańca zyskują na nowo. Stają się symbolami, stają się metaforą. Metaforą w teatrze tańca, metaforą w balecie, metaforą w tańcu współczesnym. Czego? Odwagi, miłości, pasji, wolności, siły, wyobraźni. Bo kiedy popatrzymy na historię tych bohaterów, o których wspomniałam, chociażby wspomnianego Spartakusa czy Carmen, tam te wartości uniwersalne, bez względu na to, w jakiej epoce żyjemy, jakim językiem mówimy, jak na co dzień funkcjonujemy, te wartości również najczęściej z nami są.
5: Ty już uprzedziłeś troszeczkę moje pytanie, kogo będziemy mogli zobaczyć na scenie, ale muszę ci się podzielić takimi moimi spostrzeżeniami, bo tak zaglądając na stronę Centrum Sztuki Mościce, spoglądając na ten plakat, a jeszcze zobaczyłem sobie zwiastun tego, który nagrałaś i tam możemy zobaczyć tylko fragmenty tych spektakli, o których mówiłaś. To są spektakularne, mega produkcje. Spartacus, Królowa Śniegu, Szehrezada Carmen. Tutaj mamy też oblicza tanga i tak się zastanawiam. Ja wiem, że jeszcze się 15 festiwal nie rozpoczął. Przed nami jest, po 15 na pewno będzie 16, 17, ale jest poprzeczka, zawsze poprzeczkę wysoko ustawiasz. Teraz jest poprzeczka tak wysoko ustawiona, że ja bym powiedział, że to jest skok o tyczce.
6: Bardzo dziękuję.
5: No i tak się zastanawiam. No właśnie, jak wygląda zapraszanie takich właśnie wyjątkowych grup tanecznych, takich wyjątkowych formacji tanecznych, bo to na pewno nie jest jeden rok, to jest chyba kilka lat.
6: To prawda, natomiast sam festiwal z racji swojej historii już zbudował taką siatkę współpracy. Wiele przyjaźni, wiele spotkań jest za nami, takich znajomości artystycznych, bywania w tym świecie, w świecie teatru tańca, w świecie baletu klasycznego, i to wszystko pomaga nam być na bieżąco z repertuarem. Z dużym wyprzedzeniem też wiem, gdzie będzie i jaka premiera, kto przygotowuje jaką choreografię. To wszystko bardzo pomaga w budowaniu programu. Bywa też bardzo często, że teatry zgłaszają swoje spektakle, chcą do nas przyjechać.
5: No ale tutaj wszystkie te wyjątkowe teatry w jednym terminie złapać, to jest ogromne wyzwanie.
6: To jest ogromne wyzwanie. Pamiętajmy, że, drodzy Państwo, tegoroczna edycja to jest 250 artystów. To są trzy weekendy, podczas których gościmy naprawdę bardzo, bardzo wielu artystów z różnych stron świata. Przede wszystkim z Polski, ale również z Brazylii, również z Włoch przyjeżdża zespół pod wodzą Alessandro Bonovity. 15 fantastycznych włoskich, bardzo utalentowanych tancerzy. Są tancerze z obydwu Ameryk, również z Azji, więc naprawdę ta międzynarodowość bardzo mocno wybrzmiewa.
5: Powiem ci tak, widziałem fragment tego Spartakusa, widziałem fragment Królowej Śniegu i tak się zastanawiam, na co widz zwróci uwagę. Czy zwróci uwagę na taniec, czy zwróci uwagę na muzykę, czy zwróci uwagę na scenografię, bo to wszystko jest, no powiem, że tak tutaj działają zmysły, że człowiek wchodzi w ten temat i tak naprawdę wydaje mi się, że po skończeniu tego spektaklu nie będzie chciał wyjść.
6: Mam taką nadzieję, ale na pewno przyjść na kolejne spektakle.
5: To są mega produkcje, liczba osób na scenie w jednym momencie.
6: To są wielkie produkcje. Spartakus, którym inaugurujemy tegoroczną edycję już 10 października o godzinie 18. Zresztą, drodzy Państwo, wszystkie spektakle są o godzinie 18. Ten właśnie spektakl jest, uwaga, uwaga, najlepszym spektaklem sezonu, najlepszym spektaklem baletowym ostatniego sezonu. Spektakl, który tańczy zespół baletowy Opery Śląskiej z choreografią Roberta Baloga. On zdobył statuetkę najlepszego spektaklu baletowego, a co więcej, główny tancerz, solista Douglas de Oliveira Ferreira jest również najlepszym tancerzem baletowym ostatniego sezonu. No mam nadzieję, że to już bardzo dużo mówi. Na scenie ponad 40 świetnych, naprawdę świetnych tancerzy. Muzyka Arama Khachaturiana. Piękna opowieść. Opowieść o odwadze, opowieść o tym, w ogóle historia, która porusza kolejne pokolenia widzów. Będzie się działo bardzo wiele. Pytałeś, na co zwrócić uwagę. Taniec, pamiętajmy, taniec jest tym głównym trzonem i motywem przewodnim, ale faktycznie w Teatrze Tańca i w całej idei sceny otwartej pokazujemy ten taniec w korelacji również z innymi dziedzinami sztuki. Więc mamy kostiumy przepiękne. O kostiumach warto wspomnieć i przy Spartakusie, ale również przy Królowej Śniegu. Drodzy Państwo, tam będzie na scenie ponad 150 kostiumów, więc proszę sobie wyobrazić, ile będzie zmian. Zresztą Królowa Śniegu, to również jest informacja sprzed 2 dni, jest najlepszym spektaklem w Polsce dla młodego widza. Więc drodzy Państwo, czy ja muszę więcej przekonywać? Bądźcie na scenie otwartej.
5: Dodam a propos kostiumów, to Szehrezada, no to też zrobi ogromne wrażenie na tych wszystkich, którzy przyjdą.
6: Zapewne tak.
5: Ale powiedzmy dokładnie, bo to tutaj my wspomnieliśmy właśnie o tym Spartakusie, to 10 października, ale kolejne spotkania to 16, 23, 24 i 25. Tak to wygląda.
6: Dokładnie tak, więc mamy 4 główne wieczory festiwalowe, 4 duże spektakle oraz konkurs choreograficzny, ten będzie 25, czyli na zakończenie. Inaugurujemy Spartakusem z Operą Śląską, tak jak wspomniałam, 10 października. Tydzień później, 16 października, Piazzolla, oblicza tanga i tutaj już zespół wprost z Mediolanu, choreografia Alessandro Bonavita. Spektakl, który jest korelacją tanga argentyńskiego, no i oczywiście baletu klasycznego. I ten spektakl nie jest biografią, taką czystą biografią artysty, ale jest choreograficznym portretem wrażliwości, która jest zapisana w muzyce. To wieczór, myślę, dla tych, którzy uwielbiają tango, uwielbiają również balet klasyczny, no i są ciekawi tego, jak te dwa gatunki tańca spotkają się na scenie.
5: 25 października, natomiast ta gala finałowa, konkurs choreograficzny, na czym ten konkurs choreograficzny polega?
6: Konkurs choreograficzny trwa już od bardzo, bardzo wielu lat. Jest głównym wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi. Jego nazwa to My Dance i to jest konkurs, który przede wszystkim jest taką przestrzenią prezentacji nowych zjawisk w polskiej choreografii. To jest miejsce debiutu młodych twórców, którzy mają okazję pokazać swój język artystyczny. Podczas głównych wieczorów festiwalowych pokazujemy zawodowych tancerzy. Tancerzy spełnionych, tych, którzy mają za sobą już wiele lat pracy i utytułowanych choreografów. Natomiast konkurs choreograficzny jest tym miejscem, w którym chcemy pokazać etiudy choreograficzne, spotkania właśnie tych młodych tancerzy z publicznością. Dajemy szansę aby młodzi tancerze mogli zaprezentować się właśnie i przed publicznością, i przed jury, ale pamiętajmy, że często to nie są jeszcze osoby, które, znaczy tak jak wspomniałam, to są młodzi ludzie, choć pełnoletni, którzy zgłaszają do nas swoje utwory choreograficzne, no i później oczywiście jest ta część konkursowa i wybór najlepszych choreografii.
5: Mówisz, my zgłaszają, czyli każdy będzie mógł wystąpić. Czy jest jakaś taka selekcja i ścisłe takie grono jest wybierane później do tego konkursu?
6: Ten konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza część to zgłoszenie zgodnie z regulaminem. Ten regulamin znajdziecie Państwo na stronie Centrum Sztuki Mościce. Następuje preselekcja i do głównej części konkursowej zgłaszane są już te najlepsze choreografie.
5: Tu jeszcze jest otwarta furtka dla tych, którzy chcieliby się zgłosić?
6: Tak, jak najbardziej. Do 16 października czekamy na zgłoszenia.
5: Tutaj scena otwarta, to nie tylko zespoły z naszego kraju, ale również zespoły z zagranicy. Jak ważne jest właśnie dla Was i dla tego widza, który przychodzi na scenę otwartą, udział właśnie tych zagranicznych zespołów, zagranicznych artystów?
6: Jest bardzo ważny, dlatego że wtedy widzimy teatr tańca w pełnej krasie, widzimy tę wrażliwość artystyczną, która związana jest również z tym, z jakiego miejsca pochodzą dani artyści, choreografowie, więc mówimy o różnorodności, faktycznej różnorodności tańca, o światowym tańcu. Scena otwarta od 15 lat to ponad 120 zespołów z różnych stron świata. Ja tylko przypomnę, że oczywiście...
5: Czyli możemy to tak w skrócie powiedzieć, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, że zależy skąd jesteś, taki masz temperament i ten temperament ty przekazujesz w tym tańcu inaczej?
6: To często widać na scenie. Pamiętam zespół...
5: Inaczej tańczy Kubańczyk, inaczej Polak.
6: pamiętam doskonale spektakl Teatru Tańca z Senegalu. Och, niezwykle żywiołowy, bardzo fizyczny. Fantastycznie tańczyli i to był spektakl, który nawiązywał też do tych tańców ludowych. Oczywiście to był taniec współczesny, ale z elementami tańca ludowego. Było to genialne. Również spektakl, 3 lata temu bodajże, spektakl Teatru Tańca z Hiszpanii, z Barcelony. No byli genialni i tam było widać tą iskrę hiszpańskiego temperamentu, więc tak, zdarza się. Nie mówię, że jest to regułą, ale bardzo często tancerze też podkreślają tą swoją tożsamość kulturową w tańcu.
5: Karolina, bo możemy sobie podsumować, bo to jest 15 już spotkanie bez sceny otwartej i przez te 15 lat, który najbardziej zapadł Ci w pamięć? Które najbardziej to spotkanie muzyczno-taneczne zapadło Ci w pamięć?
6: Kiedy do Państwa jechałam, sama zadawałam sobie to pytanie. Nie jest mi łatwo odpowiedzieć, bo tak jak wspominałam, to jest ponad 120 teatrów tańca z Polski, Europy i świata. Ale bardzo dobrze pamiętam zespół z Chin. Byli znakomici. Świetni byli również Senegalczycy. Na pewno zespół z Francji. Spektakl w choreografii Hervé Kubi. No genialny, genialny. Także no, było kilka takich spektakli, które zapadły naprawdę w pamięć i to też nie tylko pod tym kątem tanecznym, ale tych emocji, które które ten taniec przekazał. No, były to piękne, piękne wieczory.
5: A spodziewałeś się, jak był pierwszy ten festiwal Scena Otwarta, że właśnie to się tak wszystko rozrośnie i że będziesz mogła przybliżyć teatr tańca również tym osobom, które na co dzień nie mają takiego kontaktu z tym tańcem?
6: Pytanie, czy wierzyłam, że będziemy świętować 15. edycję, tak?
5: No, nie, pytanie bardziej, czy 15, nie, czy to będziemy taki, no nie chcę powiedzieć sukces, bo to już pierwszy festiwal Scena Otwarta, to już jest sukces z przybliżeniem tutaj wszystkim, no właśnie tego tańca, ale że to się tak rozrośnie, że to nabierze takiego tempa i że ta widownia, która przychodzi na tę Scenę Otwartą, wychodzi no troszeczkę inna, zmieniona.
6: Marzyliśmy o tym, o tak odpowiem, marzyliśmy o tym, że to się uda. Te marzenia się spełniają, spełniamy je wspólnie z artystami, wspólnie z publicznością. Scena Otwarta to festiwal sztuki, która zachwyca, sztuki ulotnej, ale też sztuki niezwykle wymagającej i bardzo pięknej. I również mam nadzieję, że ta 15. edycja ponownie Państwa wzruszy, zaskoczy, spowoduje, że będziecie siedzieć na widowni, patrzeć na scenę i myśleć sobie, wow, jak oni to robią.
5: Będą jakieś niespodzianki dla wszystkich widzów z okazji 15. tutaj takiej rocznicy, wyjątkowej rocznicy, bo to jest taka okrągła rocznica, Scena Otwarta. Będzie coś dodatkowego oprócz tego, o czym mówiliśmy, o tych spektaklach?
6: Niech to pozostanie niespodzianką.
5: A czego byś życzyła tym osobom, które po raz pierwszy wybiorą się na festiwal, które jeszcze nigdy nie były na festiwalu, a może teraz w tym momencie właśnie usłyszały, że coś takiego, chociaż wydaje mi się, że chyba nie ma osoby takiej.
6: Czego bym życzyła? Życzę wam pięknych spotkań z niezwykłą sztuką, sztuką teatru tańca. To jest taki gatunek sztuki, który potrafi otworzyć w człowieku te pokłady wrażliwości, o których sami czasami nie zdajemy sobie sprawy. A tak. Więc tych wzruszeń życzę, tego piękna, które ta sztuka niesie.
5: A tak prywatnie, jeszcze się denerwujesz? Jeszcze się zastanawiasz, jak ten festiwal, 15. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, Scena Otwarta będzie przebiegał, czy już po prostu tak, pstryk palca, jest, odbywa się wreszcie, nie mogłam się doczekać, wreszcie październik, możemy rozpocząć i zastanawiam się już teraz nad kolejną edycją.
6: To prawda, to, że nie mogłam się doczekać, z tym się zgodzę, ale że to jest tak rutyną, nie, absolutnie nie. Dlatego, że za każdym razem mamy innych tancerzy, a na pewno mamy inne spektakle, a temu towarzyszą inne emocje, inne doznania, inne doświadczenia, więc jak najbardziej to poczucie takiej towarzyszącej adrenaliny, a na pewno ekscytacji funkcjonuje, istnieje w nas wszystkich, którzy organizujemy Scenę Otwartą.
5: 10, 16, 23, 24, 25 października, przypominamy, Scena Otwarta, 15. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, Scena Otwarta. Czy są jakieś wydarzenia towarzyszące tutaj?
6: Wydarzenie towarzyszące to konkurs choreograficzny, o którym wspominaliśmy, ale również wystawa zatytułowana Portrety Tańca, to jest wystawa, która dokumentuje te 15 lat Sceny Otwartej. Będą zaprezentowane fotografie, które no, są zapisem fotograficznym tych ulotnych chwil zatrzymanych w kadrach.
5: No to, moi kochani, nie tylko scena, ale również i poza sceną wyjątkowe spotkania. Dla tych wszystkich, którzy kochają taniec, a przede wszystkim chcą dowiedzieć się więcej, nie tylko na temat tego tańca, ale zapraszamy do Centrum Sztuki w Mościce, a na ten wyjątkowy spektakl zapraszała Karolina Wójt, dyrektor festiwalu Scena Otwarta. A szczególne jedno zaproszenie, podwójne zaproszenie?
6: Tak, jedno podwójne zaproszenie.
5: Dla naszych radiosłuchaczy mamy 14 6200 500. Wystarczy zadzwonić. Na co?
6: Na, drodzy Państwo, na 10 października, czyli na inaugurację.
5: No to, moi kochani, no to czekamy na wasz telefon 14 6200 500. A ja dziękuję za naszą rozmowę i wydaje mi się, że pewnie jeszcze się spotkamy i będziemy mogli powiedzieć, jak przebiega 15. edycja, dokładnie, Festiwalu Teatrów Tańca, Scena Otwarta.
6: Z przyjemnością.
5: Dziękuję jeszcze raz.
6: Bardzo
5: do usłyszenia.
6: Dziękuję.

0: Wiadomo już, kiedy dokładnie ruszy przebudowa ronda w centrum Tarnowa i jak będzie zorganizowany ruch. O szczegółach już za chwilę. Duże zainteresowanie nową specjalnością na Wydziale Teologicznym wśród studentów są także seniorzy.
1: Doszedłem do takiego wieku, że mogę już spełnić swoje marzenia. To jest mój trzeci kierunek.
0: Długo wyczekiwane wreszcie są na Tarnowskim Burku. Królują grzyby.
2: Długo trzeba się nachodzić za tym grzybem po lesie?
3: Oj, cały dzień.
4: Czerwonego teraz jest wysyp, a borowik dopiero zaczyna wychodzić.
0: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Średnio o złotówkę i 30 groszy mogą spaść ceny paliw po ponownym wdrożeniu pakietu CPN. Tak prognozuje analityk z branży petrochemicznej dr Jakub Bogucki. Wczoraj wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd po tym zapowiedział, że jeszcze w ten weekend na stacjach zobaczymy niższe ceny. Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl mówi, że obniżki prawdopodobnie będą dość duże.
5: Mówimy o przecenie rzędu, myślę, że złoty 30 dla diesla i dla benzyny, nieco mniej, także schodzilibyśmy na poziom, myślę, 6,75, 6,80 dla benzyny i 7,80 parę dla oleju napędowego. No także wyraźnie oddalamy się od tych historycznych rekordów.
0: Ustawa wprowadzająca podatek od nadmiarowych zysków ma zapewnić około 4 miliardów złotych wpływów do budżetu, które mają zostać przeznaczone na realizację kolejnego pakietu CPN. Według zapowiedzi rządu ma on obowiązywać prawdopodobnie do końca tego roku.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Poznaliśmy konkretne plany zarządu Drugi Komunikacji w Tarnowie na organizację ruchu pieszych kierowców oraz komunikacji publicznej na okres remontu ronda w centrum miasta. Wszystkie zmiany wejdą w życie 15 października. Jak zapowiada Paweł Armatys ze ZDIK-u, wyłączony zostanie przystanek przy ulicy Krakowskiej w pobliżu Placu Kościuszki. Pasażerowie będą mogli wsiadać do autobusów w dwóch różnych lokalizacjach, zależnie od trasy linii autobusowej.
7: Z punktu widzenia komunikacji autobusowej mamy dwie zasadnicze zmiany dla pasażerów. Pierwsza z nich polega na tym, że przystanek istniejący przy placu Kościuszki zostanie przeniesiony w zasadzie na dwa odrębne przystanki. Pierwszy z nich zostanie wyznaczony przy ulicy Krasińskiego, drugi przy ulicy Płaskiego. Tutaj linie autobusowe zostaną podzielone zgodnie z przejazdami, które realizuje dana linia autobusowa. Druga ze zmian polega na wyłączeniu z użytkowania przystanku, który ma miejsce dzisiaj na ulicy Sikorskiego. Ten przystanek zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni ulicy Sikorskiego ze względów bezpieczeństwa.
0: Zmiany dotkną też przystanku przy ulicy Sikorskiego. Autobusy Kolei Małopolskich od 1 października kursują już w przeciwną stronę i zatrzymują się na przystanku Szkotnik Plac. Jak dodaje Paweł Armatys, przystanki wzdłuż Plant Jakubowskiego nadal będą obsługiwać pasażerów, jednak część linii miejskich może mieć zmienione dalsze trasy przejazdu. Do zmian organizacji ruchu będziemy dziś wracać w wiadomościach i w Pulsie Regionu. 15:30. Ponad 40 osób zapisało się na pierwszy rok studiów teologicznych w Tarnowie na nową specjalność Teologia i Misja Laikatu. Zajęcia będą odbywały się głównie online i właśnie to, jak podkreślają studenci, także zdecydowało, aby się zapisać.
8: Ja 5 lat się interesuję teologią i filozofią, stąd jak się otworzył właśnie kierunek online, no to stwierdziłam, że będę w stanie po prostu wziąć studia i dzienne, bo studiuję na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, no i stwierdziłam, że w sumie to też będzie taka odskocznia od moich dziennych.
9: Na ogłoszeniach na mszy niedzielnej słyszałem, że taki kierunek studiów będzie dla ludzi pracujących otwierany. To mnie zachęciło, bo szukałem jakiejś takiej formy ustrukturyzowanego pogłębienia wiedzy na temat mojej wiary.
1: Moim marzeniem zawsze było studiowanie. Doszedłem do takiego wieku, że mogę już spełnić swoje marzenia. Interesuję się religią, przyszedłem się tylko tutaj uczyć, nie dla papierów, ponieważ takich papierów to już mam. To jest mój trzeci kierunek.
0: Najmłodszy student na tej specjalności ma 20 lat, a najstarszy 72. To osoby z diecezji tarnowskiej, ale także kieleckiej, archidiecezji krakowskiej. Jedna osoba jest nawet z Kołobrzegu.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Prawdziwki, maślaki, kozaki, rydze, a nawet kanie. Na Tarnowskim Burku niemal na każdym stoisku można dzisiaj znaleźć grzyby. I choć wygląda to jak prawdziwy wysyp, to sprzedający przekonują, że trzeba się nachodzić po lesie, żeby nazbierać koszyk. Z grzybiarzami na Tarnowskim Burku rozmawiała dziś Jolanta Moździerz.
2: Widzę, że grzybki macie piękne.
10: Mamy. Borowiki i maślaki ja w tej chwili mam.
11: Trzeba znać miejsca, trzeba wiedzieć, gdzie rosną od kilku lat, więc można znaleźć dużo.
2: Pani ma swoje sprawdzone miejsca.
11: Tak, mam sprawdzone swoje miejsca. W okolicy Iwkowej i Czkowa.
12: Tu są maślaki, tam kozaki.
3: Jeden prawdziwki, ale już sprzedałem. To są kanie. A przeważnie pod lasem, na łąkach są.
12: Troszkę więcej, ale nie tak za wiele.
2: Pogoda lepsza na zbiór grzyba?
12: A już się sucho robi. Chyba nie będzie dość długo tych grzybów.
2: Długo trzeba się nachodzić za tym grzybem po lesie?
12: Oj, cały dzień.
4: Czerwonego teraz jest wysyp, a borowik dopiero zaczyna wychodzić.
2: Konkurencja spora.
3: No, konkurencja i ceny będą duszły.
0: Za pudełeczko prawdziwków trzeba zapłacić dziś od 20 do 25 zł. Czerwone kozaki kosztują około 15 zł za pudełeczko, za pojemnik rydzów zapłacimy od 10 do 15 zł. Cena zależy od wielkości grzybów. Kanie z kolei sprzedawane są na sztuki od 1,50 zł do 2 zł za jeden kapelusz. Już w listopadzie zakończy się budowa pierwszej części nowej ścieżki rowerowej w gminie Dobra. Trasa prowadzić będzie po malowniczej części powiatu limanowskiego. Na razie roboty dobiegają końca na odcinku od granicy samorządu z tym parkiem do oczyszczalni ścieków w Dobrej.
13: To jest na ukończeniu. Podbudowa ostateczna i nawierzchnia asfaltowa plus urządzenia, oświetlenie i takie różne drobne rzeczy. Natomiast kolejny odcinek, myśmy już wcześniej zamontowali kilkanaście przepustów. Teraz wykonawca przygotowuje przepusty większe, te betonowe. No i utwardza grunt. Ostatnio wizytowaliśmy teren, więc są przygotówki bardzo zaawansowane. Raczej jest wszystko w porządku.
0: Mówił wójt gminy Dobra Benedykt Węgrzyn. Druga część trasy w stronę Jurkowa ma być gotowa przed wakacjami. Dodajmy, że na budowę całej ścieżki gmina Dobra dostała ponad 5 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Dlatego nie ma co przepłacać, tylko po prostu samemu wybrać się do lasu i nazbierać koszmy grzybów. Pogoda idealna, słońce, słońce, jeszcze raz te słońce, dziś, jutro i pojutrze i temperatury wysokie. One będą dziś i jutro i pojutrze dochodziły w ciągu dnia te temperatury do 23 stopni, a teraz o poranku 15-16 stopni, czyli też idealna pogoda na to, żeby wybrać się i uzbierać pełen kosz grzybów.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Ja wiem, że specjaliści powiedzą, że najlepsza pora dnia to nie 10:10, ale między godziną 5 a 7 rano, czyli najlepiej na grzyby wybrać się wczesnym rankiem, ponieważ grzyby rosną nocą, a poranna wilgoć ułatwia ich zauważenie. A do tego, no jeszcze nie ma tyle osób, tak więc uzbieramy na pewno szybko ten pełen kosz grzybów, ale nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia o której godzinie i też nie ma znaczenia kiedy pójdziemy, moi kochani, bo okazuje się, że te grzyby to tak do października. Chociaż sezon tak naprawdę trwa od maja aż do pierwszych przymrozków, ale ten październik to taki najlepszy czas właśnie na te grzyby. No i pytanie, no właśnie, co teraz w październiku? To przede wszystkim borowiki, podgrzybki, no i oczywiście maślaki. Tak więc, moi kochani, nie pozostało nic innego, jak tylko na grzyby krzyknąć głośno. 11,5 minuty po godzinie 10, teraz stan zapalny, a za chwilę Dua Lipa.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

między innymi przebój, który wpadając w ucho, melodia i tekst kojarzony jest przez wielu fanów z romantycznym wyznaniem. I tak by można było wymieniać, czy na przykład Englishman in New York, który już wybrzmiał. A teraz czas na Fragile i Sting, nasz dzisiejszy solenizant.

To jeden z tych utworów, który obowiązkowo trzeba wysłuchać do samego końca. Sting, Free Gile, Gordon, Matthew Thomas Summer, nawet najbliższym Stingam, nie mówią do niego Gordon, tylko po prostu mówią do niego Sting. A skąd ten pseudonim artystyczny? Otóż przyległ on do niego, gdy grał jeszcze w zespołach jazzowych, nosił wtedy czarno-żółty sweter w pasy, przez co przypominał po prostu osę. No i tak pozostało Sting, co oznacza po prostu żądło. Tytuły naukowe, honorowe doktoraty, Uniwersytet w Newcastle, Berklee College of Music, to taka edukacyjna przeszłość, ale też warto zaznaczyć, że zanim zrobił karierę w muzyce, pracował jako nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej. No i pewnie my, uczniowie, no chcieliby, żeby na chwilę wrócił i wykładał ten język angielski, no byłoby na pewno bardzo śpiewająco. 25 minut po godzinie 10, przypominam, dziś swoje urodziny obchodzi właśnie Sting, dokładnie 75 lat kończy.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
2: Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Moździerz, zapraszam. Dokumenty, zdjęcia i rzeczy prywatne, między innymi to można zobaczyć na wystawie z okazji 120-lecia przybycia sióstr Felicjanek do Nowego Sącza. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Korytarz gmachu wypełniły wykonane przez zakonnice obrazy i rękodzieła, m.in. różaniec z owoców derenia. W gablotach można zobaczyć opis konkretnych dzieł zakonu na przestrzeni lat, czy też unikalną koronę cierniową, którą zakładano podczas ślubów wieczystych. Na wernisażu pojawili się uczniowie z nowosądeckich szkół średnich. Czym dla nich jest ta historia?
5: Myślę, że bardzo ważna, bo siostry dużą rolę też odgrywały w Nowym Sączu.
6: Jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszych czasach szczególnie młodzi ludzie zapominają o historii, która się dzieje i działa wokół nas. Też dużo młodych ludzi odchodzi od wiary, tej sfery duchowej, dlatego powinniśmy po prostu pamiętać o tym, że jest to część naszego życia i zawsze będzie.
7: To jest bardzo istotna część historii sądeckiej. Myślę, że warto przychodzić tutaj, zwiedzać to miejsce, poznawać tą historię.
4: Teraz siostry Felicjanki w Nowym Sączu prowadzą żłobek, przedszkole i ośrodek dla niepełnosprawnych chłopców. Opiekują się też oknem życia. Wystawę w budynku biblioteki przy ulicy Jagiellońskiej 61 można zwiedzać do końca października od 8 do 18.30. Płery kantores tarnowięzes wystąpi w kościele Ojców Filipinów w Tarnowie. Koncert chłopięcego chóru katedralnego odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Chór zaprezentuje muzykę dawną oraz współczesną. Koncert poprzedza 46. zagraniczną trasę koncertową chóru, której celem tym razem będzie Portugalia. Chór da koncert m.in. w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie oraz wystąpi na konkursie chóralnym Fundao w Portugalii. Tymczasem koncert w kościele Księży Filipinów w Tarnowie odbędzie się w sobotę 3 października o 19.15. Wstęp jest wolny, Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Można spełnić swoje muzyczne marzenie i zaśpiewać na dużej scenie z ulubionym zespołem. W Tarnowie ruszyły zgłoszenia do wyjątkowego konkursu, w którym nagrodą jest występ z zespołem Lombard. Legendarna grupa obchodzi 45-lecie nieprzerwanej obecności na scenie i z tej okazji 17 października da wyjątkowy koncert w Centrum Sztuki Mościce. Zwycięzca konkursu zaśpiewa razem z nimi na żywo kultowy hit.

0: Konkurs jest skierowany do solistów, którzy mają skończone 14 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października. Przesłuchania będą prowadzone 12 października o godzinie 17.30 w Domu Kultury Westerplatte przy ulicy Westerplatte 8A w Tarnowie. Koncert zespołu Lombard odbędzie się w sobotę 17 października o 17 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Małopolska. Koncert jest biletowany, są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły publikujemy na rdn.pl. A teraz zaproszenie do kina Klaps w Limanowej. 12 października odbędzie się tu drugie spotkanie w ramach cyklu Dobre Kino. Na uczestników czekać będzie kolejny film. Jaki? To zdradzi Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
1: Zapraszam już 12 października na kolejne spotkanie z Dobrym Kinem. To przestrzeń, w której film staje się pretekstem do rozmowy o wierze, wartościach i sprawach naprawdę dla nas ważnych. Z uwagi na przypadającą dzień później rocznicę ostatniego objawienia Fatimskiego, tym razem zapraszamy Państwa na poruszający film Fatima, czyli przejmującą historię nadziei i sile wiary w trudnych czasach.
0: Seans rozpocznie się o 18.30. Wydarzeniu patronuje Radio RTN Nowy Sącz. 75 lat kończy dziś Sting, jeden z najbardziej charakterystycznych muzyków i wokalistów na świecie. Autor takich przebojów jak Roxanne czy Englishman in New York. W latach 70. i 80. Gordon Matthew Sumner, bo tak się naprawdę nazywa, był liderem, głównym kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym rockowego zespołu The Police. Od lat Sting prowadzi karierę solową, którą z powodzeniem kontynuuje do dziś. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. W 2003 roku Sting napisał swoją autobiografię zatytułowaną Broken Music. To zapis pracy artysty i tego, jak tworzył swoje utwory. Sting angażuje się również w działania aktywistyczne i charytatywne, uczestniczy w wielu kampaniach na rzecz praw człowieka i akcjach pomocowych, głównie mających postać koncertów charytatywnych. Artysta otrzymał za swoje utwory wiele muzycznych nagród, w tym kilkanaście nagród Grammy. Zawsze powtarzał jednak, że dla niego sama muzyka jest już nagrodą.
2: To były wiadomości kulturalne.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: My też możemy podkreślić, że jego muzyka dla nas jest nagrodą. No to teraz prognozujemy pogody. Nic się nam tej pogodzie nie zmienia i bardzo dobrze, niech pozostaniemy taka aura cały czas z nami. Piątek, sobota, niedziela. Przypominam, słonecznie, 23 stopnie dziś, jutro i pojutrze. Niebo bezchmurne, teraz już mamy 17-18 stopni. Sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

One More. My jeszcze raz, kwadrans przed godziną 11, no to jeszcze raz zaglądamy do tego uśmiechu, no bo przecież uśmiechamy się, średnio uśmiechamy się około 20 razy dziennie, ale to tylko dorośli, ponieważ najmłodsi potrafią robić to nawet kilkaset razy na dobę. A dziś przypominam, Światowy Dzień Uśmiechu.

Tak, tak. Uśmiechnij się, a będziesz na pewno zdrowszym. Bo tak, uśmiech wiemy, że wpływa na zdrowie i mózg, tutaj hormony szczęścia, ale co najważniejsze, osoby pogodne i często się uśmiechające mogą żyć średnio nawet o kilka lat dłużej w porównaniu do osób rzadko wyrażających radość. Dlatego się uśmiechamy, a minuta, wystarczy minuta szczerego uśmiechu, która potrafi zapewnić naszemu organizmowi do 45 minut głębokiego rozluźnienia mięśniowego. Tak więc odporność, wzmocnienie, a przede wszystkim uśmiech, bo to dzięki uśmiechowi właśnie mamy tą odporność i to wzmocnienie naszego organizmu, a uśmiechamy się tym bardziej, jak spoglądamy na to, co się dzieje za naszymi oknami. Słoneczko, robi się coraz cieplej, a co najważniejsze, weekend powolutku rozpoczynamy.

Paweł domagała i za późno. No właśnie, a propos za późno. W każdym meczu chcemy wygrać, ale nie możemy sobie pozwolić, żeby grali jedni i ci sami piłkarze. Musimy też próbować nowych zawodników, których powołaliśmy, żeby się przekonać. Tak właśnie mówi trener reprezentacji polskiej, Jan Urban. No właśnie, próbować nowych zawodników, których powołaliśmy, żeby się przekonać, jak grają. No, wydaje mi się, że chyba troszeczkę za późno w trakcie już rozgrywek, w trakcie już Ligi Narodów, bo przecież no, jeden punkt mamy, przedostatnie miejsce w tabeli, no to nie ma tutaj już co sprawdzać. Tym bardziej dzisiaj jeszcze wszystko się rozstrzygnie, bo przypominam, Polska-Rumunia w Warszawie na stadionie PGE Narodowym, spotkanie o godzinie 20:45. No i pytanie, no właśnie, co, a dokładnie kogo, rozstawi nasz trener Jan Urban. No będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać, ale najważniejszy jest wynik tego spotkania. I mam nadzieję, że ten wynik będzie po myśli nie tylko piłkarzy, ale po myśli nasz, czyli wszystkich kibiców, bo czekamy na zwycięstwo. Ja przypominam, że no na razie nie ma się z czego cieszyć, bo 0-0 z Hercegowiną, z Bośnią i Hercegowiną. Szwedom ulegliśmy 3-1. No i dzisiejsze spotkanie, no pokażę, w jakiej kondycji są nasi zawodnicy, w jakiej kondycji jest piłka nożna w ogóle, chociaż o tej kondycji piłki nożnej to już chyba wszyscy dobrze wiedzą. 4 minuty nam zostało do godziny 11, to a propos wiadomości sportowej jeszcze na antenie naszego radia po godzinie 15:30 w Pulsie Regionu, ale już za chwilę wiadomości o 11, wiadomości z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
3: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie. Od jutra niższe ceny paliw. Zaprosimy też na charytatywny piknik sportowy. Ten już jutro na Sądeckim Rynku.
4: Będzie teatr nowy, będzie bardzo dużo rozmów na temat sportu.
0: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Około południa powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych od jutra. Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, dzięki której rząd zamierza sfinansować kolejną odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej. O szczegółach Michał Makowski.
5: Rozporządzenie ministra finansów obniżające VAT i akcyzę na paliwo już zostało opublikowane. Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego będą zależały od średnich cen hurtowych, ale od jutra na stacjach szykują się znaczne obniżki.
6: Złoty 20 mniej na litrze, benzyny 95 około, złoty 30 około mniej na litrze oleju napędowego.
5: Powiedział minister energii Miłosz Motyka. Od jutra litr benzyny będzie kosztować poniżej 7 zł, a litr diesla poniżej 8 zł. Obniżenie VAT-u oraz akcyzy na paliwo przez najbliższe 3 miesiące będzie kosztowało około 5 miliardów złotych.
6: To jest największy program osłonowy w całej Unii Europejskiej. To ze strony rządu jest absolutne maksimum.
5: Trzecia odsłona programu CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku.
0: Napadli na mieszkańca Nowego Sącza i wtargnęli do jego mieszkania, dokonując kradzieży. Mężczyznom, którzy okazali się być recydywistami, grozi surowa kara, a już teraz trafili na 3 miesiące do aresztu tymczasowego.
7: Mieszkańca jednego z nowosądeckich osiedli zaczepiło dwóch mężczyzn, żądając od niego papierosów i pieniędzy. Gdy odmówił, napastnicy, grożąc ostrym narzędziem, wtargnęli do jego mieszkania i stosując przemoc, ukradli sprzęt elektroniczny i rower górski o łącznej wartości blisko 7 tysięcy złotych. Szybkie zgłoszenie sprawy przez poszkodowanego i policyjna interwencja dały skutek, bo podejrzani zostali zatrzymani kilka godzin później. Okazali się nimi 35-letni mieszkaniec Nowego Sącza oraz 32-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. W prokuraturze rejonowej w Nowym Sączu usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz groźby bezprawnej, za co grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Wymiar ich kar może być wyższy, ponieważ obaj mężczyźni działali w recydywie. Na dalsze kroki prawne napastnicy poczekają w areszcie, bo sąd podjął decyzję o ich tymczasowym zatrzymaniu na 3 miesiące. Co ważne, sądeccy policjanci odzyskali niemal wszystkie przedmioty skradzione pokrzywdzonemu w wyniku rozboju.
0: Relacjonował Łukasz Raczkowski.
8: Z życia kościoła.
0: O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka i literatura, będzie mowa podczas 12. Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w Tarnowie w sobotę 10 października pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie.
9: Chcemy zwrócić uwagę na to, by młodzież zechciała korzystać z dóbr kultury, pokazać i przekonać, że słowa, obrazy, dźwięki są nie tylko środkami artystycznego wyrazu, no ale także nośnikami pewnych znaczeń, pewnych wartości, ubogacają człowieka. Celem wychowania do odbioru sztuki jest także stworzenie takiego znawcy, człowieka wrażliwego, uważnego, człowieka, który nie tylko patrzy, słucha, czyta, ale tak dostrzega słyszy, przeżywa. To daje wiele takiego dobra w wychowaniu młodego człowieka.
0: Mówiła Magdalena Urbańska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Forum rozpocznie się 10 października mszą świętą w Kościele Księży Filipinów o godzinie 8:30, natomiast obrady o 10:15 w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Zapisy trwają do 8 października, a patronat medialny sprawuje RDN Małopolska.
8: RDN Kulturalnie.
0: Spotkają się, aby wspomóc leczenie Joanny Kociołek-Basty. Jutro na Sądeckim Rynku odbędzie się charytatywny piknik sportowy. Mieszkańcy miasta i regionu będą mogli rodzinnie spotkać się na wydarzeniu, z którego wszelkie datki zostaną przekazane na leczenie walczącej z glejakiem 4 stopnia sądeczanki. Przewidziano pokazy tańca, gimnastykę, konkurencje sportowe czy specjalne wykłady.
4: Będzie teatr nowy, będzie bardzo dużo rozmów na temat sportu, ponieważ Asia bardzo lubiła sport i go uprawiała, więc będzie dużo osób, które będą nam mówiły, jak uprawiać ten sport i co robić, żeby się dobrze odżywiać. Będą też dietetycy. Między tymi występami będą licytacje. Bardzo dużo osób się zaangażowało i chce pomagać, więc to też trzeba docenić, że bardzo dużo sądeczan zgłosiło się do nas i dali swoje vouchery i dali chęć pomocy, żeby pozbierać jak najwięcej pieniędzy.
0: Zapraszała na antenie Radia RDN Nowy Sącz Katarzyna Stanek ze Stowarzyszenia Skrzydła Kobiet, które jest organizatorem wydarzenia. Piknik na rynku odbędzie się jutro między 14 a 19.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Sprawdzamy temperatury. 19 stopni obecnie, maksymalnie to 23 stopnie. Jutro również 23 stopnie i ładna pogoda w niedzielę. Piątek, sobota, niedziela słonecznie, bez opadów, bez chmur, błękitne tylko niebo, czyli idealny weekend. Ciśnienie jeszcze zobaczmy. Troszeczkę ciśnienie nam poskoczyło, wynosi 1009 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam Szlendi.
4: Muzyka i głos AI.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Ponad 40 osób zapisało się na pierwszy rok studiów teologicznych w Tarnowie na nową specjalność Teologia i Misja Laikatu. Zajęcia będą odbywały się głównie online i właśnie to, jak podkreślają studenci, także zdecydowałaby się zapisać.
2: 5 lat się interesuję teologią i filozofią. Stąd jak się otworzył właśnie kierunek online, no to stwierdziłam, że będę w stanie po prostu wziąć studia i dzienne, bo studiuję na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No i stwierdziłam, że w sumie to też będzie taka odskocznia od moich dziennych.
3: Na ogłoszenie na mszy niedzielnej słyszałem, że taki kierunek studiów będzie dla ludzi pracujących otwierany. To mnie zachęciło, bo szukałem jakiejś takiej formy ustrukturyzowanego pogłębienia wiedzy na temat mojej wiary.
4: Moim marzeniem zawsze było studiowanie. Doszedłem do takiego wieku, że mogę już spełnić swoje marzenia. Interesuję się religią, przyszedłem się tylko tutaj uczyć, nie dla papieru, ponieważ takich papierów to już mam. To jest mój trzeci kierunek.
1: Najmłodszy student na tej specjalności ma 20 lat, a najstarszy 72. To osoby z diecezji tarnowskiej, ale także kieleckiej archidiecezji krakowskiej. Jedna osoba jest nawet z Kołobrzegu. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wykład inauguracyjny Poznawać niewidzialne od światła cząsteczek i sztucznej inteligencji do pytań o granice ludzkiego poznania wygłosił doktor habilitowany Rafał Kurczep, profesor Akademii Tarnowskiej i rektor tej uczelni. Ich życie opiera się na charyzmacie świętego Franciszka, który jest dla nich wyjątkowym patronem niosącym ponadczasowe przesłanie. W Kończyskach koło Zakliczyna jest jeden z 9 klasztorów sióstr bernardynek. Franciszkański zakon żeński jest objęty klauzurą. Choć ich codzienność jest naznaczona pracą i modlitwą, to jak przekonuje matka przełożona, siostra Ludwika, ich powołanie i charyzmat dają im wiele radości.
5: Ludzie patrząc widzą, że jesteśmy szczęśliwe. Ja mogę powiedzieć, że tak, że jesteśmy szczęśliwe, ale czasem żartujemy, jak ktoś mówi, siostro, ty musisz być szczęśliwa. Ano muszę. Ale to nie jest tak, że muszę, bo gdyby to było, że muszę być szczęśliwa, to z taką szczęśliwą siostrą trudno byłoby żyć. Ten charyzmat franciszkański jest wpisany w nasze życie. Potrafimy cieszyć się z małych rzeczy, potrafimy też korzystać, choćby ta hulajnoga. Siostry wiedzą, że takie szaleństwo ja lubię, bardzo lubię, ale też jeszcze zdradzę taką tajemnicę. Kilka lat temu zaczęłyśmy organizować taką salkę ćwiczeń. My mówimy na nią sala rehabilitacyjna, ale mamy tam bieżnię, orbitrek, wioślarza, jakieś piłki, gumę i ja bardzo lubię tam chodzić.
1: W klasztorze w Kończyskach jest 9 sióstr bernardynek. Siostry przeżywają wyjątkową rocznicę. To 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Główne uroczystości odbędą się w ten weekend. Centralnym punktem będzie nabożeństwo Transitus, nabożeństwo liturgiczne upamiętniające śmierć i przejście do życia wiecznego świętego Franciszka.
5: Jest ono bardzo takie klimatyczne, bo czytamy z tekstów źródłowych wspomnienie śmierci świętego Franciszka, jak to wyglądało. Jest przeplatane śpiewem franciszkańskich pieśni przy wygaszonych światłach. W tym roku będzie na pewno tym bardziej wzruszające, na pewno dla mnie. 800 lat to było wtedy i podobne wzruszenie do tego, kiedy modlimy się w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i zawsze mnie to wzrusza, kiedy kapłan modli się on, to dzień przed swoją męgą, to jest dzisiaj, to takie ciarki. 800 lat temu Franciszek odszedł po nagrodę życia wiecznego.
1: Transitus zostanie odprawione po sobotnim nabożeństwie o godzinie 17, z kolei w niedzielę o godzinie 8 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Kultywują tradycje Lachów i Górali, wiary, kulturę i wartości regionu. Związek Podhalan, oddział Jazowsko, świętuje 10-lecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w niedzielę. Jak mówi Piotr Gąsienica, wiceprezes zarządu głównego Związku Podhalan, rola oddziału w Jazowsku jest bardzo ważna, bo właśnie w tym regionie przebiega granica między dwoma regionami.
6: Jazowsko jest ostatnim oddziałem góralskim w stronę Lachów, potem już poza Katczą w tą stronę są Lachy. Więc to jest taki obszar regionalnie nazwany przenikaniem, kiedy jedni drugich podpatrywali. I tam, jak urodziła się ta idea 10 lat temu, że oni poczuli się tak naprawdę w pełni góralami i chcieli tego oddziału, to dla nas, jako zarządu głównego, był to niezwykle ważny moment.
1: Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w niedzielę o godzinie 11 mszą świętą w oprawie góralskiej w kościele parafialnym w Jazowsku. Później odbędzie się wspólne spotkanie w Obidzy. Nie zabraknie występów zespołów regionalnych, informacji o dorobku oddziału czy wyróżnień dla zasłużonych członków. Już 4,5 tysiąca młodych z diecezji tarnowskiej zapisało się na spotkanie Powstań Żyj. Lista wciąż jest otwarta. 7 i 8 października młodzi z całej diecezji spotkają się w arenie Jaskółka w Tarnowie. Tym razem zmierzą się z tematem przebaczenia. Jak mówił w audycji Rozgryź Kościół, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej, ksiądz dr Tomasz Chrupek, przebaczenie z procesem i wymaga czasu.
7: Temat przebaczenia przekłada się najczęściej w rozmowach z młodym człowiekiem. Bardzo często, może nie od razu, to jest coś bardzo dużego, związanego z jakimś zranieniem, ale zwykła nawet jakaś uraza, krzywda, ktoś pielęgnuje tą urazę też sobie. Myślę, że też dlatego chcieliśmy ten temat związany z przebaczeniem poruszyć, dlatego że jest tutaj wiele pojęć takich pobocznych, które często są ze sobą mylone, a które chcielibyśmy właśnie młodym wyjaśnić, pokazać, gdzie jest też ta granica i gdzie rzeczywiście niektóre tematy naprawdę potrzebują przebaczenia.
1: Do poniedziałku przedłużono zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstanie Żyj dzięki przebaczeniu. 7 października w arenie Skółka spotkają się w Tarnowie uczniowie ze szkół średnich. 8 października zaproszona jest młodzież klas 8. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10 do 14. Zapisy trwają przez diecezjalny kwestionariusz w internecie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skurpatron z delikatesów Centrum.
0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
3: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
4: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Miejska stacja paliw w Tarnowie również obniży ceny, zapowiada prezydent miasta.
2: Na pewno się przełoży ten program ceny paliwa niżej. Wróci, czyli ponownie będziemy mieć do czynienia z niższym VAT-em na paliwo.
1: Budowa ronda w centrum Tarnowa ruszy 15 października. Wiemy, jak będzie wyglądać organizacja ruchu.
3: Będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
1: Sprawdzimy też, czy warunki sprzyjają górskim wędrówkom.
4: Warunki na szlakach są bardzo dobre. Szlaki są przetarte, pogoda piękna dopisuje.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Podatek zapłacą paliwowi giganci, a kierowcy także tankujący na miejskiej stacji paliw zapłacą mniej, wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Po podpisaniu rządowej ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego już w najbliższych dniach ceny na stacjach mają spaść. Jak podkreślał Jakub Kwaśny, ceny będą niższe nie tylko na dużych stacjach koncernowych, ale także na miejskiej stacji M-Petrol.
2: Na pewno się przełoży ten program ceny paliwa niżej. Wróci, czyli ponownie będziemy mieć do czynienia z niższym VAT-em na paliwo, to ma dać według ministrów od złotówki do złoty 30 nawet ulgi na litrze paliwa. No a dodatkowo miejska stacja cały czas jedzie na bardzo minimalnej marży, tak żeby być konkurencyjnym, no ale też stacja M-Petrol nie może do interesu dokładać, czyli musi minimalnie, ale nawet ten grosz czy dwa na litrze mieć zarobku.
1: Aktualnie M-Petrol utrzymuje cenę około 10 groszy niższą niż stacje dużych sieci. Ze strony polityków pojawiają się rozbieżności co do dokładnej daty, od której będą obowiązywały niższe ceny. Jak zapewniał prezydent Kwaśny, nawet jeśli przepisy zaczną obowiązywać w ciągu weekendu, to ceny na miejskiej stacji zmienią się od razu.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Poznaliśmy konkretne plany Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie na organizację ruchu pieszych, kierowców i komunikacji publicznej na okres remontu ronda w centrum miasta. Wszystkie zmiany wejdą w życie od 15 października. Jak zapowiada Paweł Armatys ze ZDIK-u, poważnie zmieni się organizacja ruchu dla kierowców. Z ronda nie będzie można już zjechać w górę ulicy Krakowskiej w stronę Starówki. Ta część ulicy będzie jednokierunkowa, będzie można jedynie wyjechać ze ścisłego centrum na rondo. Nie będzie też możliwości zjazdu z ronda w ulicę Sikorskiego.
3: Będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Wyjątek tutaj będą stanowić busy, które będą mogły wjechać na przystanek, obsłużyć pieszych. Drugą z ograniczeń będzie to, że wprowadzamy na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Sikorskiego na ulicy Krakowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku Krakowa. Samochody z centrum będą mogły swobodnie wyjeżdżać, natomiast wjazd od ulicy Narutowicza w kierunku centrum będzie zakazany.
1: Zmiany będą dotyczyć także lokalizacji przystanków komunikacji publicznej. Wyłączony zostanie przystanek przy ulicy Krakowskiej w pobliżu Placu Kościuszki. A Zarząd Drogi Komunikacji zastrzega, że ta organizacja ruchu pozostanie z kierowcami w Tarnowie najprawdopodobniej przez kilka miesięcy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Gmina Rytro może zaciągnąć kredyt. Pieniądze potrzebne są na dokończenie prac w nowej szkole. Chociaż budynek już stoi, samorząd zapowiedział, że uczniowie będą uczyć się tutaj dopiero od września przyszłego roku. Żeby do tego czasu wszystko było gotowe na przyjęcie dzieci, konieczne są jeszcze duże wydatki. Mówił wójt Jan Kotarba w programie Słowo za Słowo w RDN. Nowy Sącz.
5: Nie ukrywaliśmy nigdy, że nam trochę brakuje do zakończenia tej budowy. W tej chwili pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 360 tysięcy. Dokładamy swoje 3 miliony, które mieliśmy z środki własne i w następnym tygodniu będzie przetarg na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. No zostanie nam jeszcze wewnątrz szkoły wykończenie.
1: Wójt liczy, że dofinansowanie na ten cel uda się pozyskać z rezerw marszałka lub wojewody. Jeśli tak się nie stanie, na początku przyszłego roku będzie musiała zapaść decyzja o zaciągnięciu ewentualnego kredytu, dodaje wójt.
0: Na górskim szlaku.
1: Kto rozpoczyna już weekend, ten może skorzystać z pięknej pogody i wybrać się w góry. Słońce, dalekie widoki i suche ścieżki kuszą w Beskidzie Sądeckim, ale też w Gorcach czy Pieninach. Ratownicy GOPR potwierdzają, że wędrówka górska jest odpowiednim pomysłem na początek tego weekendu.
4: Warunki na szlakach są bardzo dobre. Szlaki są przetarte, pogoda piękna dopisuje, także no warto się wybrać teraz w góry. Weekend zapowiada się też równie pogodnie. No, trzeba zbrać też poprawkę na to, że na pewno dużo ludzi przyjedzie. Także będzie tłok na szlakach.
1: Mówił ratownik Rafał Szołtysik z grupy podhalańskiej GOPR. Pomimo doskonałych warunków, pamiętać trzeba o szybko zapadającym zmroku i niskiej temperaturze, która szybko już spada na szczytach, nawet do 0 stopni. Najlepiej więc ubrać się na cebulkę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Teraz w Tarnowie 20 stopni, słonecznie, tak jak obiecali nam meteorolodzy. Tak się dzieje i taki będzie zbliżający się weekend, ale noce chłodne. O poranku też było niewiele, 6 stopni zaledwie, a w nocy też mniej więcej 5-6 kresek powyżej zera pokazywały termometry. Najbliższa noc także chłodna, a więc dzisiejszy wieczór, jutrzejszy poranek także będą raczej chłodne, ale w ciągu dnia 23, podobnie jak dzisiaj.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Bliźniacze podobne będą wszystkie dni, aż do 7 października. Tak to wygląda w tej chwili na mapach pogodowych. Na termometrach będzie powyżej 20 stopni. Na zegarach 9 minut po godzinie 12. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam. To piątkowe popołudnie, pełne przebojów w radiu RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
6: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.

17, prawie 18 minut po południu, Radio RDN Małopolska. To już drugi dzień października 2026 roku. Najbardziej uśmiechnięty dzień.

Także bardzo z dużym uśmiechem witam wszystkich dzisiaj słuchaczy. Najlepsze życzenia dla wszystkich dzisiaj świętujących na liście: Antoni, Teofil, Aleksandra, Stanimir. Wszystkiego dobrego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Zaprzyjaźniamy się z piątkiem, bo to bardzo przyjemny dzień, nie tylko uśmiechnięty, ale i słoneczny. 22 minuty przed godziną 7 wstało słońce, zajdzie 12 minut po godzinie 18, czyli mamy jeszcze trochę czasu do zachodu słońca, a do astronomicznej zimy dokładnie 80 dni. Z kwiatami dzisiaj idziemy do wszystkich świętujących, do tych, którzy przyjmują życzenia imieninowe: Aleksander, Teofil, Stanimir na przykład, no i wszyscy ci, którzy urodzili się 2 października, przyjmą życzenia. No od nas, no i kwiaty.

kwiaty dla wszystkich dzisiaj świętujących od RDN Małopolska, dla tych, którzy obchodzą właśnie dzisiaj różnego rodzaju jubileusze. Także najlepsze życzenia z gościnnym udziałem Ania Dąbrowska. A przy okazji Ania z Zielonego Wzgórza przyjechała do Tarnowa i wystąpi na deskach Tarnowskiego Teatru. Dzisiaj w programie będę miał zaproszenia na jutro, także już sobie organizujecie czas wolny, jutrzejsze popołudnie od godziny 15 na dużej scenie. Piękny, wzruszający spektakl edukacyjny. Ania uparta jak dwa osły i dumna dziewczynka nie zawsze potrafi zapanować nad swoją złością i zdarza jej się powiedzieć czy robić rzeczy, których potem się wstydzi. Ania nie ma rodziców, nie ma zabawek ani książek. Właściwie jedyne, co posiada, to jedna zbyt krótka sukienka, dwie wąskie koszule nocne, słomkowy kapelusz i niezwykle bujna wyobraźnia. To dzięki niej udaje się ani przetrwać trudne chwile, ale też przez nią czasem wpada w kłopoty. Ubóstwia wymyślać romantyczne i tragiczne historie i czasem, zapominając o obowiązkach, a nawet obietnicach, ucieka w świat wyobraźni, bo tam nie ma rzeczy niemożliwych i nieosiągalnych. Dzisiaj u nas w Radiu RDN Małopolska będą osiągalne dla Państwa zaproszenia na ten piękny spektakl do Tarnowskiego Teatru. Jutro godzina 15, już sobie tam gdzieś w kalendarzu zaznaczcie godzinę, będziecie mogli zadzwonić i wygrać takie zaproszenie. Polecam i zapraszam. Zostańcie z nami, naprawdę warto i to oczywiście nie jedyne atrakcje, jeżeli chodzi o zaproszenia od RDN Małopolska. 24 minuty po południu od 12.30 sprawdzimy, co mają nam do powiedzenia synoptycy na najbliższe dni października.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: I co nam się tutaj zmienia w pogodzie? No właściwie nic. Pogoda stabilna, niemalże jak ciśnienie. Chociaż to poszybowało nam troszeczkę w górę. Wczoraj było 1006 hektopaskali, teraz w Tarnowie na barometrach mamy 1009 hektopaskali. Na razie utrzymuje się na tym poziomie, ale powolutku będzie spadać, ale to naprawdę będą nieznaczne spadki ciśnienia. Może więcej nam spadnie troszeczkę w sobotnie popołudnie. Na razie na tym poziomie. A na termometrach 22-23
2: stopnie. Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Będą takie wartości do 23, być może nawet do 24 stopni. Na razie mamy od 19 do 20, powyżej 20 kreski delikatnie. Słupki rtęci przekraczają. Elie Lemach, Sabachtani i Wilki.

0: Robert Gawliński, Elena Mach, Sławtanie i Wilki. Zostałem sam, brzmiały ostatnie słowa. No to tak jak sama była Ania. Ania z Zielonego Wzgórza, o której mówiłem, która nie miała zupełnie niczego, ani książek, ani zabawek. Jedyne co posiadała to zbyt krótką sukienkę, dwie wąskie koszule nocne, słomkowy kapelusz i niezwykle bujną wyobraźnię. A o czym marzyła Ania? O tym, by mieć na imię Cordelia. By jej rude włosy zmieniły kolor, gdy dorośnie, i stały się kruczoczarne, złote lub chociaż kasztanowe, by posiadać chociaż jedną sukienkę z bufiastymi rękawami, by spotkać swoją bratnią duszę i znaleźć przyjaciółkę od serca, by mieć dom i do kogoś przynależeć. Pod 14 6 200 500 zaproszenia do odebrania na ten piękny spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Jutro godzina 15 w Teatrze w Tarnowie. Na deskach Solskiego będziecie mogli oklaskiwać aktorów tarnowskiej sceny. 14 6 200 500, bilety czekają. Warto spędzić ten czas z wnuczką, ze swoją pociechą, z dzieckiem właśnie w teatrze. Pod 14 6 200 500 odbieracie bilety. No jeszcze powiem, że pewnego dnia, bo to jest niezwykła piękna historia, jeżeli jej nie znacie, to tym bardziej powinniście pójść na tenże piękny spektakl. Pani Spencer zabiera dziewczynki z sierocińca do jej nowego domu i do nowych opiekunów. Na miejscu okazuje się jednak, że Maryla i Mateusz owszem, chcieli adoptować sierotę, ale zależało im na tym, żeby był to chłopiec, który będzie im pomagał w gospodarstwie. A zatem dziewczynka na nic im się nie przyda. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, co dalej stało się z Anią Shirley i czy udało się jej spełnić chociaż jedno marzenie z listy, zapraszamy do Tarnowskiego Teatru. Dodam, że spektakl Ania z Zielonego Wzgórza w reżyserii Matyldy Baczyńskiej pod opieką artystyczną Macieja Wojtyszki otrzymał nagrodę główną 14. Festiwalu Mała Talia dla Dzieci, przyznaną przez dziecięce jury, a dodatkowo Anna Zachciał, twórczyni roli Ani Shirley w spektaklu Ania z Zielonego Wzgórza, otrzymała wyróżnienie specjalne za wybitną grę aktorską. Czy to nie jest zachęcające, aby pójść do teatru i spędzić tam miło czas? 14 6 200 500, czekam na wasze telefony. A może tutaj ktoś jest z nami i chciałby się wybrać do teatru? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy połączenie? Słyszymy się? Słyszymy się. Gdzieś ktoś chyba jest w marszu, podejrzewam. Z kim mam przyjemność? Kto po drugiej stronie?
1: Agnieszka.
0: Agnieszka. Witam serdecznie. Agnieszka się wybierała na ten spektakl, czy zachęciliśmy tutaj w Radiu RDM Opolska?
1: No, zachęciliście państwo.
0: No to cieszę się bardzo. A z kim się wybierzemy?
1: Droga. Z wnuczką Zosią.
0: Wnuczka Zosia i im babcia, jak ma na imię jeszcze raz? Agnieszka.
1: Agnieszka.
0: Agnieszka i Zosia. I bardzo się cieszę, że dodzwoniła się do nas pani. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać zaproszenie. Dobrze?
1: Dziękuję.
0: Tak. Dziękuję również, pozdrawiam. Skoro mowa o Ani, niech Ania też zaśpiewa. Czy ten pan i pani...

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.
3: Piątkowe popołudnie, nawet spokojnie na ulicach Tarnowa. Bezpiecznie powinniśmy podróżować ulicami Słoneczną, Sitki, Słowackiego. Dojeżdżamy płynnie do ulicy Klikowskiej. Na Klikowskiej też równie wielki, wielką i w drugą stronę. Także z miasta wyjeżdżamy bez kłopotów. Podobnie wygląda Aleja Jana Pawła II, później Aleja Pendereckiego i płynnie wyjeżdżamy w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej, Liściej Góry. Tutaj ruch umiarkowany, ale w Liściej Górze do godziny 15 mogą być utrudnienia, o których także mówiliśmy już w Radiu RDN Małopolska. Lwowska Orkana tutaj płynnie, Aleja Jana Pawła II przy Słonecznej też pusto. Więcej samochodów teraz na ulicy Krakowskiej od Narutowicza pod Górkę tutaj mamy troszeczkę i na Targowej, tak, i Bernardyńskiej tutaj jest więcej samochodów. No i troszeczkę zatłoczona jest teraz ulica Lwowska, ale tutaj od góry, tutaj przy tym odcinku remontowanym, no to zrozumiałe, że tutaj jedziemy 5 km na godzinę na tym krótkim odcinku. Przy Koszyckiej Czerwonej spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. 18 minut do 13.

0: Bez ciebie nie ma mnie, bez mnie nie ma ciebie. No to już jest za nami, serca na dłoni, a ja mam w rękach zaproszenia do Tarnowskiego Teatru na spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Mam jeszcze wolne miejsce dla Państwa, to znaczy teatr ma tam wolne miejsce, a ja mam zaproszenia na tenże niezwykły spektakl. No, dlatego dzięki ten spektakl jest dlatego taki niezwykły, bo Ania w tym spektaklu występuje. Nadaje imiona drzewom, kwiatom, zwierzętom, jeziorom i właściwie wszystkiemu, co napotka. Kocha świat, jest go ogromnie ciekawa. Wieść nawet niesie, że potrafi pytaniami zamęczyć człowieka. Coś jak Staś Pytalski, pamiętają Państwa z Jana Brzechwy, prawda? Na ulicy Trybunalskiej mieszka sobie Staś Pytalski, co gdy tylko się obudzi, pytaniami dręczy ludzi. No to Ania dokładnie też tak ma. Czasami wpada w otchłań rozpaczy, ale nigdy o poranku. Uwielbia czekoladę, chociaż jadła ją tylko raz w życiu. 6200500. Drodzy Państwo, zaproszenia jeszcze czekają. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo?
1: Dzień dobry.
0: Kto tam po drugiej stronie jest?
1: Halina.
0: Halino, będę cię zadręczał pytaniami teraz. Z kim się wybierzesz na tenże spektakl?
1: Ja bardzo chętnie z Buczkiem, ponieważ to jest teraz jego lektura, także myślę, że super by to było.
0: Strzał w dziesiątkę. To teraz zamęczę kolejnym pytaniem. Jak ma na imię wnuczek?
1: Wnuczek Jakub.
0: Jakub, to jest jedyny? Jedyna?
1: Jedyna moja pociecha, tak.
0: Jedyna pociecha, uśmiechnięta od samego rana zapewne.
1: Tak. No w tej chwili w szkole jest, ale super.
0: To już jutro macie wygospodarowany czas na to, aby pójść do Tarnowskiego Teatru i obejrzeć lekturę.
1: Tak.
0: Dobra.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ania z Zielonego Wzgórza, zaproszenie jest wasze. Proszę się nie rozłączać, powiem w jaki sposób będzie można odebrać, dobrze?
1: Dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję również. Tutaj jeszcze ktoś jest chyba chętny. Dzwoni telefon, chciałbym odebrać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kto tym razem?
2: Maria.
0: Maria? Maria też chciałaby wnuczkę zabrać na spektakl Ania z Zielonego Wzgórza?
2: Jeszcze są za mali, ale mogę córkę wziąć.
0: A, córkę, dobrze. A córka jak ma na imię?
2: Martyna.
0: A, już myślałem, że może Ania. Dobrze, Martyna i kto?
2: I Maria.
0: I Maria, Martyna i Maria. O, jak ładnie. Maria i Martyna. Znacie w ogóle postać Ani z lekturę, tak?
2: To
0: rozumiem, że
2: tak.
0: Chętnie obejrzycie ten nagrodzony, bardzo. Jeszcze do tego trzeba przypomnieć, spektakl. Przez takie ważne gremium, bo właśnie najmłodsi dzieci wręczają, a wiadomo, że dzieci są najbardziej wymagającą publicznością. Czyli bardzo ważna nagroda spadła na ręce aktorów tarnowskiej sceny. Dobrze, dziękuję serdecznie za telefon, także proszę się nie rozłączać. Za chwilę ustalimy, w jaki sposób będzie można odebrać to zaproszenie, dobrze?
2: Tak.
0: Dziękuję pięknie. I wszystkich także Państwa zapraszamy na tenże właśnie spektakl. Uważni słuchacze jeszcze będą mieć okazję dzisiaj otrzymania wejściówki podwójnej na spektakl Ania Zielonego Wzgórza jutro godzina 15. Jeszcze tylko dodam, że Ania uważa, że strumyki to wyjątkowo radosne stworzenia. O, taka jest Ania, które cały czas się śmieją i bardzo lubi strumyki. To teraz o uśmiechu, bo dzisiaj jest też Dzień Uśmiechu. Uśmiechnij się, chłopcy z Szafu Broni.

0: Uśmiechnij się, chłopcy z placu broni. Życie nie jest twoim wrogiem dzisiaj. Dzień uśmiechu, więc uśmiechamy się naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo szeroko do wszystkich i mam nadzieję, że państwo ten uśmiech także odwzajemniają. W takim klimacie teraz pozostaniemy łagodnym i spokojnym w to piątkowe popołudnie, a to za sprawą Artura. Artur Rojek wydał 3. solowy album po 6 latach. Tytuł poety pochodzi od zdania wypowiedzianego przed laty przez młodszego syna Artura Rojka. Artysta zapamiętał je i zapisał, a później wytatuował na swoim ciele. To zdanie jest z pozoru nieporadne, wypowiedziane przez kilkuletnie dziecko, ale mieści w sobie jedne z najważniejszych życiowych potrzeb, jak przekraczanie własnych słabości czy nieograniczona wolność.
1: Byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

kurzowiek z płyty tygodnia. Płyta nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Gruby, mały to tytuł piosenki przy okazji latania. Fly Project, słuchaj, przed godziną 13:00, a nad lądowiskiem w Jasiennej będą się unosić latawcy i to już w najbliższą niedzielę. Po raz 10 zawody o puchar wójta gminy Korzenna. Mogą wziąć w nich udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Naprawdę warto, bo bardzo atrakcyjne nagrody czekają i na ten puchar także zaprasza na ten konkurs zaprasza także RDN Małopolska.

0: Za chwilę wiadomości o 13.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
5: Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, apelują służby. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zainaugurowano dziś nowy rok akademicki.
6: Jesteśmy na pewno bardzo przejęci i szczęśliwi z tego powodu, że ten rok się już zaczyna.
5: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. To też działanie wymagane przez prawo, które nakazuje dokonanie pełnego przeglądu kominiarskiego minimum raz w roku. Choć najlepiej zrobić to wiosną, to Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że takie kontrole kominiarze wykonują także jesienią i zimą.
7: Zawsze możemy sprawdzić kominy, możemy wyczyścić nawet podczas pracy urządzeń grzewczych, bo jest już zimno i mamy kocioł centralnego ogrzewania uruchomiony. Komin taki też można wyczyścić w trakcie tej pracy. Kominy są już rozgrzane, a nasze telefony też są mocno rozgrzane. Nie czekajmy do pierwszych przymrozków, jak ze zmianą opon.
5: Eksperci i strażacy apelują też o instalację czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym, według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Ponad 3600 studentów na 24 kierunkach, w tym lekarskim. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zainaugurowano dzisiaj nowy, już 29 rok akademicki. Pod względem liczby studentów i kierunków to będzie rekordowy rok dla sądeckiej uczelni. Zapytaliśmy studentów pierwszego roku o wrażenia.
6: Jesteśmy na pewno bardzo przejęci i szczęśliwi z tego powodu, że ten rok się już zaczyna. Czekamy na nowe doświadczenia. Ja będę studiować pielęgniarstwo, więc to taki dość wymagający kierunek.
9: Jest to dla mnie ważne dosyć wydarzenie. Będę studiował kierunek ekonomia i finanse.
10: Z kierunku wychowanie fizyczne, później może nauczyciel wychowania fizycznego.
11: Na razie jest dobrze, jakoś nie przejmuję się za bardzo. Mam wrażenie, że władze są bardziej zestresowane niż ja, więc chociaż tyle dobrze. Planuję w przyszłości zostać nauczycielką angielskiego.
5: Najważniejsze wyzwania na ten rok przed uczelnią to m.in. utrzymanie kierunku lekarskiego, powołanie nowych dyscyplin naukowych czy stworzenie możliwości nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. A do inauguracji nowego roku akademickiego na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wrócimy w dzisiejszym Pulsie Regionu.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Teraz zaglądamy natomiast na Tarnowski Burek. Tam królują grzyby. Są prawdziwki maślaki, kozaki, rydzy, a nawet kanie. I choć wygląda to jak prawdziwy wysyp, to sprzedający przekonują, że trzeba się nachodzić po lesie, żeby nazbierać koszyk.
12: Widzę, że grzybki macie piękne.
13: Mamy. Borowiki i maślaki ja w tej chwili mam.
14: Trzeba znać miejsca, trzeba wiedzieć, gdzie rosną od kilku lat, więc można znaleźć dużo.
12: Pani ma swoje sprawdzone miejsca.
14: Tak, mam sprawdzone swoje miejsca. Okolice Iwkowe i Czchowa.
15: Tu są maślaki, tam kozaki. Nie wiem, prawdziwki, ale już sprzedałem. To są kanie. A przeważnie pod lasem, na łąkach są.
16: Troszkę więcej, ale nie tak za wiele.
12: Pogoda lepsza na zbiór grzyba?
16: A już się sucho robi. Chyba nie będzie dość długo tych grzybów.
12: Długo trzeba się nachodzić za tym grzybem po lesie?
16: Oj, cały dzień.
17: Czerwonego teraz jest wysyp, a borowik dopiero zaczyna wychodzić.
12: Konkurencja spora.
15: No, konkurencja i ceny będą dłuższe.
5: Za pudełeczko prawdziwków trzeba zapłacić dzisiaj od 20 do 25 zł. Czerwone kozaki kosztują około 15 zł za pudełeczko, a za pojemnik rydzów zapłacimy od 10 do 15 zł. Cena zależy od wielkości grzybów.
8: Z życia kościoła.
5: Parafianie z Ujanowic modlą się w intencji przyszłej beatyfikacji księdza Bernardyna Dziedziaka, wieloletniego proboszcza parafii świętego Michała Archanioła. W pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest msza święta w intencji kapłana. Ksiądz Dziedziak jest do dziś wspominany przez mieszkańców naszej parafii, mówi ksiądz proboszcz Wiesław Dzięgiel.
1: Pamięć żywa trwa. W każdą pierwszą sobotę celebrujemy msze święto za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, prosząc tej intencji, żeby może taki moment tej beatyfikacji kiedyś nastąpił. I wspominają ludzie, modlą się. No, to wszystko musimy zostawić Bożej baczności, jakie ten Pan Bóg ma plany. Z tym związane byłoby fajnie, aby to kiedyś było dane nam dożyć tej uroczystości.
5: Msza święta w intencji księdza Bernardyna Dziedziaka zostanie odprawiona jutro o 6:30, a poprzedzi ją modlitwa różańcowa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pogodnie, słonecznie, bez opadów. Nic się tutaj nie zmienia i nie zmieni w ciągu najbliższych dni, ba, nawet tygodni chyba można byłoby zaryzykować, bo początek przyszłego tygodnia i jego końcówka także będą słoneczne i pogodne na termometrach powyżej 23 stopni. Wiatr wieje ze wschodu, słaby, bo w porywach zaledwie do 12 km na godzinę, teraz prędkością około 7 km na godzinę. Biometr jest obojętny, ale będzie przechodzić korzystny, jutro znowu obojętny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jest 6 minut po godzinie 13, kolejną godzinę piątkowego popołudniowego programu pełnego przebojów. Rzecz jasna otwiera Ed Sheeran.
2: Can you pull the curtains, let me see the sunshine.

0: Ed Sheeran w południowym programie Radia RDN Małopolska. W piątek 2 października Antoni, Teofil, Aleksandra, Stanimir dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Do wszystkich się uśmiechamy, bo dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, także Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża i także Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Także to jest ten dzień, w którym przed weekendem gotujemy, albo przygotowujemy, albo zastanawiamy się, co ugotujemy podczas zbliżającego się weekendu, albo niedzielnego obiadu, niedzielnego święta na obiad. Tak, co przygotujemy na obiad niedzielny. Na przykład to jest właśnie ten dzień. To jest też dzień, w którym chciałbym powiedzieć Natalkom wszystkiego najlepszego, bo i zdrobniale od Natalki to będzie Natka. A właśnie Natka jest jakoś chyba mało doceniana w kuchni. I o tym dzisiaj w Radiu RDN Małopolska w audycji 4 pory gotowania. Zapraszam bardzo serdecznie. To już za chwilę. Naprawdę warto.
1: Reklama.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Witam Państwa.
2: Witamy. Dziś będzie zielono. Zielono mi? Zielono Pani? Chyba nie. Zielono, ale zdrowo. Jak Pani Ela powiedziała, że dzisiejsza audycja będzie o tym warzywie, tak? Warzywie. No to byłam trochę zdziwiona. Jak to cały odcinek o natce pietruszki, Pani Elu?
3: Właśnie. Czasami tak trochę odsunięta z naszego stołu.
2: Niedoceniana.
3: A dlaczego? Bo małe dzieci, ja nie chcę tego zielonego. No to mamusia nie jedz, kochanie.
2: Często obieramy te warzywa nawet w polu, jeśli ktoś ma, i tą natkę się odcina i wyrzuca, a korzeń tylko zabezpieczamy.
3: A natka, to proszę Państwa, to nie jest zwykłe zielsko do dekoracji talerza, które zostawia się na brzegu talerza. To absolutny król polskich superfoodów. Petarda smakowa, którą każdy szanujący się amator dobrego jedzenia musi mieć zawsze pod ręką. Świeża, chrupiąca, dopiero co ścięta. Natka pietruszki to świetny dodatek niemal do każdego dania, który zyskuje dzięki niej ciekawy, aromatyczny smak i charakterystyczny, jasnozielony kolor. Najprostszym sposobem jest przygotowanie świeżego soku z natki pietruszki, który jest wspaniałą bombą witaminową i smacznym, lekko orzeźwiającym napojem. Kto coś takiego pije? Co więcej, nać pietruszki możemy wykorzystać jako główny składnik pesto, gdzie z powodzeniem zastępuje bazylię lub jako dodatek do dań mięsnych oraz rybnych. Natka pietruszki łączy się z różnymi składnikami. Czosnek, grzyb, owoce morza, ziemniaki, a proszę Państwa, wszystkie zupy. Pietruszka, bogactwo witaminy C i żelaza. Stopień przyswajalności żelaza jest uzależniony od ilości witaminy C. 2 w 1. Więc proszę tej natki pietruszki nie lekceważyć.
2: Ale ile jej trzeba zjeść w tej zupie czy w tym koktajlu, żeby to miało jakiekolwiek działanie, Pani Elu? Bo to chyba pół łyżeczki to trochę mało.
3: Jeżeli na talerz zupy damy pół łyżeczki, to będzie. Mhm. Tylko co jest ważne? Nie wrzucamy do gorącej zupy, tylko mamy na talerzu, dodajemy zupę, albo wylaną zupę na talerz posypujemy tą natką pietruszki. I tu mamy ten ból, bo te nasze dzieci wszystkie właśnie
2: jeszcze to proszę zabrać i to, i to, to
3: i tak pączkami. I dopiero będziemy jeść. Więc proszę Państwa, my możemy zrobić jeszcze inaczej. A szczególnie to już w zimie nawet wykorzystać. Jak teraz macie dostęp do świeżej pietruszki, wysuszyć ją, zblenderować i macie puder pietruszkowy. A w ten czas dziecko nie będzie wiedziało, że to jest pietruszka. To jest puder do dekoracji. Nawet jakiegoś paseczek zrobić, krzyżyk. Oni to zjedzą, bo to będzie dekoracja. Więc możemy troszeczkę te dzieci oszukać. Ale trzeba dzieci też przygotowywać do tej natki pietruszki od samego początku. Ja mówię, że dzieci nie chcą. Dorośli też nie.
2: Ale zielone naleśniczki, jeśli jest blendowana pietruszka, której nie widać, a kolor jest piękny, przejdzie.
3: Przejdzie. Tylko żeby był ten kolor ładny, to też jest ważne pietruszkę zblanszować, dać do wody z lodem i w ten czas ten chlorofil mamy bardziej utrwalony i w tych naleśnikach nie zniszczy nam się ten kolor w czasie smażenia. To taki mały niuans. Proszę Państwa, pietruszka to roślina dwuletnia z rodzin selerowatych. Wywodzi się z regionu Morza Śródziemnego, gdzie odkryli ją Egipcjanie. Z czasem te wyjątkowe właściwości odkryli Grecy, Rzymianie. I moi drodzy, pietruszka może nie wymaga nie wiadomo jakich warunków, bo najczęściej rosła na skałach wapiennych. Nać pietruszki była na początku wykorzystywana jako roślina ozdobna. Ale wiadomo, że ludzie szukają, patrzą, okazuje się, że być może przez przypadek dodali do jakiejś potrawy, że to jest dobre. Więc moi drodzy...
2: Dla kogo ta pietruszka zwłaszcza jest polecana? Ta natka.
3: Natka dla osób, które mają anemię. Mhm. Dla osób, które są przeziębione, bo mamy witaminę C. Prowitamina A, czyli proces widzenia dla zdrowego wzroku. Wapń, magnez, potas, sód, fosfor, cynk, miedź, mangan. Proszę Państwa, bogactwo.
2: Czyli magnez też dla osób zestresowanych?
3: Oczywiście. Czasami zamiast zjeść czekoladę, żeby mieć magnez, to zjedzmy pietruszkę. To będzie ze zdrowiem. Na dodatek nie przytyjemy.
2: Pani Elu, nie jesteśmy dziećmi, powiedzmy, że dzieciom gdzieś tą natkę przemycimy, a dla nas dorosłych taki przepis na koktajl pietruszkowy, z czym to mieszać, z czym blendować, żeby to było zdrowe i też zjadliwe, czy żeby się to dało wypić ze smakiem?
3: Proszę Państwa, dajemy pietruszkę do sera. Robi się pasty. Mhm. Jeżeli chcę wypić, wezmę kefir, wezmę jogurt, zblenderuję z pietruszką, doprawię delikatnie do smaku i wypijemy. Mamy i białko, i wapń, i witaminę C, i żelazo, i te pierwiastki. Ale ktoś mi powie, no, to mi nie przejdzie. No to możemy zrobić napar z pietruszki. Trzeba mieć 250 ml wody, 15 g świeżej posiekanej pietruszki lub 2 łyżki stołowe suszonego ziela, czyli to co mówiłam. Robimy sobie puder. Ten puder zalewamy wrzątkiem, zaparzamy przez 10-15 minut, przecedzamy przez sitko, dodajemy troszkę miodu, soku z cytryny i mamy napój.
2: I pijemy na zdrowie.
3: I czasami może warto zamiast zwykłej herbaty wypić taki napar. Ale proszę Państwa, zachwycamy się różnego rodzaju pesto. Idziemy do sklepu, tu mamy takie pesto, mamy z tym. A zrobimy swoje.
2: Polskie.
3: Właśnie z tej natki pietruszki. I teraz proszę Państwa, takie pesto dodane do makaronu. To jest naprawdę coś
2: wspaniałego.
3: Czyli
2: z czego robimy to pesto? Jakie składniki?
3: 2 pęczki natki pietruszki, to jest około 170 gram. Szklanka delikatnej oliwy, 250 gram. 150 gram twardego sera typu parmezan. 100 gram orzechów nerkowca. Proszę Państwa, możemy sobie z orzechami tutaj troszeczkę manipulować. Wybierzemy te, które mamy. A będzie orzech. I oczywiście płaska łyżeczka soli, ale proszę Państwa, to jest tak. Ktoś będzie chciał bardziej słone, ktoś mniej, więc sól sobie już dodajemy według uznania. Pietruszka musi być wymyta, delikatnie osuszona w ręczniku papierowym. Siekamy. Można również zblenderować. Niektórzy uważają, że im bardziej rozdrabniamy, to czasami niszczymy ten smak, więc można drobniuteńko posiekać. Dodajemy starty parmezan na drobnej tarce i to mieszamy. Następnie dodajemy orzechy.
2: Też zblenderowane albo drobniutko posiekane?
3: Ja my tak mówię, możemy bardzo drobno posiekać. Ja my blenderowane to już mamy taką miałkość i później... To
2: nie wyczuwamy
3: nie
2: tego.
3: Nie wyczuwamy. A jak tego orzeszka gdzieś tam chrupniemy, to jest właśnie ta chrupkość w potrawie. I moi drodzy, jak ktoś chce wiedzieć, jaka mniej więcej struktura po siekaniu, to taka struktura kaszkowata jak kaszy manny. No to trzeba sobie troszeczkę posiekać, ale proszę Państwa.
2: Albo z grubsza zblendować.
3: Albo tylko bardzo delikatnie. I teraz moi drodzy, do prawie gotowego już pesto dodajemy sól, oliwę. I to bardzo dokładnie musimy wymieszać. Jeżeli chcecie, możecie dać to do słoiczków, dać do lodówki. Ale proszę Państwa, nie ma to jak świeże, zrobione i zjedzone. I polecam ugotowany makaron, pesto dodane, więcej do szczęścia nie potrzeba.
2: Życzymy smacznego. Jeśli chcieliby Państwo słuchać jakieś archiwalne audycje, coś Wam umknęło, zapraszamy na stronę www.rdn.pl. Tam jest zakładka audycje, 4 pory gotowania i nas macie w wielu, wielu odcinkach. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na 4 pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
4: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
5: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
6: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
7: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Wszędzie dużo słońca i wszędzie temperatury powyżej 20 stopni. Do 23 pokazują termometry teraz w regionie. Może będzie więcej, nawet 24. W nocy natomiast dużo chłodniej, bo tylko 4 kreski, więc jeżeli będziemy mieć 24, to aż o 20 stopni nam spadnie temperatura. Duża różnica. Więc wieczory i poranki chłodne. I to nie tylko dzisiaj, ale w najbliższych dniach będzie podobnie. A w ciągu dnia słonecznie nawet do 24 stopni.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: I ciśnienie nam powoli zaczęło spadać, ale nie ma to wpływu na nasze samopoczucie. Biometr jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny. Na barometrach było 1009 hektopaskali, teraz jest 1008, no delikatnie powyżej tej kreski. Roxy Węgiel zabiera nas teraz na szeroką wodę. A wy, jeżeli macie ochotę pójść do teatru, jutro 15 godzina, dzwońcie.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Gastorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Piątkowe popołudnie, niewiele zmienia się na ulicach Tarnowa na razie, ale na przykład w Lisiej Górze, no to tutaj od rana problemy do godziny 15 one będą, ale zaplanowane, odbywają się wcześniej zaplanowane ćwiczenia służb ratowniczych i obrony cywilnej, co wiąże się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Zamknięte dla ruchu są odcinki ulicy Rolniczej oraz ulicy 1 Maja w rejonie centrum Lisiej Góry, a także wyłączone z użytku parkingi przy Urzędzie Gminy. No to na to byliśmy przygotowani i bądźcie przygotowani jeszcze do godziny 15. Jesteśmy też przygotowani na korki, no bo w końcu mamy piątek i w godzinach popołudniowych zwykle więcej jest pojazdów, ale na razie spokojnie, bez większych problemów poruszamy się ulicami Narutowicza, na Konarskiego jest jeszcze spokojnie, na Dąbrowskiego w tej chwili, Gumińskiej, przy Mostowej nieco więcej samochodów. Teraz na rondzie Lwowska, Orkana jest więcej samochodów, ale to jest też chwila i jedziemy dalej. Ale Jana Pawła wolna od korków, na Krakowskiej także ruch umiarkowany, więcej samochodów jedynie przy Warsztatowej. Karol Szczurowska, Kwiatki.

0: Karol Szczurowska i kwiatki. No, ładne kwiatki. Mam dla Państwa zaproszenia na koncert zespołu Lombard. Lombard wraca do Tarnowa. Koncert będzie się 17 października, czyli już tuż, tuż, za 15 dni. Lombard wraca po ilu? Po 12 latach?
1: Bardzo się cieszymy, że wracamy do Tarnowa na zaproszenie Waszej tarnowskiej firmy i Centrum Sztuki Mościce. Po 12 latach mamy możliwość spotkać wspaniałą tarnowską publiczność. No mamy nadzieję, że sala będzie pełna, bo chcielibyśmy koncert zarejestrować.
0: Mówiła Marta Cugiew. No właśnie, kochani, koncert zostanie zarejestrowany. To też ważna wiadomość dla tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie wokalnym. Ten konkurs ogłoszony został przez Dom Kultury Westerplatte w Tarnowie i zgłoszenia można przesyłać do 10 października. Na naszej stronie internetowej rdn.pl znajdziecie szczegóły. No a nagrodą jest występ wraz z zespołem Lombard podczas tego koncertu. Wspólne zaśpiewanie utworu, na przykład Przeżyj to sam i kolejnego utworu wybranego przez siebie. Także jest o co zawalczyć. Zgłaszajcie się do tego konkursu do 10 października. Na stronie Radia RDN Małopolska znajdziecie szczegóły, regulamin konkursu, no i na stronie oczywiście Domu Kultury Westerplatte formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, wysłać i już można zgłosić się w sobotę 12 października. Będą przesłuchania i osoba, która wygra przesłuchania, będzie mogła zaśpiewać na deskach Centrum Sztuki Mościce wraz z Martą Cugier z zespołem Lombard utwór Przeżyj to sam. No to jest to wydarzenie. A Państwo możecie w tej chwili wygrać zaproszenie na tenże właśnie koncert 17 października 14 6 200 500. Osoby chętne proszone są o kontakt. Dzień dobry. Halo, witam serdecznie. Kto po drugiej stronie? Halo? Halo, dzień dobry.
2: Tak, słucham.
0: To my słuchamy. Słucham. Kto po drugiej stronie jest?
2: Anna.
0: Witam Panią. Pani Anna. Skąd?
2: Tarnowa.
0: Tarnów. Pani jest fanką zespołu Lombard?
2: No tak.
0: Tak, od wielu lat?
2: No, dosyć. No, jestem troszkę wiekowa, więc dosyć.
0: To od ilu lat? Proszę powiedzieć, pani Aniu.
2: No, od 40.
0: Od 40. Od 45, jakby pani powiedziała, to już w ogóle byłoby idealnie, bo tak, bo 45 rok świętują członkowie
2: tak,
0: grupy.
2: Wiem, o tym.
0: No, doskonale pani Ania jest zorientowana. No to pytanie będzie konkursowe. No nie możemy tego przeskoczyć. Czas na odpowiedź 12 sekund. Nie będzie to pytanie muzyczne, ale oczywiście dotyczące grupy Lombard. Marta Cugier, której przed chwilą słuchaliśmy, ceni tak. sobie wszystkie albumy, ale dobrze, ja może przeczytam albumy, a później pani wybierze poprawną odpowiedź. Albumy i wydawnictwa z Martą Cugier. Déjà Vu to jest album, pierwszy album studyjny po wieloletniej przerwie wydawniczej zespołu, nagrany właśnie z udziałem Marty Cugier w 2000 roku, Déjà Vu. Później 20 lat, koncert Przeżyj to sam, album koncertowy, dokumentujący występ z okazji 20-lecia zespołu. Kolejny album to W hołdzie Solidarności, Drogi do Wolności. Trzeci, czwarty już, to jest pod numerem, pod literką D, Swing. Taka płyta zawierająca największe przeboje zespołu Lombard w nowych swingowo-jazzowych aranżacjach z towarzyszeniem orkiestry. Bardzo pięknie to wszystko brzmi. I odpowiedź E, Lombard 40x40. Taki rocznicowy album. Który z tych albumów Marta Cugier ceni sobie najbardziej?
2: Lombard 40x40.
0: Ja nie zdążyłem zegara włączyć.
2: Który pokazał się 10 grudnia, bo mówiła o tym, jak był wywiad z nim.
0: Niesamowite. Pani Aniu, no to wielkie gratulacje. Pięknie dziękuję za tę odpowiedź. Cieszę się.
2: Bardzo się cieszę.
0: My również się cieszymy. No bezbłędnie udało się wstrzelić akurat w tę odpowiedź. Także brawa, owacje, oklaski właśnie dla pani.
2: Ja również bardzo się cieszę i dziękuję.
0: No ja również dziękuję. Naprawdę nie spodziewałem się. Sądziłem, że jednak ten pierwszy studyjny po wieloletniej przerwie wydany album Déjà Vu mógłby jednak tutaj spowodować, że jednak no jest to ważny album dla Marty Cugier, skoro właśnie to był ten album, po którym właściwie, no, kiedy przyłączyła się do zespołu. No, piękny też koncertowy album Przeżyj to sam, dokumentujący jubileusz 20-lecia, ale pani jednak słuchała wywiadu i doskonale wiedziała, że właśnie chodzi o album 40x40.
2: Tak, tak.
0: Wielkie brawa dla pani. Kogo pani ze sobą zabierze?
2: No to mnie męża.
0: Mąż ma na imię?
2: Jerzy.
0: Fajnie, mój imiennik. To wspólnie posłuchacie największych przebojów grupy Lombard, a może jeszcze zachęcę panią do udziału w konkursie wokalnym i zaśpiewać by chciała pani przebój
2: przeżyć. Nie ten wiek.
0: To sam. Dlaczego? W każdym wieku człowiek śpiewać może. Czasem lepiej,
2: teraz
0: czasem...
2: Teraz jestem senioralnym.
0: No to dobrze, no to dobrze. No, no to pięknie. Gratuluję serdecznie, proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób można odebrać to zaproszenie. No a rzeczywiście... ta płyta 40 na 40 to płyta, którą najbardziej sobie ceni Marta Cugier.
1: Ale najważniejszy jest chyba dla mnie Art Book Lombard 40 na 40, którego przygotowanie rozpoczęliśmy w pandemii. Nigdy nie chciałam wcześniej zaśpiewać utworów Lombardu w studio, ale zdecydowałam się i razem z muzykami zespołu i z Grzegorzem bardzo pochyliliśmy się nad twórczością zespołu Lombard od lat 80. do dzisiaj i z wielką przyjemnością przeszliśmy z Grzegorzem drogę do zarejestrowania tych utworów w starych aranżacjach, takich starych, przepraszam za słowo starym, w dawnych aranżacjach, pierwszych aranżacjach, bo wróciliśmy do nich. I rzeczywiście było to dla mnie bardzo ważne, bo jakby jeszcze mocniej stałam się częścią historii tego zespołu poprzez właśnie poznawanie utworów, których nigdy Lombard wcześniej nie grał na koncertach, utworów, których nigdy nie śpiewałam. Tak więc naprawdę było to dla mnie niesamowite doświadczenie.
0: Mówiła Marta Cugier, no i tym samym potwierdziła poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, który z albumów ceni sobie najbardziej. Właśnie ten rocznicowy artbook, wielopłytowe wydawnictwo podsumowujące twórczość zespołu, w którym Marta Cugier śpiewa w wielu, wielu utworach. No i jest to, można powiedzieć, biały kruk i chciałbym Państwu powiedzieć, że to wydawnictwo także będzie można wygrać jeszcze przed koncertem zespołu Lombard w Centrum Sztuki Mościce. Więcej o tym wydawnictwie teraz jeszcze dwa słowa.
1: Artbook Lombard 40 na 40 dla słuchacza radia RDN Małopolska, specjalnie od zespołu Lombard, do odbioru na koncercie 17 października. Jest to wyjątkowe wydawnictwo, czteropłytowe, największe przeboje zespołu Lombard, historia zespołu Lombard, obrazy realizmu magicznego,
3: piękne,
1: Arkadiusza Dzielackiego, teksty piosenek, to wszystko w jednej pięknej książce, specjalnie dla jednego słuchaczy naszego ulubionego radia.
3: Należy wspomnieć, że wielkość tego wydawnictwa przypomina płytę winylową. Jest to 200-kartkowa
1: książeczka ilustrowana.
3: W twardej okładce, naprawdę przepięknie wydana. Myślę, że tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, biały kruk, może nawet jeszcze bielszy odcień bieli.
0: Tak? Mówili Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak. I drodzy Państwo, ten album chciałbym komuś wręczyć w przyszłym tygodniu w Radiu RDN Małopolska, także słuchajcie nas, bo naprawdę warto. Teraz Lombard, modlitwa o wyspy szczęśliwe.

modlitwa o Wyspy Szczęśliwe. Marta Cugier i oczywiście Lombard. 17 października koncert w Centrum Sztuki Mościce. Bilety są jeszcze do nabycia. Czy będzie można wygrać bilety? Słuchajcie, Radia RDN Małopolska w radiu. Słuchajcie. Na pewno będę miał dla Państwa ten fantastyczny artbook 40x40. Warto zapoznać się właśnie z biografią grupy Lombard, z repertuarem, bo nie będzie łatwo go zdobyć. Naprawdę niezwykle cenna nagroda. Prawdziwy kolekcjonerski biały kruk. Uśmiech dzisiaj króluje, no bo dzisiaj mamy dzień uśmiechu, to wiedzą Państwo. O, uśmiech dziecka jest najbardziej zaraźliwy, prawda? Tak jest. Kochani, no to możecie swoją pociechę wnuczkę zabrać do Tarnowskiego Teatru. Mam jeszcze zaproszenie na spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Oj, będzie zabawy. Mm-hmm.

0: Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska, Blackout. Póki uśmiech ma twarz dziecka. Możesz zabrać swoje dziecko do Tarnowskiego Teatru. Jutro godzina 15. Spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Niezwykle polecam to widowisko. Naprawdę będzie dobra zabawa. Będą wzruszenia. 14 6 200 500 zaproszenia czekają. Za chwilę wiadomości o 14.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie.
3: Rząd przywraca program CPN. Seniorzy angażują się w wolontariat w stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu.
4: Ponieważ mamy dużo czasu, to może akurat się przydamy. Jesteśmy samotni i też wiemy, co to znaczy samotność.
3: Na zegarze 14. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Od jutra spadną ceny paliw. Rząd przywraca program Ceny Paliw Niżej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro za benzynę 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że podobnie jak przy poprzednich odsłonach, codziennie będą ustalane maksymalne ceny paliw.
5: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw. W Polsce rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
3: Pakiet CPN właśnie ma działać do końca roku. Ma kosztować około 5 miliardów złotych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Sądecka policja informuje o sytuacjach, w których udało się uratować ludzkie życie. W jednym przypadku był to kryzys emocjonalny, w drugim utrata przytomności i funkcji życiowych. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
6: W pierwszym przypadku policja dostała informację, że w Nowym Sączu jest mężczyzna znajdujący się w kryzysie emocjonalnym. We wskazany rejon przyjechały patrole, a policjanci odnaleźli mężczyznę i udzielili mu pomocy. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala. Kolejna interwencja miała miejsce na deptaku w Krynicy Zdroju. Dopełniających tam służbę policjantów podjechał chłopiec poruszający się na hulajnodze i przekazał, że nieopodal leży nieprzytomny mężczyzna. Policjanci przyszli we wskazane miejsce i potwierdzili brak funkcji życiowych u poszkodowanego. W związku z tym niezwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednocześnie powiadomili dyżurnego jednostki, który wezwał służby ratunkowe. Podobny telefon na numer alarmowy wykonała jedna z kobiet, która też zauważyła tę sytuację. W akcję ratunkową włączył się również ratownik medyczny, który był w Krynicy w swoim czasie wolnym od pracy. Na miejsce ponadto przyjechała załoga karetki pogotowia ratunkowego. Dzięki wspólnym działaniom czynności życiowe mężczyzny zostały przywrócone, a poszkodowany trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.
3: Jedni szukają tu pomocy, inni chcą sami jej udzielać. Do nowego punktu Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu zgłasza się wiele osób starszych. Niektórzy chcą skorzystać z programów pomocowych oferowanych przez organizację. Są też takie osoby, które przychodzą także po to, żeby zostać wolontariuszami.
4: Ponieważ mamy dużo czasu, to może akurat się przydamy.
7: Czyli wiek nie jest przeszkodą, warto pomagać.
4: Tak. Jesteśmy samotni i też wiemy, co to znaczy samotność. Jak się kogoś odwiedzi, porozmawia, to bardzo dużo. Ktoś się zwierzy, ktoś poskarży.
8: Chcę być wolontariuszem, bo moją domeną jest tyle jesteś wart, ile drugiemu pomożesz. Także warto pomagać i dlatego tu jesteśmy. W samotności szuka się drugiego człowieka, żeby mu porozmawiać z nim, pomóc w jakiś sposób. Być potrzebnym jeden drugiemu. To jest ważne w życiu.
3: A jest to wsparcie dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w wyjątkowych sytuacjach, także dla mieszkańców innych części województwa małopolskiego. Do tego tematu wrócimy dziś w Pulsie Regionu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Młodzi ludzie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie dobrze wiedzą, czym są ubezpieczenia społeczne, składki emerytalne i świadczenia socjalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie kolejny raz wzięli udział w projekcji Lekcje z ZUS, by poszerzać swoją wiedzę w tym obszarze. Weronika, uczennica czwartej klasy o profilu technik ekonomista, uważa, że wiedzę o składkach ubezpieczeniowych mogłaby wykorzystać w przyszłej pracy w księgowości lub kadrach.
9: Nas tutaj na kierunkach ekonomia rachunkowość, no to oczywiście to interesuje właśnie ze względu na nasz kierunek. Natomiast myślę, że ogólnie ludzi, nas, młodych uczniów, interesuje to ze względu właśnie, że no już jesteśmy coraz bliżej wybrania swojej pracy. Myślę, że ten moment zetknięcia z ZUS-em jest dla nas coraz bliżej i mimo iż ta emerytura wydaje się bardzo odległym momentem, to jednak wydaje mi się, że nie wiemy kiedy, a nam to przeleci do tego czasu, więc jest lepiej interesować się tym już dużo wcześniej i o tym myśleć.
3: Ogólnopolski program realizowany jest od 12 lat, a inauguracja tegorocznej edycji miała miejsce właśnie w Tarnowie. Tymczasem Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie uczestniczy w projekcie już od samego początku, czyli od 2014 roku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jest 23 stopnie, teraz w Tarnowie komfortowa temperatura. Słonecznie, bezchmurne niebo, jakość powietrza jest dobra, na barometrach 1008 hektopaskali. Wiatr wieje ze wschodu, słaby, teraz z prędkością około 7 km na godzinę, w porywach do 12. Biometr jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny. Wieczorem już będzie korzystny, i zimno w nocy i sucho.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jest 6 minut, dokładnie 6 minut po godzinie 14. Teraz niebezpiecznie piękny świt. Może nie będzie to niebezpieczny świt jutro, ale na pewno chłodny, bo jak mówiłem, tylko 4 stopnie na termometrach w nocy.

Tak, kochani, zaproszenia do Tarnowskiego Teatru już zostały rozdane, także wszystkim gratuluję i wspaniałych, miłych wrażeń absolutnie życzę. Na zegarach prawie 10 minut po 14.

0: Weekend przed nami, piękny, słoneczny, pogodny, dobrze jest go spędzić na świeżym powietrzu, a poranek niedzielny najlepiej, no bo będzie chłodny, to rzecz jasna, o poranku będzie chłodno. Przed radioodbiornikiem zaprasza Andrzej Zarych, Folkowa Lista Przebojów. Dzień dobry,
1: witam Państwa, zapraszam na Folkową Listę Przebojów w niedzielę między 8 a 9 rano. W naszym programie będziemy oczywiście dobrze Was nastrajać do niedzieli i do nadchodzącego tygodnia, no ale przede wszystkim będziemy grać kapitalną muzykę, muzykę tradycyjną, chociaż nie do końca i nie w każdym wymiarze. Będziemy prezentować w naszym programie trzy zespoły z naszego regionu. Trzymamy się południa Małopolski w tę niedzielę i będzie się troszkę grało po góralsku, owszem, tak, ci górale nawet tak mocno z zachodu będą. Potem pojedziemy trochę na wschód i tam też pogramy. Instrumentów będzie dużo, muzyk różnych też będzie dużo, no bo Folkowa Lista Przebojów pokazuje bogactwo folkowe naszego regionu. W niedzielę między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Serdecznie zapraszam, Andrzej Zarych.
0: Bardzo dziękujemy za zaproszenie, na pewno z tego skorzystamy i teraz też będziemy w górach. Golec, Orchestra.

0: Więcej utworów na folkową nutę podczas folkowej listy przebojów między 8 a 9 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zegarach 17 minut po godzinie 14.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Dziś w audycji nieoczekiwana zmiana czasu, czasochłonny przebój w wykonaniu grupy Pod Budą. Idziemy na całość. Czyli dziś czas na zabawę do białego rana.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
3: Nie zawsze ten czas poświęcony na imprezę jest taki, jaki założyliśmy sobie przed nią. A przecież jutro też jest dzień. Czasami zegary są przeciwko nam. Na przykład zegar wahadłowy jest bardzo wrażliwy na zakłócenia pracy wynikające ze zmian temperatury, ciśnienia, niewłaściwego ustawienia oraz drgania pochodzące z otoczenia. I tak mąż żonie może się tłumaczyć o 5 nad ranem. Może próbować. Takie drgania mogą powstawać podczas prywatki hucznej, tanecznej. Nie dość, że biesiadnicy tracą poczucie czasu, to jeszcze zegar nie działa na ich korzyść. Zabawa trwa w najlepsze, nie wiedzieć kiedy minuty uciekają, a za nimi godziny. I nieoczekiwanie na zegarach

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
2: I tak pięknie grała Radio RDN Małopolska w popołudnie piątkowe, pełne przebojów. Za chwilę Wish I Could Fly, Roxette, a przy okazji latania, no i rekomendacji, bo już zarekomendowaliśmy Tarnowski Teatr w sobotę, w niedzielny poranek, folkową listę przebojów, a całą niedzielę w ogóle można spędzić gdzie? W Jasiennej. Tu będą unosić się latawce, także możemy sobie polatać i dosłownym słowa znaczeniu, bo dla uczestników przewidziane są nagrody łącznie z widokiem, z widokowym lotem z samolotem. Także warto wziąć udział w tym konkursie latawcowym. Wystarczy przynieść swój latawiec, który będzie oceniany zarówno

0: 103 i 6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa Małopolskiego.
5: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie.

0: OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
1: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: Po reklamie. W najbliższy poniedziałek o godzinie 8 ruszy remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu. Na czas robót zostanie zamknięty cały odcinek od ulicy Nowochruślickiej do Barskiej, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel.
4: Pełna wymiana asfaltu, oczywiście standard ulicy całkowicie się zmieni od ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Prosty remont, aczkolwiek oczywiście bardzo potrzebny, bo wszyscy wiemy, jak bardzo ulica jest dziurawa. Następny etap prac to ulica Lwowska. Myślę, że to będzie około półkilometrowy odcinek w kierunku Piątkowej. Też ważny odcinek.
3: Z przetargu wynika, że prace na Pieczkowskiego mają potrwać miesiąc od momentu podpisania umowy, co miało miejsce w połowie września, a ich koszt to niecały 1 000 000 zł. Kierowcom sugeruje się objazd ulicami Prażmowskiego, Kilińskiego, Bulwarem Narwiku, Tarnowską i Witosa. Tymczasem poznaliśmy konkretne plany Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie na organizację ruchu pieszych, kierowców, ale też komunikacji publicznej na okres remontu ronda w centrum miasta. Wszystkie zmiany wejdą w życie od 15 października. Jak zapowiada Paweł Armatys ze ZDIK-u, poważnie zmieni się organizacja ruchu dla kierowców. Z ronda nie będzie można już zjechać w górę ulicy Krakowskiej w stronę Starówki. Ta część ulicy będzie jednokierunkowa, a będzie można jedynie wyjechać ze ścisłego centrum na rondo. Nie będzie też możliwości zjazdu z ronda w Sikorskiego.
5: Będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Wyjątek tutaj będą stanowić busy, które będą mogły wjechać na przystanek, obsłużyć pieszych. Drugą z ograniczeń będzie to, że wprowadzamy na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Sikorskiego na ulicy Krakowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku Krakowa. Samochody z centrum będą mogły swobodnie wyjeżdżać, natomiast wjazd od ulicy Narutowicza w kierunku centrum będzie zakazany.
3: Zmiany będą dotyczyć też lokalizacji przystanków komunikacji publicznej. Wyłączony zostanie przystanek przy ulicy Krakowskiej w pobliżu Placu Kościuszki. Co jeszcze się zmieni, to zdradzimy w Pulsie Regionu o 15.30.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Przez cały październik w gmachu pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu można zwiedzać wystawę o 120-leciu rozpoczęcia działalności sióstr Felicjanek na terenie miasta. Ekspozycje przedstawiają 12 dekad ich zaangażowania m.in. na rzecz dzieci, młodzieży czy kobiet poprzez organizowanie szkoleń, ochronki czy przedszkola. Jak mówi Alina Marek, dyrektor biblioteki, to doskonałe miejsce do prezentacji wystawy, bo bywają tu przede wszystkim młodzi ludzie.
7: Odwiedzają bibliotekę pedagogiczną całe klasy młodzieży, które zapraszamy na warsztaty psychologiczne, pedagogiczne. To są bardzo wdzięczne grupy, które są zainteresowane każdą wystawą, każdym ciekawym przedmiotem, który mogą zobaczyć w bibliotece. A ponieważ siostry Felicjanki opiekowały się dziećmi, opiekowały się młodzieżą, więc my również zapraszamy młodzież do tego, żeby zobaczyli te eksponaty, żeby poznali historię miasta i dowiedzieli się czegoś ciekawego.
3: Na wystawie można zobaczyć pamiątki po siostrach, zdjęcia, obrazy, dokumenty, rękopisy czy sakramentalia.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Same dobre rzeczy mam do przekazania. Meteorolodzy na dziś zapowiadali 23 stopnie, a maksymalnie, a mamy już 24. Na jutro też zapowiadają 23, więc wszystko wskazuje na to, że również jutro będzie równie ciepło. Podobnie zapowiadają się kolejne dni października i cały niemalże przyszły tydzień również pogodny, słoneczny z temperaturami powyżej 20 stopni. Biomet jest neutralny, ale będzie korzystny. Wiatr słaby wieje ze wschodu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Będzie to piękny, pierwszy październikowy weekend, drugi już jesienny, jeżeli chodzi o aurę. Słonecznie, bez opadów. Na zegarach 14:34 i pół minuty. Nickelback.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
1: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
3: Witam kierowców przed 15 i pozdrawiam wszystkich przemierzających drogi Małopolski, Podkarpacia, a także województwa świętokrzyskiego. Jak mija dzień na drogach? Bocheńscy policjanci mówią, no spokojnie, ale jedno przekroczenie prędkości odnotowali, to 58 km. Kierowca stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Poza tym bez interwencji. Brzesko, cisza i spokój. Dębicy policjanci pracują w Podgrodziu. Tutaj jest wahadło. Doszło do zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego trafił do szpitala. Nieznane są jeszcze obrażenia i czy to będzie wypadek, w związku z tym czy kolizja. A jak do tego doszło? Samochód ciężarowy najechał na tył osobówki, no i kierowca tego mniejszego samochodu został przewieziony do szpitala. Tarnów. Tutaj dzień spokojnie upływa, dwie niegroźne kolizje. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój. Przybywa samochodów na pewno teraz na ulicy Narutowicza, ale jeszcze względnie spokojnie. Jeszcze w miarę płynnie na Dąbrowskiego, na Mickiewicza Alei Solidarności ruch umiarkowany, podobnie na Krakowskiej. Lwowska także jest wolna od korków, jedynie między jednym rondem, a drugim między Okrężną a Orkana zrobiło się ciasno. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Na pewno z minuty na minutę tych aut będzie przybywać, tak jak teraz widzimy to na przykład na ulicy Starodąbrowskiej przy Słonecznej. Shakira na 15 minut przed godziną 15.

Tak, wakacje dla wszystkich już przeszły do historii. No i inauguracja roku akademickiego na Akademii Nauk Stosowanych, a także na Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Odbyła się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Duże zainteresowanie nową specjalnością. I o tym będziemy mówić dzisiaj w magazynie informacyjnym Puls Regionu od 15.30 do 17.00. Zapraszam w imieniu Lucyny Ruchały i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Co ponadto, ważne informacje dla poruszających się po mieście, dla mieszkańców Tarnowa, no i dla przyjezdnych. O przebudowie ronda znamy szczegóły od 15 października. Budowa ronda ruszy dokładnie 15 października i właśnie tego dnia zmieni się organizacja ruchu. Jak ona będzie wyglądać w Tarnowie, jak będą przebiegać te zmiany, no trzeba się na te zmiany przygotować. O tym będziemy mówić szczegółowo w Pulsie Regionu. Będzie o możliwości wsparcia dla seniorów w Nowym Sączu, możliwości dla seniorów pracy jako wolontariusze. O zawodach latawcowych będzie, o składaniu i o wielkiej pasji. Opowiedzą o niej organizatorzy i miłośnicy latawców, a mowa o zawodach latawcowych, które odbędą się już w najbliższą niedzielę na lądowisku w Jasiennej. Tutaj będzie można wziąć udział w konkursie. Dla uczestników przewidziane są nagrody łącznie z widokiem, lotem, samolotem. A więcej o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym opowiedzą Mateusz Bukowiec, Edward Kantor po godzinie 16. Goście Pulsu Regionu i pasjonaci latawców. A propos latania, dmuchawce, latawce i wiatr. Urszula przed 15.00.

0: wylądować i stąpać twardo po ziemi. 14 6 200 500, pod ten numer telefonu możecie Państwo dzwonić, aby wziąć udział w modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. O godzinie 15 będziemy zapraszać, a modlić się będzie ksiądz Marcin Gryzło.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
6: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Radość z rozkwitu. Cieszę się, gdy widzę, że ludzie robią to, do czego zostali stworzeni. Że działają zgodnie ze swoim powołaniem. Weźmy na przykład znakomitego muzyka czy utalentowanego sportowca. Albo kogoś, kto potrafi mądrze troszczyć się o innych. Człowieka, który wie, jak kierować dużą organizacją, żeby wszystko grało, a ludzie byli zadowoleni, że tam pracują. Nie przestaje mnie zdumiewać, ilekroć widzę, jak ktoś odkrywa swój talent, to coś, co nadaje jego życiu smak i sens. To prawdziwa łaska, że Bóg stworzył nas w taki sposób i udzielił nam tych darów. To niezwykły zamysł, że każdy z nas może czerpać tyle dobrego dzięki talentom i zdolnościom innych, a nie tylko dzięki własnym umiejętnościom. Owszem, nieraz ulegamy głupiej pokusie porównywania się z innymi. Ja tak nie potrafię. Oczywiście, że nie. Nie po to zostałeś stworzony. Zostaliśmy stworzeni, aby być sobą, a nie innymi. Aby rozwijać swój potencjał zakodowany w naszym DNA. Pozwól więc, że zapytam. Jak przeżywasz swoje życie?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże. Bóg zapłać,
0: szczęść Boże. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Jezu, czyń ze mną, co chcesz. Nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. Halo, szczęść Boże.
2: Cześć Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać, dziękujemy, szczęść Boże. Jezu, Tyś siłą moją, wspieraj mnie, abym zawsze wiernie spełniła wszystko, co żądasz ode mnie. Halo, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże, Bóg zapłać. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Ja sama z siebie nic nie mogę, ale jeżeli Ty mnie wspierasz, niczym mi są wszystkie trudności. Halo, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy, dziękujemy. Szczęść Boże. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, zawsze powinna się modlić. Halo, szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Święty Boże, święty, mocny, święty, a nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
5: Święty Boże, święty, mocny, święty, a nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty, mocny, święty, a nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
5: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim naszym radiosłuchaczom za wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Z kalendarza klubowicza. Wyjazdy, spotkania, wspólna modlitwa i zabawa, czyli co, gdzie i kiedy.
2: Weź długopis i zapisz.
3: Zapraszamy.
2: Justyna Dziedzic
3: i ksiądz Marcin Gryzło.
4: I witamy słuchaczy radia RDN Małopolska i także radia RDN Nowy Sącz.
5: Dzień pozdrawiamy.
4: Dobry. I pozdrawiamy. I tu mamy już drugi dzień października. Wydaje się, że tak niedawno mówiliśmy, że i to jest jeszcze taki odległy termin, że na ostatnią chwilę ludzie zostawiają. Gdzie tam do 3 października? A to już jutro.
5: A to już jutro i bardzo się cieszę, że skompletowała się grupa. Mamy cały autokar. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Tych, którzy z nami właśnie jutro o godzinie 16 punktualnie wyruszają na pielgrzymkę do Medjugorji. Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać już tego wyjazdu i rzeczywiście, no można powiedzieć, że na ostatnie chwile jeszcze były osoby, które się zapisywały, także bardzo, bardzo jest nam miło. No, muszę powiedzieć, że pogoda też piękna będzie i w niedzielę w miejscowości Verpić na Chorwacji, na Rivierze Makarskiej. Myślę, że troszkę tego słonka zażyjemy, ale też przez cały tydzień. Tam sprawdzałem pogodę, jaka będzie. Nie wiem, jaka będzie tutaj, bo to mnie za bardzo nie interesowało.
4: Będzie podobno tak w całej Europie, więc...
5: Super, no więc no tak będziemy się właściwie pod względem pogody się niewiele nam zmieni, ale pod względem przeżyć duchowych, krajobrazu myślę, że to jest właśnie to. Także bardzo, bardzo się cieszę, ale oczywiście to nas nie usypia, nie zwalniamy z tempa, bo tutaj szczególnie uśmiecham się i tą informację kieruję do wszystkich mieszkańców Sądecczyzny, naszych słuchaczy, klubowiczów, bo przed nami kolejny wyjazd. Tym razem zapraszam pod koniec października szlakiem Piastów. Trochę tak bardziej historycznie. Poznań. No właśnie, Wielkopolska, stolica Poznania. Poznań stolicą Wielkopolski, może tak będzie lepiej. Także rzeczywiście wyjazd dość ciekawy nam się szykuje, taki trzydniowy. W dniach od 26 do 28 października. Uspokoję, będzie jeszcze czasu, żeby wyruszyć na groby, posprzątać i przygotować się, bo to jest poniedziałek, wtorek, środa. A rzeczywiście bardzo dużo jest w programie, bo będzie i Ostrów Tumski, i Fara Poznańska, i będzie Stary Rynek, i Brama Poznania, i Muzeum Rogalowe, będzie i Ostrów Lednicki, i Muzeum Pierwszych Piastów, i Wzgórze Przemysława, Wzgórze Świętego Wojciecha, i Stary Rynek, i Plac Wolności.
4: No,
5: i nawet będą smakołyki, szare kluski z kapustą i boczkiem, bo mi się to bardzo spodobało. Także rzeczywiście program bogaty. Ja kiedyś mówiłem na innym spotkaniu, że będzie jeszcze Gniezno, ale Gniezno chyba sobie zostawimy, bo rzeczywiście jest tak bogaty program w Poznaniu, a tutaj też musimy wziąć dużo rzeczy pod uwagę, na przykład czas pracy kierowcy w drodze powrotnej, więc ci, którzy może są troszkę zawiedzeni, że nie ma Gniezna jeszcze przy okazji, to uspokoję, będzie jeszcze Poznań 2.0 i w tym momencie Gniezno też się znajdzie na naszym szlaku, bo nie jesteśmy w stanie też tego tak zmieścić. A chciałbym, żeby jak jesteśmy już w Poznaniu, żeby rzeczywiście to miasto i pod względem historycznym, które ma dużo do zaoferowania, żeby tak bardzo dobrze poznać. Także bardzo serdecznie pozdrawiam, zapraszam do zapisów. Uwaga, na razie zapisujemy tutaj chętnych z terenu Sądecczyzny. I tutaj podaję numer telefonu do naszej redakcyjnej koleżanki, do Edytki z Nowego Sącza. Pod tym numerem możecie się zapisywać. 728 447 875. Zapisy są do 20 października. To też jest ważna informacja, ponieważ potem ze względu na już na założone wcześniej rezerwacje musimy tą liczbę osób potwierdzić. Także do 20 października zapisy pod numerem telefonu 728 447 875. Szlakiem Piastów pod koniec października. Mam nadzieję, że również przy pięknej pogodzie serdecznie zapraszamy.
4: Wstępne zapowiedzi są takie, że cały miesiąc październik będzie słoneczny, pogodny, bez opadów, więc będziemy cieszyć się Złotą Polską Jesienią. No i cieszymy się bardzo, że będziemy mogli poznać Poznań pod koniec
5: Poznań.
4: To jest przepiękne też miejsce. No a jutro już wyjazd do Medjugorji,
5: tak.
4: I to jest też wyjątkowy miesiąc, październik, prawda?
5: Dokładnie.
4: Poświęcony modlitwie różańcowej i ten czas spędzą nasi słuchacze.
5: Tak, naładujemy się na cały tydzień, a tym bardziej dużo osób właśnie jest sądeczyzny na tym wyjeździe, także bardzo się cieszę i no już nie mogę się doczekać.
4: Czyli takiego dobrego czasu we wspólnocie życzymy.
5: Absolutnie. Bardzo dziękuję.
4: Bezpiecznego powrotu.
5: Dziękuję bardzo.
4: Wszystkiego dobrego.
5: Pozdrawiam.
4: Cześć, Marcin Gryzła.
5: Cześć Boże.
1: Z kalendarza klubowicza. Wyjazdy, spotkania, wspólna modlitwa i zabawa, czyli co, gdzie i kiedy.
2: Weź długopis i zapisz.
3: Zapraszamy.
2: Justyna Dziedzic
3: i ksiądz Marcin Gryzło.
6: Reklama. Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że Twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
7: Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
10: Po reklamie.
4: I jeszcze zostałem zobligowany, aby przypomnieć Państwu numer telefonu, pod który należy się kontaktować osoby, które chciałyby poznać bliżej Poznań w wyjazd pod koniec października. Szczegóły pod numerem telefonu 728 447 875. Gorąco polecamy i zapraszamy wyjazd dla klubowiczów, ale nie tylko.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
4: To już prawie 21 minut po godzinie 15. Czas sprawdzić, jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa, Bochni czy Brzeska. To zaczniemy od Bochni może. Na ulicy Floris teraz jest więcej samochodów. Na ulicy Regis, na Trudnej, nawet spokojnie, bez większych problemów, troszeczkę więcej samochodów w tej chwili na ulicy Kazimierza Wielkiego. Kraszewskiego. No, ruch też jest wzmożony w tej chwili. W Brzesku natomiast równie wielki, umiarkowany, Kościuszki, Głowackiego jest więcej pojazdów. W Tarnowie przybyło samochodów na Narutowicza i tutaj mają kierowcy powody do narzekań. Mają prawo narzekać, bo zrobiło się naprawdę ciasno. Jadąc od ulicy Krakowskiej, jadąc ulicą Krakowską od dworca w kierunku Narutowicza, ruch tutaj jest wstrzymywany na Narutowicza. Bardzo ciasno, bardzo wolno poruszają się samochody na całej jej długości aż do ulicy Tuchowskiej. Później troszeczkę lepiej i swobodniej dojeżdżamy do ulicy Gumnickiej i do Mostowej. Na Mostowej chwilę przy Mostowej się zatrzymujemy, zatrzymują nas światła, a później już płynnie jedziemy ulicą Orkana. Skoro tutaj jesteśmy, no to niestety jak skręcimy w stronę centrum, to dalej na tym odcinku od jednego do drugiego ronda jest ciasno. Ruch większy na Lwowskiej w stronę Starodąbrowskiej także przybyło samochodów. Na Starodąbrowskiej przy ulicy Słonecznej, Słoneczna, Ślitki, Słowackiego, no tutaj w miarę płynnie. Szujskiego, Mościckiego płynnie, ale niestety na Alei Kwiatkowskiego ruch duży samochodów, ciąg aut w kierunku Czerwonych Klonów. Miniemy Czerwonych Klonów i nadal do ronda też jest bardzo ciasno. Dopiero kiedy miniemy rondo, ulicą Witosa, do Kępy Bogumiłowickiej dojeżdżamy płynnie i do autostrady. Na Krakowskiej też przed mostem zaczyna się korek, przez ulicą Koszycką i Czerwoną, na wysokości Warsztatowej także więcej jest samochodów. Wrócę jeszcze do centrum, Szkotnik, Klikowska, tutaj nawet w miarę spokojnie, bez większych problemów powinniśmy przejechać. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Punktualnie o godzinie 15.30 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przywita Państwa Lucyna Ruchała, poprowadzi Puls Regionu. Zapraszam, polecam w jej imieniu i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Informacyjne podsumowanie dnia, ostatnie w tym tygodniu. A ja teraz zaglądam na karty kalendarza muzycznego. Rok 1951. Pierwszy w Anglii. Urodził się wtedy Gordon Matthew Sumner. I tutaj to imię i to nazwisko niewiele mówi. Ale kiedy powiem Sting, no to już wszystko jest jasne. Wokalista, kompozytor, aktor, działacz na rzecz praw człowieka i ochrony przyrody. Jedna z największych indywidualności w historii muzyki rockowej. Sting, All This Time. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za miły piątek, w ogóle za cały tydzień. W tym programie słyszymy się w poniedziałek po godzinie 12, wcześniej jutro o 21.30. Życzenia i pozdrowienia.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do

0: 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
1: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2: Po reklamie.
3: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
4: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
3: Interwencje.
5: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
3: Opinie.
6: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
3: Fakty.
7: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
8: Kierowcy w Tarnowie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Poznaliśmy szczegółowy plan organizacji ruchu na czas remontu ronda w centrum miasta.
9: Będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
8: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu rozpoczęła swój 29. rok akademicki. Uczelnie czekają nowe wyzwania.
10: Utrzymanie kierunku lekarskiego chcemy dodatkowo jeszcze jedną dyscyplinę naukową wskazać do akredytacji i stworzenie możliwości nadawania stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
8: W Pulsie Regionu będzie też o dużym zainteresowaniu nową specjalnością na Wydziale Teologicznym. Wśród studentów także seniorzy.
11: Interesuję się religią, przyszedłem się tylko tutaj uczyć, nie dla papierów, ponieważ takich papierów to już mam. To jest mój trzeci kierunek.
8: Nigdy nie jest za późno, żeby pomagać innym. Seniorzy angażują się w wolontariat w Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu.
12: Jesteśmy samotni i też wiemy, co to znaczy samotność. Jak się kogoś odwiedzi, porozmawia, to bardzo dużo.
13: Moją domeną jest tyle jesteś wart, ile drugiemu pomożesz. Także warto pomagać i dlatego tu jesteśmy.
8: Gośćmi Pulsu Regionu po godzinie 16 będą Edward Kantor, instruktor modelarstwa i jeden z organizatorów 10 zawodów latawców o Puchar Wójta gminy Korzenna w Jasiennej oraz Mateusz Bukowiec, członek Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego Orlik. I te wszystkie informacje i spotkania do godziny 17. Zapraszam serdecznie na piątkowy Puls Regionu w imieniu własnym i reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Poznaliśmy konkretne plany Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie na organizację ruchu pieszych, kierowców oraz komunikacji publicznej na okres remontu ronda w centrum miasta. Informacje na ten temat zabrał Tomasz Graczewski.
1: Wszystkie zmiany wejdą w życie od 15 października. Jak zapowiada Paweł Armatez ze ZDIK-u, poważnie zmieni się organizacja ruchu dla kierowców. Z ronda nie będzie można już zjechać w górę ulicy Krakowskiej w stronę Starówki. Ta część ulicy będzie jednokierunkowa. Będzie można jedynie wyjechać ze ścisłego centrum na rondo. Nie będzie też możliwości zjazdu z ronda w ulicę Sikorskiego.
2: Będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Wyjątek tutaj będą stanowić busy, które będą mogły wjechać na przystanek, obsłużyć pieszych. Drugą z ograniczeń będzie to, że wprowadzamy na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Sikorskiego na ulicy Krakowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku Krakowa. Samochody z centrum będą mogły swobodnie wyjeżdżać, natomiast wjazd od ulicy Narutowicza w kierunku centrum będzie zakazany.
1: Na ulicy Krakowskiej, na wysokości Kościoła Księży Misjonarzy, ruch będzie prowadzony północną jezdnią, czyli tą po stronie świątyni, po jednym pasie w każdym kierunku. Jezdnia południowa w tym miejscu zostanie całkowicie zamknięta, zapowiada Paweł Armatez.
2: Główna nitka na relacji Krakowska-Narutowicza zostanie utrzymana. Ruch tutaj zostanie sprowadzony do dwóch pasów ruchu, po jednym dla każdego z kierunku. Jadąc od Krakowa, od dworca autobusowego, należy spodziewać się ograniczeń w postaci zwężenia do jednego pasa ruchu, a następnie przerzucenia ruchu na jezdnię północną ulicy Krakowskiej. Tutaj dalej już będzie można w miarę swobodnie, mam nadzieję, się poruszać.
1: Na czas trwania robót powstanie nowe przejście dla pieszych na wysokości komisariatu policji przy ulicy Narutowicza. Będzie obsługiwane przez sygnalizację świetlną, co pozwoli uniknąć ciągłych potoków pieszych.
2: Ze względu na zakres robót przewidziany do wykonania, ruch pieszy zostanie dość istotnie ograniczony. Przejście tymczasowe dla pieszych zostanie wyznaczone na wysokości Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będzie to przejście z sygnalizacją świetlną w zasadzie pośrodku pomiędzy ulicą Bandrowskiego a Krakowską. Ma to głównie za zadanie upłynnienie ruchu pojazdów, kumulację pieszego przed przejściem dla pieszych, co umożliwi bezpieczne korzystanie z tej infrastruktury i płynność, przejezdność części drogowej.
1: Zmiany będą dotyczyć też lokalizacji przystanków komunikacji publicznej. Wyłączony zostanie przystanek przy ulicy Krakowskiej w pobliżu placu Kościuszki. Pasażerowie będą mogli wsiadać do autobusów w dwóch różnych lokalizacjach, zależnie od trasy linii autobusowej.
2: Z punktu widzenia komunikacji autobusowej mamy dwie zasadnicze zmiany dla pasażerów. Pierwsza z nich polega na tym, że przystanek istniejący przy placu Kościuszki zostanie przeniesiony w zasadzie na dwa odrębne przystanki. Pierwszy z nich zostanie wyznaczony przy ulicy Krasińskiej, drugi przy ulicy Pułaskiego. Tutaj linie autobusowe zostaną podzielone zgodnie z przejazdami, które realizuje dana linia autobusowa. Druga ze zmian polega na wyłączeniu z użytkowania przystanku, który ma miejsce dzisiaj na ulicy Sikorskiego. Ten przystanek zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni ulicy Sikorskiego ze względów bezpieczeństwa.
1: Zmiany dotkną też przystanku przy ulicy Sikorskiego. Autobusy Kolei Małopolskich od 1 października kursują już w przeciwną stronę i zatrzymują się na przystanku Szkotnik Plac. Jak dodaje Paweł Armatez, przystanki wzdłuż Plant Jakubowskiego, z których korzystają głównie mieszkańcy podtarnowskich miejscowości, nadal będą obsługiwać pasażerów, jednak część linii miejskich może mieć zmienione dalsze trasy przejazdu.
2: Część, która nie będzie korzystać z tego przystanku, mówimy tutaj już głównie o komunikacji Kolei Małopolskiej, zostanie przekierowana na Szkotnik, na węzeł komunikacyjny.
3: A jeśli chodzi o ten ciąg przystanków, który jest wzdłuż plant kolejowych?
2: Tutaj zasadniczo będzie bez żadnych większych zmian, poza tym, że autobusy, które miałyby jechać w ulicę Sikorskiego, będą po prostu przekierowywane wcześniej na ulicę Pułaskiego i objazdem dalej do ulicy Szkotnik.
1: Zarząd Dróg i Komunikacji zastrzega, że ta organizacja ruchu pozostanie z kierowcami w Tarnowie najprawdopodobniej przez kilka miesięcy. Kolejne zmiany będą wprowadzane w miarę postępów prac i przechodzenia do kolejnych etapów budowy.

0: Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zainaugurowano rok akademicki 2026-2027. Największa liczba studentów i kierunków w historii uczelni rodzi też nowe wyzwania już w 29 roku jej działalności. Na inauguracji był Łukasz Raczkowski.
1: Nowy rok akademicki rozpoczęło rekordowo ponad 3600 studentów na łącznie 24 kierunkach stacjonarnych i zaocznych. Jak mówił rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Józef Ciuła, bardzo dobry wynik to też liczba studentów na pierwszym roku.
2: Możemy się pochwalić bardzo dobrą rekrutacją. Oczywiście ta rekrutacja jest wynikiem podwójnego roku rekrutacyjnego. Tak się dzieje w całej Polsce, więc w tym roku do Akademii Nauk Stosowanych przyjęliśmy ponad 1500 studentów na pierwszy rok studiów. Jest to naprawdę rekord. Natomiast to jest też duże wyzwanie. Nie tyle infrastrukturalne, ponieważ do tego jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o obiekty, ale finansowe z tego względu, że pojawi się więcej grup, więcej ćwiczeń, więc tutaj będziemy musieli te pieniądze w sposób optymalny wydawać.
1: Studentom pierwszego roku, którzy pojawili się na inauguracji, towarzyszyły wyjątkowe emocje związane z rozpoczynaniem nowego etapu w życiu.
3: Jesteśmy na pewno bardzo przejęci i szczęśliwi z tego powodu, że ten rok się już zaczyna. Czekamy na nowe doświadczenia. Ja będę studiować pielęgniarstwo, więc to taki dość wymagający kierunek.
4: Jest to dla mnie ważne dosyć wydarzenie. Będę studiował kierunek ekonomia i finanse.
5: Z kierunku wychowanie fizyczne, później może nauczyciel wychowania fizycznego.
6: Na razie jest dobrze, jakoś nie przejmuję się za bardzo. Mam wrażenie, że władze są bardziej zestresowane niż ja, więc chociaż tyle dobrze. Planuję w przyszłości zostać nauczycielką angielskiego.
1: Końcówka ubiegłego roku akademickiego przyniosła Sądeckiej Uczelni wiele pozytywnych zmian. Chodzi przede wszystkim o podniesienie jej kategorii do B+, oraz wznowienie po kilku latach przerwy rekrutacji na kierunek lekarski. W tym przypadku na pierwszy rok przyjęto 45 osób. Jak powiedział rektor Józef Ciuła, rozpoczynający się rok akademicki niesie w związku z tym kolejne wyzwania, z których najważniejsze można zawrzeć w trzech kwestiach.
2: Utrzymanie kierunku lekarskiego, ponieważ pojawi nam się w przyszłym roku kolejna wizyta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Powołanie nowych dyscyplin, ponieważ chcemy dodatkowo jeszcze jedną dyscyplinę naukową wskazać do akredytacji. To się zadzieje w październiku, w listopadzie. Zgłoszenie nastąpi na koniec roku i stworzenie możliwości nadawania stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. To jest też potężne wyzwanie, ponieważ wiąże się z powołaniem rady w składzie ustalonym przez ustawę o szkolnictwie wyższym.
1: Akademia Nauk Stosowanych cały czas modernizuje też swoją bazę oraz prowadzi rozbudowę na przykład Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Inwestuje też w nowe technologie. Nowosądecka uczelnia w przyszłym roku rozpocznie już swój jubileuszowy, bo 30. rok akademicki i to pierwszy raz pod nową nazwą. Przypomnijmy, że w związku z podwyższeniem kategorii naukowej Senat Uczelni zdecydował o zmianie nazwy na Akademię Sądecką imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu.

0: Filozofia, logika, język łaciński, historia Kościoła, między innymi takie przedmioty będą mieli studenci teologii. Na naukę nigdy nie jest za późno, mówią ci, którzy rozpoczęli studia. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Ponad 40 osób zapisało się na pierwszy rok studiów teologicznych w Tarnowie na nową specjalność – teologia i misja laikatu. Relacja Ewy Biedroń.
1: Zajęcia na nowej specjalności teologia i misja laikatu będą odbywały się głównie online. I właśnie to, jak podkreślają studenci, także zdecydowało, żeby się zapisać.
2: 5 lat się interesuję teologią i filozofią. Stąd jak się otworzył właśnie kierunek online, no to stwierdziłam, że będę w stanie po prostu wziąć studia i dzienne, bo studiuję na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No i stwierdziłam, że w sumie to też będzie taka odskocznia od moich dziennych.
3: Na ogłoszeniach na mszy niedzielnej słyszałem, że taki kierunek studiów będzie dla ludzi pracujących otwierany. To mnie zachęciło, bo szukałem jakiejś takiej formy ustrukturyzowanego pogłębienia wiedzy na temat mojej wiary.
4: Moim marzeniem zawsze było studiowanie. Doszedłem do takiego wieku, że mogę już spełnić swoje marzenia. Interesuję się religią, przyszedłem się tylko tutaj uczyć, nie dla papierów, ponieważ takich papierów to już mam. To jest mój trzeci kierunek.
1: Najmłodszy student na tej specjalności ma 20 lat, a najstarszy 72. To osoby z diecezji tarnowskiej, a także kieleckiej archidiecezji krakowskiej. Jedna osoba jest nawet z Kołobrzegu. Z takiego zainteresowania studiami cieszy się dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Baran, profesor UPJP2.
5: Studia te są odpowiedzią na pragnienie osób, które chcą studiować, pogłębiać wiedzę z zakresu teologii, Pisma Świętego, a wcześniej z zakresu filozofii, historii Kościoła. To okazja do pogłębiania wiary, sięgnięcia do korzeni, zgłębiania tego, co istotne w naszym życiu. To są studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat, będą zakończone obroną pracy magisterskiej, z tym, że nie będą dawać uprawnienia do nauczania katechezy w szkole.
1: W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wykład inauguracyjny, poznawać niewidzialne od światła cząsteczek i sztucznej inteligencji do pytań o granice ludzkiego poznania, wygłosił doktor habilitowany Rafał Kurczap, profesor Akademii Tarnowskiej i rektor tej uczelni. AI to narzędzie, które jest nieprzewidywalne do końca, z którego trzeba korzystać racjonalnie, powiedział Radiu RDN Małopolska Rafał Kurczap.
6: Igłą, prostym urządzeniem, prawda, do szycia można sobie krzywdę zrobić, to niewyobrażalną i takim narzędziem, które jest nieprzewidywalne do końca, tak na dobrą sprawę, jakim to takie szumnie nazywane AI dzisiaj jest, też sobie można krzywdę zrobić, więc wszystko zależy od człowieka, tak na dobrą sprawę, jego odpowiedzialności, jego planów, wykorzystania tych narzędzi, które dzisiaj mamy. Bo to wszystko się sprowadza tak inaczej do pytania, w jaki sposób i kto to wykorzysta. Ja AI wykorzystuję jeszcze zanim się AI nie nazywało AI-em, czyli sztuczną inteligencją, bo tak na dobrą sprawę to jest troszkę bardziej zaawansowana algorytmika, a całość się rozbija o to, jakiego rodzaju dane mamy. Kiedyś tych danych nie było, jak ja zaczynałem jeszcze doktorat, 15 lat temu było mało danych, więc te algorytmy, które dzisiaj komercyjnie są wykorzystywane, 15 lat temu też były wykorzystywane, po prostu są karmione większą ilością danych.
1: W uroczystości uczestniczyli biskup tarnowski Andrzej Jesz, arcybiskup Henryk Nowacki, biskup Stanisław Salaterski, kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele parlamentarzystów, służb mundurowych i innych tarnowskich uczelni. Dodam, że w najbliższą niedzielę biskup tarnowski Andrzej Jesz będzie o godzinie 18 przewodniczył mszy świętej w Bazylice Katedralnej w intencji szkół wyższych miasta Tarnowa, a w poniedziałek rok akademicki oficjalnie rozpoczną studenci Akademii Tarnowskiej.

Niecałe 4 minuty zostały nam do godziny 16 na Księżyc i z powrotem zdążymy przelecieć z grupą Savage Garden, oczywiście tylko muzycznie, ale na pewno zdążymy też za chwilę posłuchać wiadomości, a po wiadomościach kolejne tematy Pulsu Regionu.

0: Miejska stacja paliw w Tarnowie również obniży ceny, zapowiada prezydent miasta.
1: Na pewno się przełoży ten program ceny paliwa niżej. Wróci, czyli ponownie będziemy mieć do czynienia z niższym VAT-em na paliwo.
0: Zaprosimy też na charytatywny piknik sportowy, ten już jutro na Sądeckim Rynku.
2: Będzie teatr nowy, będzie bardzo dużo rozmów na temat sportu.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Podatek zapłacą paliwowi giganci, a kierowcy także tankujący na miejskiej stacji paliw zapłacą mniej, wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Po podpisaniu rządowej ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego już w najbliższych dniach ceny na stacjach mają spaść. Jak podkreślał Jakub Kwaśny, ceny będą niższe nie tylko na dużych stacjach koncernowych, ale też na miejskiej stacji M-Petrol.
1: Na pewno się przełoży ten program ceny paliwa niżej. Wróci, czyli ponownie będziemy mieć do czynienia z niższym VAT-em na paliwo, to ma dać według ministrów od złotówki do złoty 30 nawet ulgi na litrze paliwa. No a dodatkowo miejska stacja cały czas jedzie na bardzo minimalnej marży, tak żeby być konkurencyjnym, no ale też stacja M-Petrol nie może do interesu dokładać, czyli musi minimalnie, ale nawet ten grosz czy dwa na litrze mieć zarobku.
0: Aktualnie M-Petrol utrzymuje cenę około 10 groszy niższą niż stacje dużych sieci. A jak zapewniał prezydent Kwaśny, nawet jeśli przepisy zaczną obowiązywać w weekend, to ceny na miejskiej stacji zmienią się od razu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Gmina Rytro może zaciągnąć kredyt. Pieniądze potrzebne są na dokończenie prac w nowej szkole. Chociaż budynek już stoi, samorząd zapowiedział, że uczniowie będą uczyć się tutaj dopiero od września przyszłego roku. Żeby do tego czasu wszystko było gotowe na przyjęcie dzieci, konieczne są jeszcze duże wydatki, mówił wójt Jan Kotarba w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz.
4: Nie ukrywaliśmy nigdy, że nam trochę brakuje do zakończenia tej budowy. W tej chwili pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 360 tysięcy. Dokładamy swoje 3 miliony, które mieliśmy z środki własne i w następnym tygodniu będzie przetarg na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. No zostanie nam jeszcze wewnątrz szkoły wykończenie.
0: Wójt liczy, że dofinansowanie na ten cel uda się pozyskać z rezerw marszałka lub wojewody. Jeśli tak się nie stanie, to na początku przyszłego roku będzie musiała zapaść decyzja o zaciągnięciu ewentualnego kredytu, dodaje wójt.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Spotkają się, by wspomóc leczenie Joanny Kociołek-Basty. Jutro na Sądeckim Rynku odbędzie się charytatywny piknik sportowy. Mieszkańcy miasta i regionu będą mogli rodzinnie spotkać się na wydarzeniu, z którego wszelkie datki zostaną przekazane na leczenie walczącej z glejakiem 4 stopnia sądeczanki. Przewidziano m.in. pokazy tańca, gimnastykę, konkurencje sportowe, ale też specjalne wykłady.
2: Będzie teatr nowy, będzie bardzo dużo rozmów na temat sportu, ponieważ Asia bardzo lubiła sport i go uprawiała, więc będzie dużo osób, które będą nam mówiły, jak uprawiać ten sport i co robić, żeby się dobrze odżywiać. Będą też dietetycy. Między tymi występami będą licytacje. Bardzo dużo osób się zaangażowało i chce pomagać, więc to też trzeba docenić, że bardzo dużo sądeczan zgłosiło się do nas i dali swoje vouchery i dali chęć pomocy, żeby pozbierać jak najwięcej pieniędzy.
0: Zapraszała na antenie Radia RDN Nowy Sącz Katarzyna Stanek ze Stowarzyszenia Skrzydła Kobiet, które jest organizatorem wydarzenia, a piknik na Sądeckim Rynku rozpocznie się o 14:00.
3: Z życia Kościoła.
0: O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka i literatura, będzie mowa podczas 12. Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w Tarnowie w sobotę 10 października pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie.
5: Chcemy zwrócić uwagę na to, by młodzież zechciała korzystać z dóbr kultury, pokazać i przekonać, że słowa, obrazy, dźwięki są nie tylko środkami artystycznego wyrazu, no ale także nośnikami pewnych znaczeń, pewnych wartości, ubogacają człowieka. Celem wychowania do odbioru sztuki jest także stworzenie takiego znawcy, człowieka wrażliwego, uważnego, człowieka, który nie tylko patrzy, słucha, czyta, ale tak dostrzega, słyszy, przeżywa. To daje wiele takiego dobra w wychowaniu młodego człowieka.
0: Mówiła Magdalena Urbańska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Forum rozpocznie się 10 października mszą świętą w Kościele Księży Filipinów o 8:30. Zapisy trwają jeszcze do 8 października, a patronat medialny sprawuje RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Tak jak było od kilku dni, tak będzie też w weekend. Początkowo prognozy na to nie wskazywały. Niedziela miała należeć do tych chłodniejszych dni i ostatnim miała być ciepłym dniem w miarę, a tu proszę, dziś, jutro nawet do 24 stopni. Podobnie też będzie w niedzielę. W poniedziałek małe ochłodzenie, ale to tylko 20 stopni, a już cieplej do środy i do czwartku
0: Sponsorem
1: nawet.
0: Pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Biometr obojętny, a ciśnienie 991 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting & Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
8: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
9: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
8: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
0: Po reklamie.

0: Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już po raz 10 na lądowisku w Jasiennej odbędą się zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Impreza zaplanowana jest na najbliższą niedzielę. O tym wydarzeniu, któremu patronuje Radio RDN Nowy Sącz, opowiedzą instruktor modelarstwa Edward Kantor, instruktor modelarstwa oraz też opowie Mateusz Bukowiec, członek Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego Orlik, a rozmawiał z nimi Krzysztof Niedzielan.
2: To już piękna tradycja. 10 zawody, gminne zawody latawcowe w Jasiennej, właśnie w gminie Korzenna. To wszystko odbędzie się w niedzielę i start o godzinie 10. I z tego, co się orientowałem, to może zacznijmy od tego, to są zawody, w których może właściwie co do wieku wziąć udział każdy.
3: Otóż jest to jakby najbardziej prosty i najłatwiejszy do zbudowania latający statek powietrzny. Można go zbudować jako jedną płaszczyznę albo wielopłaszczyznową. I takie latawce nazywają się jedne płaskie, a drugie skrzynkowe. Oczywiście stopień trudności wykonania latawca płaskiego jest bardzo łatwy. Skrzynkowego już bardziej skomplikowany, bo on posiada wiele płaszczyzn nośnych. Cała tajemnica prawidłowego lotu latawca polega na tym, że trzeba znaleźć aerodynamiczny środek parcia i tam przywiązać linkę, na której latawiec jest utrzymywany. Oczywiście latawiec wypuszcza rodzic, pomocnik, zawsze pod wiatr. Jeżeli nie ma wiatru, to zawodnik musi podbiec z latawcem, żeby nadać tej płaszczyźnie nośnej ruch powietrza wokół zbudowanej przez siebie płaszczyzny. I to jest cała sztuka i tajemnica lotu. Jest to oczywiście pierwszy, najłatwiejszy statek powietrzny.
4: Co do kategorii wiekowych, to tak jak pan redaktor wspomniał, no to zawody są generalnie dla wszystkich. A dla tych, którzy zbudują za latawiec i dla najmłodszych, i to są, jeżeli chodzi o uczestników, których tam mieliśmy okazję gościć na tych zawodach, to nawet 2-3-latkowie, którzy przy pomocy rodziców budują te konstrukcje i później ulatniają je, no bo jakby jedną częścią tego konkursu to jest ocena wykonania latawca, jego artystyczna część. A drugą częścią tych zawodów, tej konkurencji, to jest jakby prezentacja latawca w locie. Tak, i w tych, tak jak wspomniałem, od najmłodszych dzieciaków po dorosłych ludzi ograniczeń wiekowych nie ma. Jest kategoria powyżej 18 roku życia, także zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy tylko chcą się dobrze bawić. Widoki są piękne, jeżeli chodzi o tutaj organizację, też jest wspaniała dzięki tutaj wspomnianym wcześniej organizatorom. Także serdecznie zapraszamy do Jasiennej. Każdego, kto tylko ma ochotę się dobrze bawić i ma latawiec.
2: O to lądowisko w Jasiennej oczywiście warto podkreślić. Latawiec. Czy każdy może przygotować sobie taki latawiec, żeby wziąć udział w tych zawodach, nawet jak wcześniej nie miał takich doświadczeń?
4: Generalnie każdy, kto ma odrobinkę pojęcia technicznego, jest w stanie zbudować taki latawiec. Natomiast udział w tych zawodach, jak sięgam pamięcią, biorą też uczestnicy i zawodnicy, którzy bardzo chętnie chcieliby wystartować w tych zawodach, natomiast nie posiadają takich umiejętności, żeby samodzielnie zbudować latawiec. W związku z tym startują latawcami, które zakupili sobie w sklepie. I takie latawce też są dopuszczone do konkursów i udziałów w zawodach.
2: A jeżeli ktoś chciałby zrobić, to z czego zazwyczaj taki latawiec się robi? Jaki materiał jest potrzebny?
3: No najprostszy latawiec płaski, nazywany latawcem Malaj. Lata najlepiej, najłatwiej, nie ma żadnych kłopotów. Wystarczą 2 listewki sosnowe długości około 1 metra, ustawione na początku w charakterze krzyża w stosunku do długości 1:5, czyli górna część, załóżmy, ma 20 cm, 80 cm ma druga część, rozstaw również około 1 metra. Zwiążemy sznureczkiem krzyżowo dokładnie na środku, a potem nitką oblegamy całą konstrukcję latawca i następnie oklejamy to papierem pakunkowym, zdobimy, malujemy do latawca konieczny jest jeszcze ogon stabilizujący. Można go zrobić z kokardek, można go zrobić z wstążek. Oczywiście wszystko z papieru. I tutaj klejów żadnych używać do tego nie potrzeba.
4: No niezbędna to również będzie szpulka odpowiedniej dratwy, na której będziemy ten latawiec wypuszczać i jakby prezentować w locie.
2: Czyli wydaje się, że to wcale nie jest takie trudne i też nie z jakichś trudno dostępnych materiałów, tak?
4: No tak, nie jest to kosztowna konstrukcja, nie trzeba dużo inwestować, wystarczy mieć odrobinę zmysłu technicznego i przede wszystkim chęci, żeby to zrobić.
2: Tutaj kto będzie słuchał, to na pewno już ma fachowe porady, jak to zrobić, ewentualnie faktycznie zakupić i to też jest taka droga. A kwestia zapisów na te zawody. Kto się może zgłosić? Kiedy się może zgłosić?
4: Jeżeli chodzi o terminy zapisów, to każdy ma szansę do ostatniego dzwonka, czyli do godziny 10, kiedy te zawody startują. W związku z tym między 9 a 10 na miejscu na lądowisku w Jasiennej wszystkich chętnych zapraszamy do zapisania się i do udziału w zawodach.
2: Czyli tutaj ważne, żeby dobrze wyglądał, ale też dobrze leciał i wtedy jest szansa na jakieś nagrody?
4: I nagrody jak zawsze są tutaj. Każdy z uczestników otrzymuje nagrodę. Nagrody są fundowane przez gminę Korzenna plus sponsorów. Nagrodą dodatkową, ufundowaną zawsze przez właściciela lądowiska, czyli pana Wiesława Szewczyka, jest lot widokowy jego samolotem szkoleniowym Praktem. Tak, i to jest nagroda dla zwycięzcy w konkurencji, która polega na tym, że po tych ocenie wyglądu latawca, po punktach za wygląd i za wykonanie, po prezentacji w lotu jest jeszcze konkurencja dla wszystkich uczestników, która polega na tym, że jest określony czas na wypuszczenie latawca w powietrze i który najwyżej się wzbije, ten jest zwycięzcą, jakby modelarz, który to puszcza, uczestnik, wygrywa tą nagrodę, którą funduje właśnie pan Szewczyk, jeżeli chodzi o lot widokowy, tak?
2: I to będzie taka rodzinna impreza de facto, tak? Bo te kategorie wiekowe są od najmłodszych osób, które, jak mówiliśmy, potrzebują wsparcia, ale też pewnie tam wiem, że koło gospodyń wiejskich, tak, różne dodatkowe atrakcje się szykują podczas wydarzenia.
4: Tak, jak zawsze jest to bardzo, bardzo sympatyczna impreza w bardzo miłej atmosferze, tak jak pan redaktor wspomniał, takiej rodzinnej. Bardzo dużo jest rodzin właśnie, rodziców z dziećmi, są też dzieci z ośrodka wychowawczego w Przycierzu, bo jakby też tam panie z tego ośrodka biorą czynny udział w organizacji. Oni, pan Paweł bodajże na początku był też jakby pomysłodawcą całego tego przedsięwzięcia, które się narodziło 10 lat temu. Jeżeli chodzi o koło gospodyń wiejskich, to zawsze zapewnia bardzo dobre ciasto, bigos, ciepły napój. Także wszystko jest na wysokim poziomie zorganizowanym. Tak jak wspomniałem, wójt gminy zapewnia puchar, nagrody. Każdy otrzymuje uczestnik nagrody, także nikt z pustymi rękami nie wyjedzie. Zapraszamy serdecznie. Wspaniała zabawa. Pogoda ma dopisywać, w związku z tym nic tylko przyjeżdżać.
2: Tak, oczywiście tutaj pod patronatem Radia RDN Nowy Sącz, czego się bardzo cieszymy. Warto być w Jasiennej w niedzielę 4 października, ale korzystając z tej okazji, że panowie tutaj są u nas w studio, nie mogę nie zapytać o tę pasję modelarską. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Skąd się to wzięło i jak to się rozwija?
3: No otóż pasja modelarska to jest hobby. Oczywiście hobby w formie zabawy, czyli najlepiej jest, jak młody chłopiec, dziewczyna chodzi na koło modelarstwa lotniczego i jest to pierwszy etap jakby wyszukiwania na rybku do lotnictwa prawdziwego. Oczywiście przez modelarstwo, bo modelarstwo najprostszego z papieru, latawiec, model szybowca z papieru, model szybowca już konstrukcyjny, czyli ten młody człowiek poznaje wnętrze konstrukcji poprzez model konstrukcję prawdziwego samolotu. Oczywiście technika poszła dalece do przodu i w tej chwili na całym świecie jakby króluje modelarstwo zdalnie sterowane, czyli budujemy kopie prawdziwych latających samolotów i szybowców, wypełniamy je odpowiednią elektroniką, potem musimy się niestety nauczyć pilotować, czyli w trakcie zajęć wieloletnich młody człowiek poznaje, co to jest powietrze, co to jest atmosfera, budowę wnętrza, obróbkę metali, zasadę lotu, czemu taki statek powietrzny o wadze kilkudziesięciu ton, czyli mówię o wielkim pasażerskim samolocie, potrafi lecieć w powietrzu. Tego uczy się młody człowiek na zajęciach kółka podlarskiego i wchodzi jakby w to życie w naturalny sposób, poznając zasady sterowania, bo one są identyczne jak prawdziwy latający samolot.
2: Poprzez taką dobrą zabawę zarazem można się sporo nauczyć.
3: Czyli wyszykujemy osoby, które swoje dalsze życie, tak szkoleniowe, szkoła średnia, studia, a potem szkolenie na samolot, szybowiec albo śmigłowiec. I człowiek taki od zarania czuje po prostu, co to jest powietrze. I dzięki prawom fizyki samolot tylko potrafi latać. Nie dlatego, że damy mu potężny silnik. Musi mieć skrzydło, czyli płaszczyzny nośne, które tą siłę nośną wytworzą. A tego nauczy się tylko na kółku modelarskim. Oczywiście potem, gdyby ktoś inny chciał w taki zawód wejść, również wchodzi, ale jest mu na pewno znacznie, znacznie trudniej.
2: Od modelarstwa zaczyna się być może kariera lotnicza, tak?
3: Tak, tak. To zresztą nawet w wielu programach telewizyjnych, kiedy dochodzi do jakichś niechcianych sesji na terenie lotniska czy w powietrzu, pilot, który przyprowadzi statek powietrzny na macierzyste lotnisko z odpowiednio dużą pusterką i nic się nie wydarzy, to na pewno wspomina swoje lata młodzieńcze. To jest dlatego, że byłem albo na kółku modelarskim, albo latałem na szybowcach, albo poznałem zasady działania statku powietrznego bez napędu.
2: Hobby, ale też można wziąć udział w zawodach. Tutaj macie te tradycje rodzinne, tak? I też pan startuje w zawodach modelarskich.
4: Tak, jeżeli są organizowane, to startujemy gdzieś w zawodach, czy to tutaj były organizowane częściej, a teraz rzadziej, ale zawody makiet szybowców, zdalnie sterowanych, takich zawodów chyba bodajże 5 albo 6 mieliśmy okazję odbyć i zorganizować właśnie wspólnie z panem wójtem Opuchar, wójta gminy Korzenna, jak i panem Wiesławem właśnie na lądowisko

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Weekend zapowiada się tak pięknie pod kątem pogodowym, że można planować kolejne pożegnanie sezonu grillowego. Polecamy. Do 23-24 stopni nawet będzie w niedzielę. Podobnie może być w środę, a nawet jeszcze cieplej. Takie małe ochłodzenie będzie w poniedziałek, wtedy też trochę chmur, ale padać nie powinno i maksymalne temperatury rzędu 20 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Nowy Sącz ma nową przestrzeń dla seniorów i wolontariuszy. Można tu uzyskać pomoc, ale też samemu zaangażować się w pomaganie. Do nowych pomieszczeń zaprasza Stowarzyszenie Sursum Corda. O tym miejscu, ale także o miejscu, gdzie seniorzy mogą w Nowym Sączu znaleźć coś dla siebie. Maria Mułka.
1: Stowarzyszenie Sursum Corda otworzyło nowe przestrzenie przy swojej siedzibie przy ulicy Lwowskiej, które mogą służyć pomaganiu. Będą się tu spotykać koordynatorzy, wolontariusze i osoby, które chcą działać z organizacjami. Udzielane będzie też wsparcie seniorom, którzy chcą skorzystać z programów pomocowych skierowanych do tej grupy, mówi Halina Rams, wiceprezes stowarzyszenia.
2: Mamy taką swobodną przestrzeń dla siebie, gdzie można wypić kawę, można w dyskretny sposób porozmawiać, bo z różnymi tematami przychodzą do nas seniorzy, ale nie tylko seniorzy, bo młodzi, dorośli też przychodzą, też mają swoje sprawy, o których chcą porozmawiać, podzielić się. Więc mamy tą przestrzeń taką, żeby porozmawiać, spotkać się, też się przeszkolić, też skorzystać po prostu z tego miejsca.
1: Pomieszczenia znajdują się na parterze, więc są dostępne dla każdego. W tym miejscu można skorzystać z konsultacji z pracownikami Stowarzyszenia Sursum Corda. Przyjść może każdy, kto chce porozmawiać o wolontariacie albo dowiedzieć się, jak pomagać innym. W tym miejscu można znaleźć też informacje o pomocy seniorom. Chodzi m.in. o bony na zakupy w sklepach spożywczych czy pocztę obiadową.
3: Dowozimy seniorom 3 razy w tygodniu posiłki, zupę i drugie danie. Drugi program, który realizujemy, to Karta Dobra i aktualnie prowadzimy nabór do Karty Dobra zarówno dla wolontariuszy, którzy chcą nas wesprzeć w odwiedzaniu tych seniorów, jak i dla seniorów, którzy takiej pomocy od nas potrzebują. Jest to program, który polega na zapewnieniu seniorom kart przepłaconych do sklepów. Karty doładowują się kwotą 230 zł i seniorzy mogą je wykorzystywać.
1: Jest to wsparcie dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, a w wyjątkowych sytuacjach także mieszkańców innych części województwa małopolskiego. Pomocą objętych jest około 800 starszych osób. Do stowarzyszenia seniorzy przychodzą jednak także po to, żeby zostać wolontariuszami.
4: Ponieważ mamy dużo czasu, to może akurat się przydamy.
5: Czyli wiek nie jest przeszkodą, warto pomagać.
4: Tak. Jesteśmy samotni i też wiemy, co to znaczy samotność. Jak się kogoś odwiedzi, porozmawia, to bardzo dużo. Ktoś się zwierzy, ktoś poskarży.
6: Chcę być wolontariuszem, bo moją domeną jest tyle jesteś wart, ile drugiemu pomożesz. Także warto pomagać i dlatego tu jesteśmy. W samotności szuka się drugiego człowieka, żeby mu porozmawiać z nim, pomóc w jakiś sposób. Być potrzebnym jeden drugiemu. To jest ważne w życiu.
1: Seniorzy też coraz częściej inwestują sami w siebie, stawiając na rozwój. Z takiej możliwości można skorzystać w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który właśnie rozpoczął 22 rok akademicki w Nowym Sączu, mówi prezes SUT Wiesława Borczyk.
7: Czasem organizujemy wykłady otwarte, jeżeli mamy dostęp do dużej sali Lipińskiego w Sokole. Współpracujemy z bardzo wieloma instytucjami, organizacjami na terenie Nowego Sącza. Nasi słuchacze chodzą w różne miejsca, do biblioteki, chodzą do Małej Galerii, chodzą do Sokoła, na basen. Tam jest ogromne też zainteresowanie. Potrzebujemy w dalszym ciągu tych zajęć gimnastyki ruchowej i w terenie, ale i na sali gimnastycznej.
1: Z zajęć uniwersytetu przez cały rok korzysta ponad 300 seniorów.
8: Reklama.
9: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
10: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
9: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
11: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
12: Hej, hej! 3 października zapraszamy na redyg jesienny w Obidze. O 13 wyruszamy spod szkoły w Jazowsku. W amfiteatrze w Obidze zagrają Beskidziaki, Kapela Związku Podhalan i Zasadnioki. A o 18 do tańca porwie zespół Baziacyki. Będą atrakcje dla dzieci, konkursy i regionalne przysmaki. Baranina, oscypki, sery oraz miody. Zabierz rodzinę i poczuj smak góralskiej jesieni. Zaprasza Związek Podhalan, oddział w Obidze.
13: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Boiska treningowe w Rącznej będą areną z najbliższych zmagań piłkarzy BrookBetu Termaliki Nieciecza. W tej podkrakowskiej miejscowości Słonie zagrają mecz sparingowy z Krakowią. Mecz zaplanowano na najbliższą sobotę, a pierwszy gwizdek sędziego na godzinę 13. Po kilku dniach przerwy od rozgrywek i zgrupowaniu szkoleniowym, mecz sparingowy będzie kolejnym z elementów przygotowań drużyny do spotkań ligowych po reprezentacyjnej przerwie. Rozgrywki BetClick pierwszej ligi wrócą tydzień później. Druga w tabeli Termalika zagra na wyjeździe z 13 Unią Skierniewice. Ten mecz odbędzie się 10 października. Powstała fundacja Tor na Medal, która ma wspierać ideę budowy w Krynicy Zdroju profesjonalnego mrożonego toru saneczkowo-bobslejowego. W komitecie wspierającym są m.in. Robert Korzeniowski, Apoloniusz Steiner, Adam Małysz czy też Wojciech Fortuna. Prezesem fundacji został Wojciech Pasnykiewicz, a burmistrz Krynicy Piotr Ryba podpisał porozumienie o współpracy. Na górze Iwonka, gdzie ma powstać tor, prowadzone są już badania geologiczne. Władze Krynicy informują, że w pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na projekt toru i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zarazem ruszyła zbiórka wspierająca inicjatywę powstania takiego obiektu w uzdrowisku. Piłkarze reprezentacji Polski przygotowują się do kolejnego meczu Ligi Narodów. Dzisiaj wieczorem w Warszawie zmierzą się z Rumunami. Podczas oficjalnej konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban mówił, że zdaje sobie sprawę z tego, iż stawka tego meczu jest bardzo wysoka. Po dwóch słabych meczach Polaków, remisie z Bośnią i Hercegowiną i porażce ze Szwecją, niektórzy zaczęli się domagać zwolnienia selekcjonera. Jan Urban zapewnił, że koncentruje się na dobrym przygotowaniu drużyny i nie myśli o sobie. Początek meczu Polska-Rumunia dzisiaj o godzinie 20:45. Czwarty raz w tym sezonie szczypiorniści MS Handball Pałacu Tarnów zagrają o ligowe punkty w grupie D pierwszej ligi. Tym razem tarnowianie zmierzą się z Beniaminkiem rozgrywek, LKS-em Osir Komprachcice. To zespół, który zdominował swoją drugoligową grupę w poprzednim sezonie, doznając tylko dwóch porażek, w tym jednej po rzutach karnych. Kończąc sezon, Komprachcice miały 11 punktów przewagi nad drugą drużyną w tabeli. W pierwszej lidze zespół z Opolszczyzny rozegrał do tej pory dwa spotkania, z których jedno zwyciężyli 30-28, a drugie przegrali 24-25. Początek meczu Tarnowian z LKS-em Osir Komprachcice w sobotę o 17 w arenie Jaskółka Tarnów. Trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich Kamil Stoch wraca do skoków, ale już nie w charakterze zawodnika. Utytułowany skoczek w marcu tego roku zakończył karierę sportową, a teraz obejmie funkcję doradcy zarządu w Polskim Związku Narciarskim. Z zapowiedzi PZN-u wynika, że Stoch ma być swego rodzaju łącznikiem między zawodnikami i sztabem, a działaczami sportowymi, a współpraca byłego skoczka ze związkiem ma ruszyć pełną parą z początkiem nowego roku.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Dokumenty, zdjęcia i rzeczy prywatne, między innymi to można zobaczyć na wystawie z okazji 120-lecia przybycia sióstr Felicjanek do Nowego Sącza. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Korytarz gmachu wypełniły wykonane przez zakonnice obrazy i rękodzieła, między innymi różaniec z owoców derenia. W gablotach można zobaczyć opis konkretnych dzieł zakonu na przestrzeni lat, czy też unikalną koronę cierniową, którą zakładano podczas ślubów wieczystych. Na wernisażu pojawili się uczniowie z nowosądeckich szkół średnich. Czym dla nich jest ta historia?
2: Myślę, że bardzo ważna, bo siostry dużą rolę też odgrywały w Nowym Sączu.
3: Jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszych czasach szczególnie młodzi ludzie zapominają o historii, która się dzieje i działa wokół nas. Też dużo młodych ludzi odchodzi od wiary, tej sfery duchowej, dlatego powinniśmy po prostu pamiętać o tym, że jest to część naszego życia i zawsze będzie.
4: To jest bardzo istotna część historii sądeckiej. Myślę, że warto przychodzić tutaj, odwiedzać to miejsce, poznawać tą historię.
1: Teraz siostry Felicjanki w Nowym Sączu prowadzą żłobek, przedszkole i ośrodek dla niepełnosprawnych chłopców. Opiekują się też Oknem Życia. Wystawę w budynku biblioteki przy ulicy Jagiellońskiej 61 można zwiedzać do końca października od 8 do 18.30. Płery kantores tarnowięzes wystąpi w kościele Ojców Filipinów w Tarnowie. Koncert chłopięcego chóru katedralnego odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Chór zaprezentuje muzykę dawną oraz współczesną. Koncert poprzedza 46. zagraniczną trasę koncertową chóru, której celem tym razem będzie Portugalia. Chór da koncert m.in. w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie oraz wystąpi na konkursie chóralnym Fundao w Portugalii. Tymczasem koncert w kościele Księży Filipinów w Tarnowie odbędzie się w sobotę 3 października o 19.15. Wstęp jest wolny, radio RTN Małopolska patronuje wydarzeniu. Można spełnić swoje muzyczne marzenie i zaśpiewać na dużej scenie z ulubionym zespołem. W Tarnowie ruszyły zgłoszenia do wyjątkowego konkursu, w którym nagrodą jest występ z zespołem Lombard. Legendarna grupa obchodzi 45-lecie nieprzerwanej obecności na scenie i z tej okazji 17 października da wyjątkowy koncert w Centrum Sztuki Mościce. Zwycięzca konkursu zaśpiewa razem z nimi na żywo kultowy hit. Przeżyj!

0: Konkurs jest skierowany do solistów, którzy mają skończone 14 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października. Przesłuchania będą prowadzone 12 października o godzinie 17.30 w Domu Kultury Westerplatte przy ulicy Westerplatte 8A w Tarnowie. Koncert zespołu Lombard odbędzie się w sobotę 17 października o 17 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Małopolska. Koncert jest biletowany, są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły publikujemy na rdn.pl. A teraz zaproszenie do kina Klaps w Limanowej. 12 października odbędzie się tu drugie spotkanie w ramach cyklu Dobre Kino. Na uczestników czekać będzie kolejny film. Jaki? To zdradzi Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
1: Zapraszam już 12 października na kolejne spotkanie z Dobrym Kinem. To przestrzeń, w której film staje się pretekstem do rozmowy o wierze, wartościach i sprawach naprawdę dla nas ważnych. Z uwagi na przypadającą dzień później rocznicę ostatniego objawienia Fatimskiego, tym razem zapraszamy Państwa na poruszający film Fatima, czyli przejmującą historię nadziei i sile wiary w trudnych czasach.
0: Seans rozpocznie się o 18.30. Wydarzeniu patronuje Radio RTN Nowy Sącz. 75 lat kończy dziś Sting, jeden z najbardziej charakterystycznych muzyków i wokalistów na świecie. Autor takich przebojów jak Roxanne czy Englishman in New York. W latach 70. i 80. Gordon Matthew Sumner, bo tak się naprawdę nazywa, był liderem, głównym kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym rockowego zespołu The Police. Od lat Sting prowadzi karierę solową, którą z powodzeniem kontynuuje do dziś. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. W 2003 roku Sting napisał swoją autobiografię zatytułowaną Broken Music. To zapis pracy artysty i tego, jak tworzył swoje utwory. Sting angażuje się również w działania aktywistyczne i charytatywne, uczestniczy w wielu kampaniach na rzecz praw człowieka i akcjach pomocowych, głównie mających postać koncertów charytatywnych. Artysta otrzymał za swoje utwory wiele muzycznych nagród, w tym kilkanaście nagród Grammy. Zawsze powtarzał jednak, że dla niego sama muzyka jest już nagrodą.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: A my teraz kulturalnie, muzycznie drogą mleczną przespacerujemy się z grupą OMD. To już wszystko w dzisiejszym Pulsie Regionu i to już wszystko w Pulsach Regionu w tym tygodniu. Bardzo dziękuję Wam za obecność. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Korzystajcie z pięknej pogody. No i słyszymy się za tydzień, przynajmniej ze słuchaczami RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała. Podświadomość powiedziała za tydzień, nie, w poniedziałek.

RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Rząd przywraca program CPN. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zainaugurowano dziś nowy rok akademicki.
2: Jesteśmy na pewno bardzo przejęci i szczęśliwi z tego powodu, że ten rok się już zaczyna.
1: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Od jutra za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliw niżej. Dagmara Kędzior.
3: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
4: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
3: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
4: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
3: Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki.
1: Ponad 3600 studentów na 24 kierunkach, w tym lekarskim. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zainaugurowano dzisiaj nowy, 29 już rok akademicki. Pod względem liczby studentów i kierunków to będzie rekordowy rok dla sądeckiej uczelni. Zapytaliśmy studentów pierwszego roku o wrażenia.
2: Jesteśmy na pewno bardzo przejęci i szczęśliwi z tego powodu, że ten rok się już zaczyna. Czekamy na nowe doświadczenia. Ja będę studiować pielęgniarstwo, więc to taki dość wymagający kierunek.
5: Jest to dla mnie ważne dosyć wydarzenie. Będę studiował kierunek ekonomia i finanse.
6: Z kierunku wychowanie fizyczne, później może nauczyciel wychowania fizycznego.
7: Na razie jest dobrze, jakoś nie przejmuję się za bardzo. Mam wrażenie, że władze są bardziej zestresowane niż ja, więc chociaż tyle dobrze. Planuję w przyszłości zostać nauczycielką angielskiego.
1: Najważniejsze wyzwania na ten rok przed uczelnią to m.in. utrzymanie kierunku lekarskiego, powołanie nowych dyscyplin naukowych czy stworzenie możliwości nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Tymczasem ponad 40 osób zapisało się na pierwszy rok studiów teologicznych w Tarnowie na nową specjalność – teologia i misja laikatu. Zajęcia będą odbywały się głównie online i właśnie to, jak podkreślają studenci, także zdecydowało, żeby się zapisać.
8: 5 lat się interesuję teologią i filozofią, stąd jak się otworzył właśnie kierunek online, no to stwierdziłam, że będę w stanie po prostu wziąć studia i dzienne, bo studiuję na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, no i stwierdziłam, że w sumie to też będzie taka odskocznia od moich dziennych.
9: Na ogłoszeniach na mszy niedzielnej słyszałem, że taki kierunek studiów będzie dla ludzi pracujących otwierany. To mnie zachęciło, bo szukałem jakiejś takiej formy ustrukturyzowanego pogłębienia wiedzy na temat mojej wiary.
10: Moim marzeniem zawsze było studiowanie. Doszedłem do takiego wieku, że mogę już spełnić swoje marzenia. Interesuję się religią, przyszedłem się tylko tutaj uczyć, nie dla papierów, ponieważ takich papierów to już mam. To jest mój trzeci kierunek.
1: Najmłodszy student na tej specjalności ma 20 lat, najstarszy 72. A dodajmy, że w najbliższą niedzielę biskup tarnowski Andrzej Jerzy będzie o 18:00 przewodniczył mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie w intencji szkół wyższych miasta Tarnowa.
0: Na górskim szlaku.
1: Kto rozpoczyna już weekend, ten może skorzystać z pięknej pogody i wybrać się w góry. Słońce, dalekie widoki i suche ścieżki kuszą w Beskidzie Sądeckim, ale też w Gorcach i Pieninach. Ratownicy GOPR potwierdzają, że wędrówka górska jest odpowiednim pomysłem na początek weekendu.
11: Warunki na szlakach są bardzo dobre. Szlaki są przetarte, pogoda piękna dopisuje, także no warto się wybrać teraz w góry. Weekend zapowiada się też równie pogodnie. No trzeba zbrać też poprawkę na to, że na pewno dużo ludzi przyjedzie. Także będzie tłok na szlakach.
1: Mówił ratownik Rafał Szołtysik z grupy podhalańskiej GOPR. Pomimo doskonałych warunków pamiętać trzeba o szybko zapadającym zmroku i niskiej temperaturze, która szybko już spada na szczytach nawet do zera. Najlepiej więc ubrać się na cebulkę.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
5: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
1: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
1: Tajemnica tajemnicy. O języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.
2: W czasie naszych katechez liturgicznych próbujemy stawać się mistagogiem, czyli kimś, kto w świecie tajemnicy potrafi wprowadzać innych. Stąd dzisiaj przechodzimy do kolejnych obrzędów, tych początkowych. Na ostatniej katechezie zakończyliśmy w momencie, kiedy główny celebrans staje na miejscu przewodniczenia i rozpoczyna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Znak krzyża, który czynimy na początku liturgii, oznacza, że źródłem zbawienia jest krzyż, a z otwartego boku Zbawiciela zrodził się Kościół. Greckie słowo sfragizen, czyli czynić znak krzyża, oznacza chrzest, bo tym gestem krzyża na samym początku Eucharystii, na samym początku przeżywania liturgii i innych sakramentów, nawiązujemy do chrztu, bo znak krzyża zanurza nas w misterium paschalnym Chrystusa. Dlatego zobaczcie, że przy Eucharystii, w czasie której udziela się sakramentu Chrztu Świętego, nie ma znaku krzyża na początku, ponieważ ten znak krzyża czyni kapłan, rodzice i chrzestni na czółku dziecka, bo w tym znaku dokonuje się zanurzenie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak samo w czasie uroczystych Eucharystii w niedzielę o tym zanurzeniu się w chrzest Chrystusa i przypomnienie o naszym chrzcie ma na celu aspersja, czyli pokropienie wiernych. I kiedy kapłan i razem my z nim uczynimy znak krzyża, ksiądz mówi: Pan z wami, na co odpowiadamy: i z Duchem Twoim. Po co się pozdrawiamy? No bo przecież tak rozpoczyna się każde nasze spotkanie. Można powiedzieć, że w liturgii mówi się tutaj o takiej praformie ludzkich spotkań, że skoro przecież nasze spotkania też się w taki sposób dokonują, to dlaczego spotkanie z Bogiem miałoby dokonywać się inaczej? I w tym pozdrowieniu widzimy akt personalny, połączenie się ludzi. Tak, celebrans in persona Christi, w osobie Chrystusa, mówi: Pan z wami, a ludzie odpowiadają: i z Duchem Twoim. W Starym Testamencie takim pozdrowieniem, znanym nam przecież wszystkim z tradycji żydowskiej, było szalom, życzenie pokoju, życia w pokoju we wszystkich dziedzinach. Ale także to słowo szalom czasami zastępowane było słowo barakach, czyli błogosławić. I tym jest ta geneza pozdrowienia. Kiedy ja pozdrawiam w liturgii wiernych, to pozdrawiam ich jako życzę, by ich życie było pełne pokoju, ale jednocześnie błogosławię ich przez to, że oni są zaproszeni na spotkanie z Bogiem i możemy razem tego błogosławieństwa tutaj doświadczyć. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus sam stosował pozdrowienia, kiedy przychodził do swoich uczniów po zmartwychwstaniu. Pokój wam, mówił do uczniów. Za każdym razem, kiedy

0: Kiedy przychodził do nich, kiedy oni struchleli, kiedy pozamykani widzieli go, on mówi: pokój wam. W liturgii to pozdrowienie zostało zarezerwowane dla biskupa, który jest dla nas na samym początku liturgii właśnie wysłannikiem pokoju. W czasie tego pozdrowienia Pan z wami, czy innych oczywiście dłuższych form, stylizowanych też biblijnie albo zaczerpniętych z listów chociażby Nowego Testamentu, kapłan rozkłada ręce. Chodzi o to, że w tym rozkładaniu rąk kapłan ma obejmować greckie słowo aspazesta. Zadaniem tych rozłożonych rąk jest takie zadanie wspólnototwórcze. To Pan z wami, z tymi wyciągniętymi rękami, ma za zadanie stworzyć wspólnotę. Te słowa o Jego obecności mają nas objąć, mają nas przytulić, niejako nawet mają nas po prostu przyjąć. Pan z wami, kapłan obejmuje całe zgromadzenie tym pozdrowieniem. I co się dzieje? To słowo księdza implikuje w nas odpowiedź, mieści w sobie jakiś element życzenia. Pozdrawiający ksiądz w tym dialogu również sam przyjmuje to pozdrowienie. Zobaczcie, bo mówimy Pan z wami, czyli kapłan sobie życzy, żeby Pan obecny był w tym zgromadzeniu i z duchem twoim. Nie? Pozdrawiający nie tylko daje, ale i przyjmuje. Pokój wam, pokój wszystkim. Takie pozdrowienia były obecne w starożytnym kościele. To pozdrowienie Pan z wami jest bardzo takie nasze zachodnie. Ono wywodzi się najprawdopodobniej z Egiptu. I ta odpowiedź i z duchem twoim. I może nam to tak po polsku nie brzmić tak dokładnie to, o co chodzi, no bo z jakim duchem? Chodzi o to, że teraz uznajemy, że w tym kapłanie jest duch, którego też chcemy pozdrowić. Uznajemy, że on ma w sobie taką cząstkę, którą też chcemy, żeby Pan Bóg objął. Bo to i z duchem twoim to semityzm. O jakiego więc ducha chodzi? Nie chodzi o psychę kapłana, czyli o jego ducha, ale chodzi o ruach. Ruach, czyli duch Jahwe, ten duch, który unosił się nad wodami, ten duch, który został dany nam jako tchnienie życia i ten duch, który otrzymał każdy kapłan na święceniach, ducha samego Pana, ducha Jahwe. W tej odpowiedzi lud zgromadzony w kapłanie uznaje człowieka, który może przewodniczyć zgromadzeniu właśnie dlatego, że ma tego Bożego Ducha. I tymi słowami wierni oddają się pod kierownictwo kapłana w tej liturgii. I z duchem twoim, czyli z duchem Pana, który go masz w sobie, który cię powołał, żebyś przewodził nam w tej modlitwie, w tej wspólnocie. Wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi, że kapłan przez pozdrowienie oznajmia wspólnocie obecność samego Pana i przez to pozdrowienie i odpowiedź ludu ukazuje się misterium zgromadzenia Kościoła. Kapłan uznaje tym pozdrowieniem w zgromadzonych, czyli w was, wiernych, lud Boży. Wy jesteście ludem Boga, wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym, jak śpiewamy w pierwszej prefacji na niedzielę zwykłą. Kapłan uznaje tym, że w wiernych jest aktywna obecność samego Boga. I ten dialog pozdrowienia ukazuje podstawową strukturę Eucharystii, o której już mówiliśmy. Bóg ciągle mówi, Bóg przemawia przez słowo, przez obietnicę zbawienia, a my, jako ludzie, odpowiadamy poprzez dziękczynienie i poprzez przyjęcie. Nieprzypadkowa kolejność pozdrowień w liturgii nie bierze się znikąd. Najpierw pozdrawiamy ołtarz. Postawa człowieka w ten sposób wyraża się wobec tej tajemnicy. Mówimy w liturgii misterium tremendum et fascinans, czyli misterium, które jakoś przeraża, które jest, wykracza poza taką naszą zmysłowość, ale jednocześnie fascynuje, pociąga. Najpierw pozdrawiamy więc ołtarz, a dopiero później pozdrawiamy zebranych, zjednoczonych w tej świętości Boga. I to zwykłe Pan z wami, kochani, jest wyrazem pierwszej komunii. Zobaczcie, kapłan nie mówi Pan z wami, ale z tym nie. Kapłan mówi Pan z wami. Pan jest tu obecny dla wszystkich. On chce nas zjednoczyć. Obrzęd pozdrowienia można uznać za podstawowy sposób komunikacji i taki fundament wzajemnej koinonii, tej komunii. To, że my uznajemy w sobie wzajemnie Boga, to, że my uznajemy, że On jest w zgromadzonych, ale i w kapłanie, który ma w sobie Boga, który pozwala mu poprzez kapłaństwo to służebne przewodniczyć temu zgromadzeniu, sprawia, że my stajemy się w komunii, w jedności. Po tym pozdrowieniu następuje zwykle wprowadzenie w liturgię dnia. Niektórzy robią długie wstępy, zwłaszcza na uroczystościach, inni króciutkie, ale istotą tego pozdrowienia, czyli tego wprowadzenia krótkiego w Eucharystię, jest Dokładnie to samo, co przed chwilą mówiłem na temat tego Pan z Wami. Ma w nas pogłębić tą taką tożsamość, że my w tej liturgii jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnotą. Kapłan, diakon albo odpowiedni świecki może przywitać wiernych, może podać jakiś właśnie taki koloryt dnia, to samo, co miało na celu śpiew na wejście. Rola jest dokładnie taka sama. Sobór Watykański II nawet zachęca do tego, żeby w liturgii obecne były pewne objaśnienia i dopuszcza właśnie je na początku, przed czytaniami, przed prefacją czy na zakończenie, tak żeby każda utrzymała swój charakter, żeby nas to wprowadzenie jakoś podprowadziło do liturgii, do przeżywania liturgii.
1: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii.
0: Po tym wprowadzeniu następuje bardzo ważny obrzęd – akt pokuty. Każdy akt pokuty składa się z kilku części. Pierwsza z zaproszenia, wezwania – uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę, na przykład takie albo różne inne. Po czym następuje chwila refleksji, kiedy mamy czas na osobisty rachunek sumienia, zatrzymanie się i Panu Bogu oddanie tego, co w naszym sercu potrzebuje uzdrowienia, Jego miłosierdzia. Wreszcie mamy wyznanie win i prośbę o przebaczenie, które nazywane jest absolucją. Akt pokutny ma w liturgii bardzo różne formy. Pierwszą, najbardziej popularną, jest tak zwana spowiedź powszechna. Dwukrotna od średniowiecza do Soboru Watykańskiego II, na początku Eucharystii i przed przyjęciem komunii. Ta forma spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, ona ma w sobie niezwykły charakter, bo jest bardzo osobista. Zobaczcie, mówimy tam w liczbie pojedynczej. Ja się spowiadam, ja proszę o miłosierdzie, ja proszę was o modlitwę, bracia i siostry. Do liturgii przyszła ona ze wschodu, mniej więcej w VI-VII wieku i oczywiście w liturgii papieskiej na początku odmawiał ją tylko papież w ciszy, bez podawania treści tej modlitwy i papież odmawiał ją w geście prostracji, czyli leżenia krzyżem jako akt pokutny. Papież wyznawał winy swoje i wyznawał też grzechy ludu. I ta spowiedź powszechna wywodzi się ze starożytnych apologii. Czym była apologia? Apologia to obrona przez przyznanie się. To działa właśnie w liturgii. Tak działa Pan Bóg. Ja się Mu przyznaję, oddaję Mu swoje serce, przyznaję się do moich słabości i dzięki temu otrzymuję obronę, bo Bóg staje po mojej stronie. Drugą formą aktu pokutnego jest ta forma dialogowana. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Tu mamy połączenie dwóch wersetów biblijnych, fragmentu Księgi Joela i Psalmu 85. Bardzo biblijna forma. Trzecią formą są tak zwane tropy krialne, w których modlimy się nie do Ojca o przebaczenie naszych win, ale do Chrystusa. I te tropy krialne oczywiście dawniej przybierały formę całych litanii, co mamy chociażby widoczne w liturgii wschodnich, ale jest to pewna litania ograniczona dzisiaj do trzech wezwań, w której nie tyle chodzi o samo przebłaganie, ale chodzi o uwielbienie. I dlatego te tropy kirialne zawsze na samym początku pokazują, za co wielbimy Boga. Nie? Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, który jesteś takim Zbawicielem, który jest w stanie wyzwolić człowieka z grzechu, ze śmierci, zmiłuj się nad nami. Na tym to polega, że uwielbiamy Boga za to, co potrafi w nas zrobić. I czwartą formą aktu pokutnego jest aspersja, czyli pokropienie wiernych. Od łacińskiego słowa aspergo, czyli rozpraszać albo pokrapiać. W liturgii papieskiej, znana na zachodzie od VI wieku, pokropienie wiernych brało się na początku od zwyczaju kropienia zarówno ludu, jak i budynków od VIII wieku, na przykład we Franconii. Był taki zwyczaj, kiedy w liturgii, zwłaszcza tej świątecznej, przeżywanej uroczyście, kropiono wiernych albo budynki do nich należące. I tutaj, jak już mówiłem wcześniej, mamy to bezpośrednie odniesienie do chrztu, kiedy te kropelki wody święconej, a jeszcze ważniejsze, ta modlitwa poświęcenia, która nawiązuje do chrztu, do misterium męki, śmierci i zmartwychwstania, które my jesteśmy zanurzeni przez chrzest święty, aspersja nam przypomina o tej istocie, że poprzez nasz chrzest, poprzez naszą wiarę, przeżywanie liturgii, Eucharystii, my wchodzimy w Jego misterium. Kochani, Eucharystia to posiłek Pana, A skoro patrzymy na te posiłki, które jadał Chrystus, to są posiłki, które gromadzą bardzo różnych ludzi, ale najczęściej one jednają, bo Eucharystia to sakrament pojednania. Chrystus pojednał wszystko w sobie, mówi nam 5 rozdział 2 listu do Koryntian. Skoro Chrystus pojednał wszystko w sobie, dlatego nasze przeżywanie Eucharystii rozpoczyna właśnie akt pokutny, przyznanie się do słabości, do grzechów. W czasie aktu pokutnego, zarówno w pierwszej, drugiej, jak i trzeciej formie, pojawia się Kyrie eleison, to zawołanie. I to Kyrie, ono ma dużo głębszy charakter niż tylko pokutny. To nie jest tylko zmiłuj się nad nami, Panie, ale to jest uwielbienie Boga. W tym słowo Kyrie kryje się słowo Pan, ten Bóg, który podnosi, który zwycięża, ten Bóg, który jest Panem całego świata. Cała wspólnota, wypowiadając to słowo Kyrie eleison, pozdrawia swojego Pana, który jest pierwszym celebransem. To Jezus przecież jest głównym liturgiem tej Eucharystii. Co więcej, w tradycji Kościoła, zwłaszcza w Antiochii, to Kyrie było zawsze związane z prośbami, z litaniami. Jeśli macie okazję posłuchać albo uczestniczyć w jakiejś liturgii wschodniej, w boskiej liturgii, tam wszystkie modlitwy, ektenie błagalne, one kończą się tym Kyrie eleison. Każda prośba wiąże się z tym, nie przecież Panie zmiłuj się nad nami, ale proszę Cię dlatego, że Ty jesteś Panem i kiedy Ty się nade mną zmiłujesz, to zsyłasz swoją łaskę, posyłasz swojego ducha, podciągasz mnie z moich słabości, wyciągasz z mojego grzechu. I tym jest te Kyrie eleison, uwielbienie i oddanie chwały. Także przeproszenie za to, co jest grzechem. To Kyrie objawia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem. Greckie Kyrie kryje w sobie taki motyw dziękczynienia i uwielbienia Boga za okazane pojednanie. W czasie spowiedzi powszechnej, w czasie aktu pokutnego, wykonujemy jeszcze jeden gest. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Uderzamy się w pierś, kiedy uznajemy naszą winę. Zobaczcie, kochani, znowu liturgia działa na każdy zmysł, też na dotyk. My dotykamy swojego serca, uznając, potrzebuję tam uzdrowienia, potrzebuję tam wskrzeszenia. Skrusz kamień, który jest w moim sercu. Otwórz to serce na doświadczenie Twojej łaski. Paul Ewdokimow mówił, że w przeżywaniu liturgicznym nie tyle chodzi o udoskonalenie samego siebie, ten cały akt pokutny, ile o stanięcie twarzą w twarz wobec światła Bożego. Takie stanięcie staje się źródłem autentycznej radości. Nie należy stale wpatrywać się w swoją nędzę, stale myśleć o swoich grzechach, zatrzymywać się jakby w więzach nieautentycznego istnienia, jakim jest grzech, ale właśnie wyprostować się, pozwolić ogarnąć się radością z udziału w zbawieniu ku pełni, którego prowadzi Eucharystia. Akt pokutny nie może być powrotem do siebie, ale ma być dla nas stanięciem w obecności Boga. I po akcie pokutnym następuje przepiękny hymn Chwała na wysokości Bogu. Gloria, doksa, chwała. Hymn anielski. Pierwsze słowa hymnu aniołów z Ewangelii Łukasza. Mówi się, że to jest wielka doksjologia, czyli ma charakter bardzo uwielbieniowy. Ciąg dalszy naszego Kyrie, tego uwielbienia Boga, jest wzmocnieniem uwielbienia i prośby. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi, że Gloria to hymn starożytny i czcigodny, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym wysławia Boga Ojca i Baranka. Używamy go zawsze w niedzielę, z wyjątkiem Adwentu i Wielkiego Postu, święta, uroczystości i takie bardziej uroczyste celebracje. Hymn Gloria został skomponowany na wzór różnych kantyków z Nowego Testamentu. Należał do tak zwanych psalmi idiotici, czyli takich, które skomponowane zostały nie pod Bożym natchnieniem, ale pod własnym, wynikającym z pobożności, ale aby nadać im jakąś taką większą rangę, umieszczano w nich, zwłaszcza na początku, wersety biblijne. I tak właśnie zostało skomponowane Chwała na wysokości Bogu. Na Zachodzie, znany już w różnych formach od IV wieku, na początku tylko w liturgii papieskiej i to w Narodzenie Pańskie, a od VI wieku w niedzielę i święta męczenników, ale znowu tylko w liturgii uroczystej biskupiej. W czasie Gloria dwa razy skłaniamy naszą głowę. Kiedy? Kiedy wypowiadamy imię Jezus. Kochani, ważne, żeby w tym miejscu wspomnieć, że w liturgii zawsze, kiedy wypowiadamy imię Jezus, Maryja albo patrona dnia, czy na wypowiadanej przez nas tej doksjologii chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu skłaniamy głowę. właśnie na znak tego uniżenia. Tak jak ten głęboki skłon przed ołtarzem, tak my w takim małym geście delikatnego skinienia głową wyrażamy cześć dla Jezusa, który stał się człowiekiem. Dla Maryi, która przyjęła Jezusa do swojego łona, wypełniając wolę Boga. Dla danego patrona dnia, który wypełnił w swoim życiu tak bardzo głos powołania, który stał się takim świadkiem Jezusa. Dlatego skłaniamy zawsze delikatnie głowę. Warto o tym pamiętać. Zobaczcie, znowu ciało ma nam pomóc w tej modlitwie. I kiedy skończy się hymn Chwała na Wysokości Bogu, przechodzimy do kolekty, czyli do modlitwy dnia, która ma następujący przebieg. Wezwanie módlmy się, później chwila milczenia, kiedy mamy uświadomić sobie obecność Boga i mamy czas na naszą indywidualną modlitwę, poleceniu Bogu tych wszystkich spraw, które mamy w sercu, później modlitwa celebransa i nasza odpowiedź. Sama kolekta ma za zadanie zbierać, no bo dotyczy najpierw zgromadzenia, która zbiera w całość to wszystko, co tych wszystkich, którzy gromadzą się w liturgii, ale ma także zbierać w jedną całość to wszystko, co już dokonało się w liturgii. Zobaczcie, kochani, ile mamy za sobą już naszych spotkań, a my wciąż jesteśmy przy obrzędach wstępnych, po to, żeby uświadomić sobie, jak wiele tam się wydarza. I kolekta ma to zebrać. Jest to tak zwana modlitwa prezydialna, kiedy modlimy się przez Chrystusa do Boga Ojca w jedności Ducha Świętego. To jest zawsze kierunek modlitwy. Kolekta ma bardzo piękną strukturę, bo na początku mamy do czynienia z anaklezą, kiedy się woła, przywoływa Wszechmogący, Wieczny Boże, Miłosierny Ojcze, kiedy przywołujemy Boga w Jego konkretnym przymiocie. Idziemy później do anamnezy, czyli wspomnienie dzieł Bożych dokonanych w historii zbawienia. Boże, który sprawiłeś, który dokonałeś i tak dalej. Wyrażamy wtedy istotę kolekty, która wiąże tą przeszłość z teraźniejszością. Bóg to zrobił, ale teraz będzie działał w tej liturgii. Ale także otwiera nas na nadzieję, że to wszystko prowadzi nas wciąż do czegoś, co jest przed nami. Wreszcie mamy prośbę w kolekcie, która związana jest z tajemnicą dnia i konkluzję. Najkrótszą przez Chrystusa Pana naszego, albo te inne, które pokazują nam kierunek modlitwy i bardzo ważne na koniec, amen. Niech się tak stanie. Temu wszystkiemu w liturgii towarzyszy gest oranta, rozłożonych rąk i on ma nam wskazywać orientację modlitwy, która jest skierowana do Boga, ale i ma nam pokazywać kierunek na wschód. Zwracamy się ku Chrystusowi, który jest jak wschodzące słońce. Kiedy wyciąga kapłan ręce, to duchowo widzimy wschód, że stamtąd przychodzi Chrystus zmartwychwstały. Ten gest nie tylko w świecie chrześcijańskim, ale i w starożytnym wyciągniętych rąk oznaczał pobożność. To jest gest, którym człowiek uprasza obecność Boga, w którym człowiek uprasza, by Bóg wysłuchał, by Bóg dotknął serca.
1: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.

0: Reklama.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autolink. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
4: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Niektórzy twierdzą, że aniołowie, stróżowie to zapomniani przyjaciele. I chyba jest w tym stwierdzeniu jakieś ziarenko prawdy. Bo czy pamiętamy o naszym duchowym, niewidzialnym przyjacielu na co dzień? Wspominamy dzisiaj w liturgii świętych aniołów stróżów. Zostali oni nam dani w momencie Chrztu Świętego, aby prowadzić nas przez życie, a pod jego koniec towarzyszyć nam w drodze do nieba. Warto dostrzegać ich działanie w naszej codzienności. Warto modlić się do nich i prosić o pomoc w zwykłych sprawach. Jeśli damy się poprowadzić jak dzieci naszym aniołom, zawsze dojdziemy do końca.
2: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Łączymy się z bazyliką pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Bochni, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Jan Piotrowski.

Ekscelencjo księże biskupie, wiemy, że niespełna miesiąc temu zachęcałeś swoich diecezjan w Wiślicy do tego, by spojrzeli na Marię jako na nauczycielkę wiary. W imieniu parafialnej rady duszpasterskiej i całej wspólnoty parafian od świętego Mikołaja w Bochni wyrażamy radość z tego, że towarzyszysz nam, ekscelencjo, w tygodniu maryjnym, gdy uczymy się od Maryi wiary poprzez tajemnicę różańca świętego, dzisiaj szczególnie przez tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, gdzie tak w sensie fizycznym Maryja nie była obecna. My, podobnie jak zapewne małżonek świętej Joanny niegdyś, która towarzyszy nam od wczoraj w Bazylice, nieraz czujemy się bezsilni i bezradni wobec cierpienia naszych bliskich i od Maryi właśnie chcemy się uczyć duchowego współcierpienia i zawierzenia Bogu. Ekscelencjo, z otwartością i niecierpliwością czekamy na słowo homilii, które do nas skierujesz, wierząc, że pomoże nam ono w zrozumieniu znaczenia tajemnic różańcowych, szczególnie tej przypisanej do drugiego dnia tygodnia maryjnego. I na koniec, ekscelencjo, obiecujemy, że naszą wdzięczność za to, że swoją obecnością podnosisz rangę tygodnia maryjnego, wyrazimy modlitwą w Twojej intencji przed obliczem Pani Boheńskiej.

Usiądźmy proszę na chwilę. W te dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. To słowa z listu apostolskiego świętego Jana Pawła II, listu o różańcu. Modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Dzisiaj, w ten piątkowy wieczór, ta modlitwa pulsuje przede wszystkim życiem ludzi młodych, bo jest to msza święta, w czasie której spotykają się przede wszystkim wspólnoty ludzi młodych z Bochni i okolic. I witam bardzo serdecznie przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Wspólnoty Chrystus w Solnym Mieście, Ruchu Światło Życie, Wspólnoty Ogień w Mieście, Wspólnoty Ruch Wiara i Światło. Bardzo serdecznie witam pielgrzymów, którzy przybyli w pieszych pielgrzymkach z Lipnicy Murowanej, Chronowa, Kobyla Starego Wisznicza i Nowego Wisznicza. Bardzo serdecznie pozdrawiam waszych duszpasterzy. Drodzy siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, drodzy parafianie i goście, bardzo serdecznie również jako proboszcz parafii witam i pozdrawiam księdza biskupa Jana, biskupa Kieleckiego, pochodzącego z naszej diecezji, z bardzo niedalekiej nam Szczurowej. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to, że jesteś, księże biskupie, z nami. Proszę o słowo, o błogosławieństwo. Dziękuję za to wszystko, czym obdarzasz naszą ziemię, doskonale Tobie znaną. Witam wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam zwłaszcza chorych i starszych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję naszego diecezjalnego radia. Wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy. Bardzo serdecznie dziękuję już teraz za wszystkie złożone ofiary na prace przeznaczone przy pracach konserwatorsko-remontowych naszego muru. Siostry i bracia, niech nasza wspólna modlitwa będzie gorącą prośbą kierowaną do Matki Jezusa Chrystusa, by wypraszała łaskę aktywnej troski o nasze rodziny i o młodzież. Jak zostało to już wspomniane, patronuje naszej modlitwie święta Joanna Beretta Molla. Wczoraj jej relikwie zostały uroczyście wprowadzone do naszej bazyliki i możemy je uczcić w kaplicy Matki Bożej. W imię

Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, wszyscy zacni pielgrzymi w Bocheńskim Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, pozdrawiam Was z tego miejsca i zapraszam do wspólnej modlitwy, a szczególnie Eucharystia odzwierciedla pierwotną wspólnotę Kościoła, kiedy po dniu powstąpieniu apostołowie wraz z Marią i innymi kobietami trwali na modlitwie. Zechciejmy łączyć się najświętszą ofiarę wszystkie Wam drogie intencje chorych, cierpiących, całej wielkiej rodziny diecezjalnej, która łączy się z nami przez diecezjalne radio RDN. Ogarniam Was wszystkich pasterską troską. Niech ta msza święta, ofiara naszego odkupienia dla wszystkich, będzie źródłem potrzebnych łask, a przede wszystkim, aby wzrastała w nas miłość, której mamy się uczyć od boskiego serca Pana Jezusa. I abyśmy godnie, owocnie mogli przeżyć tę najświętszą ofiarę, pełni pokory, przeprośmy Boga i bliźnich za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Boże Ojcze miłosierdziu, Ty posłałeś na świat swojego Syna jako Odkupiciela ludzi. Spraw zastawiennictwem Maryi, którą czcimy w tutejszym sanktuarium jako Królową Różańca Świętego, abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa, i mogli ją szerzyć wśród wszystkich narodów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj Go i słuchaj Jego głosu. Nie sprzeciwaj się Mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień. Bo imię moje jest w Nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu, wykonywał to wszystko, co Ci polecam. Będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do Ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi do Amoryty, Hittyty, Peryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebusyty, a ja ich wytrącę. Oto Słowo Boże.

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Drodzy moi, jest takie piękne afrykańskie przysłowie ludu Bakongo, które mówi, że przyjaciele zawsze spotykają się w połowie drogi. Dziś w kolejnym dniu odpustu ku czci Matki Bożej Różańcowej w Bochni przychodzą różne pielgrzymki z różnych parafii. Przychodzą do Bochni oczywiście znanej, uczęszczanej na targi, do kościoła i do wielu innych miejsc, do szkół. Ale to miejsce jest niepowtarzalne, bo tu chcemy jako przyjaciele Maryi wpisać się w ten wielki maraton i czas łaski, który nie mierzymy już tylko zegarkiem, bo to nie chronos, ale kairos, czyli czas Bożego działania. Bo Pan Bóg jest w stanie zapukać do każdej ludzkiej duszy, do tej skołatanej, utrudzonej, do tej oziębłej i do tej, która kocha Go miłością taką, jakiej Bóg od nas oczekuje. Drodzy moi, w miejscu naszej celebracji eucharystycznej i odpustu ku czci Matki Bożej Różańcowej pozdrawiam was jeszcze raz, drodzy bracia i siostry, wielni czciciele Matki Bożej Różańcowej, jej bocheńskim sanktuarium. W waszych zacnych osobach pozdrawiam chorych i cierpiących, młodzież reprezentującą różne stowarzyszenia i ruchy apostolskie, osoby życia konsekrowanego, w obecnych tu siostrach, służebniczkach dębickich, czy godnych księży i wszystkich pielgrzymów, którym miłe jest spotkanie z Maryją, Królową Różańca Świętego. Towarzyszy nam świadomość, że dzięki czterem częściom Różańca Świętego, jego 20 tajemnicom, jak fascynującej powieści zbudowanej na fundamencie Ewangelii, widzimy życie Maryi, począwszy od zwiastowania w Nazarecie, ucieczkę do Egiptu i jej obecność pod krzyżem, a także przez modlitwę z apostołami w Wieczerniku oraz niebowzięcie. W tym wszystkim dostrzegamy widzialny początek wspólnoty.

Czyny ludzkiego poznania, wiara i rozum pozwoliły jej odkryć to, co Bóg zamierza uczynić w jej niepokalnym sercu, w życiu tej, którą tak pięknie nazywa się w ruchu kobiet ostatnich lat kecharitomene, pełna łaski. Maryja, Matka Bożego Syna, obdarowana pod krzyżem godnością Matki Kościoła, towarzyszy tej wspólnocie wiary aż do dnia dzisiejszego. Obraz pierwszej wspólnoty Kościoła to grupa uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa, która wytrwale się modli. To wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich, w dniach, które nastały po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, Jego braćmi, jest niebywale wymowny, ponieważ tę scenę uwiecznili malarze, przenosząc zdarzenie na dzień Pięćdziesiątnicy, a więc na ten dzień, który nazywamy narodzinami Kościoła. A modląca się Maryja stoi wśród apostołów i przyjmuje wraz z nimi Ducha Świętego. Jest to ujmujące streszczenie prawdy o wstawiennictwie modlącej się Dziewicy z Nazaretu, którą jest Kościół z Maryją w swym łonie. Maryja modli się za nas i jest z nami. To wszystko, co miało miejsce w życiu Maryi, miało swoje źródło w głębokiej wierze i zaufaniu złożonym w Bogu, który jest miłością. Mówi o tym scena zwiastowania, kiedy po dialogu z Bożym posłańcem Maryja wypowiedziała swoje fiat. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To wydarzenie odmieniło losy świata, odmieniło losy człowieka i nawet odmienia losy współczesnych cywilizacji. Maryja nie tylko słuchała i ufała Bogu, ale to wszystko, co działo się wokół niej, zachowywała w swoim sercu, a dzięki temu mogła budować tak bardzo ścisłą przyjaźń z Bogiem, która nigdy się nie zachwiała, ani w dniu braku gościnności w Betlejem, w czasie ucieczki do Egiptu przed krwawym i obłudnym Herodem, ani przy oskarżeniach rzucanych na jej syna, ani też pod krzyżem, kiedy stała tam jako bolesna matka. Pewnie w większości również i kaznodziejów, ja też do pewnego dnia tak patrzyłem z taką jakim uznaniem dla Matki Bożej, jak to ładnie piszą Stabat Mater Dolorosa Iuxta Crucem Lacrimosa, Matka Boża bolesna, płacząca. Ale w tej scenie jest czegoś znacznie więcej. Bo pytanie, dlaczego Pan Jezus Matkę Bożą, swoją Matkę uczynił dopiero Matką Kościoła pod krzyżem? Jak poniekąd wypróbował jej wierność. My dużo mówimy o miłości, o wolności, a dziś we wszystkich powołaniach małżeńskich, rodzinnych, w tych młodzieńczych, przy dokonywanych wyborach, w naszym życiu kapłańskim, czego potrzeba? Wierności, bo przyszły czasy, że wszystko ma być łatwe i na krótki dystans. Potrzeba wierności. A Maryja uczy nas tej prawdy, kiedy staje pod krzyżem. Pamiętała, jak wybrzmiewa to w jej hymnie uwielbienia Boga, że wielkie rzeczy uczynił jej Bóg Wszechmocny. Wychwalała Jego święte imię, wierząc, że Jego miłosierdzie jest z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Pewnie warto byłoby sięgnąć do wydarzeń Roku Miłosierdzia, a miałem to szczęście na początku posługi biskupiej 12 lat temu właśnie być tu przy obrazie Jezusa Miłosiernego i relikwiach świętych apostołów Jana Pawła II i siostry Faustyny. Bo przecież tak wiele spośród nas odmawia i śpiewa Magnificat,

Zachwycamy się tym pięknym słowem, ale jest to zdanie, które jest naszą przyszłością dla człowieka słabego, grzesznego, bo Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Jak ktoś zauważył, przez te słowa Maria nam przypomina, że jesteśmy zapisani w miłosiernej pamięci Boga. Bóg nigdy tej miłości miłosiernej nie traci, ona się nigdy nie osłabia. Czujmy się więc, moi drodzy, zaproszeni, zwłaszcza wy młodzi, dziewczęta i chłopcy, aby podążać śladami Maryi. Ona jest bowiem wzorem pielgrzymującego Kościoła, a najlepszą busolą, aby dojść do celu i nie zboczyć z obranej drogi, jest Różaniec Święty. Modlitwa miłości Boga i Maryi, modlitwa Kościoła i modlitwa nadziei. Tak było 200 lat temu, kiedy młoda mieszkanka Lyonu, dziś już błogosławiona Paulina Jaricot, 4 lata po założeniu dzieła rozkrzewienia wiary, doszła do wniosku, że odradzająca się idea misyjna Kościoła po rewolucji francuskiej potrzebuje wsparcia, pasów bezpieczeństwa, chociaż przecież nie było jeszcze samochodów. To właśnie w jej pismach jej najlepszy biograf, jezuita George Najdenow, pisze: chciała zadać kłam, proponując żywy różaniec, że jest to modlitwa tylko starych pań. Przepraszam, damy tu obecne. Nie. Na wskroś modlitwa biblijna, co nam wyjaśnił Ojciec Święty Jan Paweł II tym pięknym listem o różańcu 7 października 2002 roku. Nasza błogosławiona Paulina Jaricot mawiała: najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich. Zresztą, niezależnie od tego, moi drodzy, w jakich częściach świata były objawienia maryjne, w sanktuariach większych, mniejszych, znanych i nieznanych, i również i w naszym Gierszwałdzie, który odżywa tą pamięcią objawień, Maryja zawsze mówi o różańcu, o modlitwie za pokój, o zgodzie, a w Gierszwałdzie również i o trzeźwości narodu polskiego. I moi drodzy, jest z pewnością rzeczą mało znaną, że Barbara Stanisława Samulowska, ta najmłodsza z dziewcząt, jako siostra szarytka posługiwała 50 lat na misjach w starej Gwatemali. 50 lat i tam spoczęła. Tam Maryja ją zaprowadziła z różańcem i z tą miłością, jaką wymodliła sobie dla ludów Ameryki Południowej. A my wiemy dobrze, że każdy wierny czciciel Maryi może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Niech naszą maryjną pobożność ubogaca dobra rada Jana Pawła II, który mówił, że modlącemu się na różańcu otwiera się niezmierzony horyzont potrzeb Kościoła, zwłaszcza ten misyjny. Niech w naszym chrześcijańskim powołaniu, zwłaszcza ludzi młodych, spełnia się życzenie Ojca Świętego Leona XIV, który przypomina nam, że misja uczniów i całego Kościoła jest przedłużeniem w Duchu Świętym misji Chrystusa. Misją, która rodzi się z miłości, żyje miłością i prowadzi do miłości. Tak bardzo, że sam Pan w swojej wspaniałej modlitwie do Ojca przed męką po wezwaniu jedności uczniów tak konkluduje: aby miłość, którą Ty nie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Apostołowie podjęli ten trud, przynagleni miłością Chrystusa, i dla Chrystusa rozeszli się po całym świecie. Podobnie na przestrzeni wieków rzesze chrześcijan starszych i młodszych
męczenników i wyznawców, i misjonarzy oddawało swoje życie, aby świat poznał tę Bożą miłość. Takie świadectwo wiary, wierny Chrystusowi w swoim powołaniu misjonarza, wierny do końca złożył młody kapłan tarnowski, męczennik ksiądz Jan Czuba, dziś sługa Boży. W ten sposób misja ewangelizacyjna Kościoła trwa dalej pod przewodnictwem Ducha Świętego, Ducha Miłości, aż do końca naszych czasów. Niech zatem nasza maryjna pobożność, która zawsze prowadzi do Chrystusa, oraz troska o własne uświęcenie i przekaz wiary, z ufnością przyzywa Najświętszą Dziewicę, Matkę, Gwiazdę nowej ewangelizacji, Matkę Nadziei, Matkę Kościoła. A jej tytuł wyrażający nadzieję daje nam pewność, że w burzliwych wydarzeniach naszego czasu i naszego życia Matka Boża przychodzi nam z pomocą, wspiera nas i zaprasza do zachowania nadziei. Jeśli dziś w Ewangelii opisującej wydarzenia z Kany Galilejskiej wybrzmiały te słowa z Ewangelii świętego Jana: uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie, to Maryi chodziło o coś więcej niż tylko o dobre gatunkowe wino, które uratowało honor organizatorów wesela. Bo kiedy weźmiemy do ręki Ewangelię, to Pan Jezus mówi: módlcie się, nie ustawajcie, jedni drudzy brzemiona noście, co Bóg złączył, człowiek niech rozdziela. Czyńcie to na moją pamiątkę. Przebaczajcie sobie wzajemnie. Idźcie i głoście. Tych życzeń jest tak bardzo wiele i na pewno znajdziemy takie, które będzie skierowane do nas osobiście, abyśmy w naszym chrześcijańskim powołaniu jako uczniowie i misjonarze nieśli światu Chrystusa. Świat bywa okrutny, bo jest pełen kłamstwa, intryg. Tak wielu jest darmowych tragarzy cudzych idei, ale nie traćmy nadziei. I przywołam, moi drodzy, te piękne słowa ojca świętego Franciszka z Bulli, kiedy ogłosił rok święty, rok nadziei. I przy końcu tego dokumentu ojciec święty pisał: trzeba nam z nadzieją popatrzeć na logo roku jubileuszowego, na kotwicę. Tą kotwicą jest Jezus Chrystus. Jeśli idziemy przez życie z Chrystusem, dodam od siebie słowa z listu do Hebrajczyków, który jest ten sam wczoraj, dziś i na zawsze, to nic nam nie zaszkodzi, nikt nas nie upokorzy, ale zawsze będziemy mieli przed sobą ten piękny cel, jakim jest niebo. I życzę wam i sobie, abyśmy taką drogą podążali wraz z Maryją, Królową Różańca Świętego. Amen.

0: do Boga, który strzeże nas na drogach naszego życia przez swoich aniołów i przemożne wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej zanieśmy ufne i pokorne błaganie.
1: Módlmy się za biskupów, zwłaszcza za przewodniczącego tej liturgii biskupa Jana, aby nieostrudzenie nieśli świętą Ewangelię na krańce świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby w Najświętszym Sercu Jezusowym znajdowali pociechę i ukojenie. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów z Lipnicy Murowanej, Chronowa, Kobyla, Starego Wiśnicza i Nowego Wiśnicza, aby cieszyli się opieką Pani Boheńskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, zwłaszcza za śpiącą Teresę, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków wspólnot młodzieżowych naszej parafii oraz za nas samych, abyśmy wzrastali w łasce i świętości. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który dałeś nam Maryję, Panią Boheńską, za naszą Matkę, racz wysłuchać naszych błagań i dopomóż, abyśmy wytrwale dążyli do świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Rozpoczyna się procesja z darami. Pragniemy zjednoczyć się z ofiarą miłości Syna Bożego, przynosząc do ołtarza nasze dary, a przede wszystkim ofiarując nasze dusze, aby razem z Marią jeszcze bardziej zjednoczyć się z Chrystusem i Jego mistycznym ciałem. Przedstawiciele, reprezentanci Rady Duszpasterskiej naszej boheńskiej parafii świętego Mikołaja przynoszą kosz miodu, owoc pracy pszczelego roju, który jest symbolem obfitości natury, ale i słodyczy oraz dobroci łaski Bożej. Przynosimy chleb i wino, które podczas tej świętej Eucharystii staną się ciałem i krwią Chrystusową. My, uczestnicy uroczystości ku czci Matki Bożej Pani Boheńskiej, Królowej Różańcowej, składamy nasze ofiary, ofiary pieniężne, jako wyraz naszej troski o naszą parafialną świątynię. W tym roku te ofiary składane są na prace konserwatorskie, romantowe, wokół ogrodzenia wokół naszej boheńskiej bazyliki. Prosimy pokornie, by Bóg Trójcy Święty Jedyny przyjął dziś nasze dary i nas samych jako ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił przez ofiarę Syna Bożego i Jego Matkę.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, tym innego chrzewu i pracy nocy, chlebem życiu.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmij ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nas, całego Kościoła Świętego.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając Boże zawczą mękę Twojego Syna, jak również cudownie Jego zmartwychwstanie w niebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Mikołajem, świętą Kingą, świętą Joanną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie urzędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, obecnego wśród nas biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

pokoje. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przejścia.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł Pan, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: Modlimy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy sakrament odkupienia i życia, pokornie Cię błagamy, abyśmy za wstawiennicę Najświętszej Marii Panny, którą nam dałeś w swoim miłosierdziu za najczulszą Matkę Niebieską Patronkę, gorliwie się starali o zbawienie ludzi i zasłużyli na przyjęcie do Królestwa Niebieskiego przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Niech będzie Bóg uwielbiony w naszej eucharystycznej wspólnocie, niech będzie uwielbiony w każdej, w każdym z nas zgromadzonych w naszej świątyni przed obliczem Pani Bocheńskiej. Wszystkim pielgrzymom, gościom, parafianom bardzo dziękuję za ten wieczór, który połączył nas przy ołtarzu Chrystusa. Dziękuję wszystkim kapłanom koncelebrującym tę mszę świętą i wszystkim posługującym w konfesjonale. Dziękuję młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży za przygotowanie liturgii. Bardzo serdecznie dziękuję Tobie, księże biskupie Janie, za przewodniczenie liturgii, za skierowane słowo. I proszę o błogosławieństwo kończące tę mszę świętą, które równocześnie poświęci wszystkie dewocjonalia, które zostały przez Was ostatnio nabyte i nie były jeszcze poświęcone. Po błogosławieństwie udamy się do Kaplicy Matki Bożej, odśpiewamy apel jasnogórski i będzie uroczyste zasłonięcie obrazu. Zapraszam na kolejne dni naszego tygodnia maryjnego, na spotkania przed jej obliczem z Chrystusem Eucharystycznym.
0: Moi drodzy, Bóg zapłać za wspólny dar modlitwy. Księdzu kanonikowi dziękuję za zaproszenie. Niech to wasze świętowanie wraz z Maryją, przez którą idziecie do Chrystusa, będzie owocne dla wszystkich uczestników dzisiejszej i wszystkich celebracji liturgicznych, a poprzez wasze zacne osoby niech modlitwa będzie owocna w życiu waszych chorych, cierpiących, tym, którzy się źle mają, którzy potrzebują naszego wsparcia. A dar błogosławieństwa, które czerpie moc tej Najświętszej Ofiary, niech was umacnia na drogach waszego życia.

0: Dziewicy,
1: niech was obdarzy swoim błogosławieństwem.
2: Amen.
1: Niech was zawsze strzeże Maria Dziewica.

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg obronić raczył, pokornie i dosłownie.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z bazyliki pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Bochni. W dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup Jan Piotrowski.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
4: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
0: Po reklamie.
4: Informacje z życia Kościoła.
5: Ewa Biedroń, zapraszam. Ponad 40 osób zapisało się na pierwszy rok studiów teologicznych w Tarnowie na nową specjalność Teologia i Misja Laikatu. Zajęcia będą odbywały się głównie online i właśnie to, jak podkreślają studenci, także zdecydowało, aby się zapisać.
6: 5 lat się interesuję teologią i filozofią, stąd jak się otworzył właśnie kierunek online, no to stwierdziłam, że będę w stanie po prostu wziąć studia i dzienne, bo studiuję na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, no i stwierdziłam, że w sumie to też będzie taka odskocznia od moich dziennych.
7: W ogłoszeniach na mszy niedzielnej słyszałem, że taki kierunek studiów będzie dla ludzi pracujących otwierany. To mnie zachęciło, bo szukałem jakiejś takiej formy ustrukturyzowanego pogłębienia wiedzy na temat mojej wiary.
8: Moim marzeniem zawsze było studiowanie. Doszedłem do takiego wieku, że mogę już spełnić swoje marzenia. Interesuję się religią, przyszedłem się tylko tutaj uczyć, nie dla papierów, ponieważ takich papierów to już mam. To jest mój trzeci kierunek.
5: Najmłodszy student na tej specjalności ma 20 lat, najstarszy 72. To osoby z diecezji tarnowskiej, ale także kieleckiej archidiecezji krakowskiej. Jedna osoba jest nawet z Kołobrzegu. W wyższym seminarium duchownym w Tarnowie odbyła się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wykład inauguracyjny Poznawać niewidzialne od światła cząsteczek i sztucznej inteligencji do pytań o granice ludzkiego poznania wygłosił doktor habilitowany Rafał Kurczep, profesor Akademii Tarnowskiej i rektor tej uczelni. Ich życie opiera się na charyzmacie świętego Franciszka, który jest dla nich wyjątkowym patronem niosącym ponadczasowe przesłanie. W Kończyskach koło Zakliczyna jest jeden z 9 klasztorów sióstr bernardynek. Franciszkański zakon żeński jest objęty klauzurą. Choć ich codzienność jest naznaczona pracą i modlitwą, to jak przekonuje matka przełożona, siostra Ludwika, ich powołanie i charyzmat dają im wiele radości.
9: Ludzie patrząc widzą, że jesteśmy szczęśliwe. Ja mogę powiedzieć, że tak, że jesteśmy szczęśliwe, ale czasem żartujemy, jak ktoś mówi: siostro, ty musisz być szczęśliwa. Ano muszę. Ale to nie jest tak, że muszę, bo gdyby to było, że muszę być szczęśliwa, to z taką szczęśliwą siostrą trudno byłoby żyć. Ten charyzmat franciszkański jest wpisany w nasze życie. Potrafimy cieszyć się z małych rzeczy, potrafimy też korzystać. Choćby ta hulajnoga. Siostry wiedzą, że takie szaleństwo ja lubię, bardzo lubię, ale też jeszcze zdradzę taką tajemnicę. Kilka lat temu zaczęłyśmy organizować taką salkę ćwiczeń. My mówimy na nią sala rehabilitacyjna, ale mamy tam bieżnię, orbitrek, wioślarza, jakieś piłki, gumę i ja bardzo lubię tam chodzić.
5: W klasztorze w Kończyskach jest 9 sióstr bernardynek. Siostry przeżywają wyjątkową rocznicę. To 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Główne uroczystości odbędą się w ten weekend. Centralnym punktem będzie nabożeństwo Transitus, nabożeństwo liturgiczne upamiętniające śmierć i przejście do życia wiecznego świętego Franciszka.
9: Jest ono bardzo takie klimatyczne, bo czytamy z tekstów źródłowych wspomnienie śmierci świętego Franciszka, jak to wyglądało. Jest przeplatane śpiewem franciszkańskich pieśni przy wygaszonych światłach. W tym roku będzie na pewno tym bardziej wzruszające, na pewno dla mnie. 800 lat to było wtedy i podobne wzruszenie do tego, kiedy modlimy się w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i zawsze mnie to wzrusza, kiedy kapłan modli się on, to dzień przed swoją męką, to jest dzisiaj, to takie ciarki. 800 lat temu Franciszek odszedł po nagrodę życia wiecznego.
5: Transitus zostanie odprawione po sobotnim nabożeństwie o godzinie 17:00, z kolei w niedzielę o godzinie 8:00 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Kultywują tradycje Lachów i Górali, wiarę, kulturę i wartości regionu. Związek Podhalan Oddział Jazowsko świętuje 10-lecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w niedzielę. Jak mówi Piotr Gąsienica, wiceprezes zarządu głównego Związku Podhalan, rola oddziału w Jazowsku jest bardzo ważna, bo właśnie w tym regionie przebiega granica między dwoma regionami.
10: Jazowsko jest ostatnim oddziałem góralskim w stronę Lachów, potem już poza Katczą w tą stronę są Lachy. Więc to jest taki obszar regionalnie nazwany przenikaniem, kiedy jedni drugich podpatrywali. I tam, jak urodziła się ta idea 10 lat temu, że oni poczuli się tak naprawdę w pełni góralami i chcieli tego oddziału, to dla nas jako zarządu głównego był to niezwykle ważny moment.
5: Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w niedzielę o godzinie 11:00 mszą świętą w oprawie góralskiej w kościele parafialnym w Jazowsku. Później odbędzie się wspólne spotkanie w Obidzy. Nie zabraknie występów zespołów regionalnych, informacji o dorobku oddziału czy wyróżnień dla zasłużonych członków. Parafianie z Ujanowic modlą się w intencji przyszłej beatyfikacji księdza Bernardyna Dziedziaka, wieloletniego proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. W pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest msza święta w intencji kapłana. Ksiądz Dziedziak jest do dziś wspominany przez mieszkańców naszej parafii, mówi ksiądz proboszcz Wiesław Dzięgiel.
11: Pamięć żywa, trwa. W każdą pierwszą sobotę celebrujemy msze święto za wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, prosząc tej intencji, żeby może taki moment beatyfikacji kiedyś nastąpił. I wspominają ludzie, modlą się. No, to wszystko musimy zostawić Bożej baczności, jakie tam Pan Bóg ma plany. Z tym związane byłoby fajnie, aby to kiedyś było dane nam dożyć tej uroczystości.
5: Msza święta w intencji księdza Bernardyna Dziedziaka zostanie odprawiona w sobotę o godzinie 6:30, a poprzedzi ją modlitwa różańcowa.
12: To były informacje z życia Kościoła.
13: Słuchajcie, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła godzina 19:20. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą poprowadzi grupa modlitewna Ojca Pio z Dębicy.
14: Szczęść Boże! Grupa modlitwy świętego Ojca Pio z Dębicy zaprasza dzisiaj do wspólnej modlitwy różańcowej z Kościołem w Kościele i za Kościół. Módlmy się o pokój, zgodę i jedność w naszej ojczyźnie i w naszych rodzinach. Prośmy o łaskę nieba dla dusz czyśćcowych. Powierzajmy Maryi także wszystkie osobiste intencje modlących się z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
15: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
15: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
15: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
15: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
15: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
14: Część trzecia, Różańca Świętego Bolesna. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus osamotniony w Ogrójcu. Wielu ludzi jest osamotnionych, nawet w tłumie. Niezrozumianych i opuszczonych, bezradności i bezsilności. A Jezus modlił się. Jezu, przeżywający trwogę w Ogrójcu, przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio oddaję Ci moją samotność i słabość w obliczu próby.

0: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz,

0: miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Jezus ubiczowany. Nie chciał się godzić na zło wokół siebie. Niezgoda na zło zawsze wiele kosztuje. A ja mam święty spokój. Biada mi. Jezu ubiczowany. Przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio uproś nam siłę chwili próby. Nie daj, byśmy kiedykolwiek stanęli po stronie Piłata.
2: Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba

0: świętego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie Pana Jezusa. Jezus zraniony kolcami korony. Każdy z nas na swój sposób koronuje Chrystusa i innych ludzi. Kształt i wielkość cierni zależy od naszego zła. Jezu w koronie cierniowej, poprzez wstawiennictwo świętego Ojca Pio prosimy pokornie, naucz nas miłości ofiarnej. Pomóż nam zrozumieć, że człowiek nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: spraw od złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc

0: łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.

0: miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Jezus dźwiga krzyż dla nas przeznaczony. Czasem matka lub ojciec dźwigają krzyż dziecka, żona krzyż męża. Chce dźwigać krzyż człowieka bez imienia. To krzyż Chrystusa. Jezu dźwigający krzyż przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio pokornie prosimy o dar męstwa, o wierność prawdzie, o wolność od lęku. Panie, pomóż nam wytrwać na najtrudniejszej drodze, dawania siebie innym do końca.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus oddaje za nas życie na krzyżu. Każdy dzień jest oddawaniem życia Bogu i ludziom. Pusty czczy dzień to pusty krzyż własnej Kalwarii. Jezu umierający na krzyżu, kontemplujemy wraz z Maryją Bolesną Twoją niepojętą miłość. Zanurzamy w Twojej przenajświętszej krwi nasze dusze pełne grzechów. Prosimy, oczyść nas, zbaw, daj życie. Tobie chwała na wieki. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam

0: nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
9: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
10: Boże, witam bardzo serdecznie. W kolejnej audycji jesteśmy po 45. diecezjalnej pielgrzymce do Szczepanowa i stało się już tradycją, że w takiej właśnie audycji popielgrzymkowej odtwarzamy słowo wypowiedziane przez kaznodzieję przewodniczącego mszy świętej w czasie pielgrzymki. Usłyszymy więc za chwilę kazanie księdza Marcina Gryzło, koordynatora radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz.
11: Kiedy słuchamy dzisiejszej liturgii słowa, to wydaje się, że są dwie postawy, które są bardzo ważne w naszym życiu, w naszej rzeczywistości. Mowa i czyn. Są ludzie, którzy czasami dużo mówią, a niewiele robią. Są tacy, co wiele obiecują i nie dotrzymują swego słowa. Generalnie nie lubimy osób niesłownych, takich, którzy nabierają nas na puste obietnice. Ale z pewnością jest też wiele takich, którzy zawsze dotrzymują słowa, na których zawsze można polegać, którzy wokół swoich czynów nie robią wiele szumu. Czcigodni kapłani, drodzy parafianie, zaproszeni goście, drodzy pielgrzymi jubileuszowej 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej. Kochani radiosłuchacze, radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Ewangeliści przekazali nam dwie przypowieści o ojcu, który miał dwóch synów. Jedną bardzo dobrze znamy, to przypowieść o synu marnotrawnym albo o miłosiernym ojcu. Druga przypowieść, trochę mniej znana, to ta, którą właśnie przed chwilą usłyszeliśmy. Ta przypowieść o synu prostodusznym i o synu obłudnym. Obłuda pierwszego syna polegała na tym, że choć na zewnątrz okazywał uległość wobec ojca, to w rzeczywistości go nie słuchał. Drugi zaś syn, choć wyznawał swoje lenistwo, to jednak potem zastanowił się i wypełnił wolę ojca. Pytanie, który z tych dwóch synów spełnił wolę ojca, jest pytaniem retorycznym, bo każdy z nas powie, no ten drugi. Liczą się bowiem nie tyle słowa, co nasze czyny. Dlatego w innym fragmencie z Ewangelii świętego Mateusza Jezus powie: nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego. Słowo i czyn. I Chrystus, nauczając czy przywołując dzisiejszą przypowieść, chciał, aby jego wrogowie wysnuli pewną naukę dla siebie. Otóż ci rzekomo niedobrzy ludzie, którzy byli uosobieniem wszelkiego zła, celnicy, nierządnicy, jak mówi Jezus, wejdą do Królestwa Niebieskiego przed przywódcami ludu, którzy jedno mówią, a drugie czynią. Moi kochani, w każdym z nas od chwili poczęcia Pan Bóg upatruje swego najbliższego współpracownika. A przez Jezusa pokazał nam, że każdy z nas chce widzieć swoją córkę, swojego syna. I do każdego z nas kieruje to samo zaproszenie, które dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Dziecko, idź i pracuj w mojej winnicy. Co to znaczy? Winnicą Pana Boga jest wspólnota Kościoła. Wspólnota, w której każdy z nas realizuje różne powołania. Piękny przykład dał nam nasz patron, święty Stanisław, który dzisiaj gromadzi nas na tej uroczystości odpustowej na pamiątkę przeniesienia jego relikwii z kościoła świętego Michała Archanioła na Skałce do katedry na Wawelu. Jego mowa, jego czyn zawsze stanowiły jedno. Wszystko, co mówił, potem czynił, czyli zawsze kierował się miłością do Boga oraz do kształtującej się wówczas naszej ojczyzny. Miał na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także sprawy drugiego, w myśl słów z dzisiejszego drugiego czytania. Ale zawsze czynił to w wewnętrznej wolności. Bo przyjęcie, moi drodzy, powołania jakiegokolwiek, to jest zawsze spotkanie się dwóch wolności. Pana Boga, który powołuje, i człowieka, który odpowiada. Pan Bóg zawsze będzie oczekiwał od nas konkretnej odpowiedzi na Jego głos. Bez obłudy, ale zawsze wolności. I tak jak ci dwaj synowie z dzisiejszej Ewangelii, każdy z nas posiada wolność i może naszemu Ojcu powiedzieć tak lub nie. Mówią, że dojrzałe relacje stawiają wymagania. Dlatego też w pewnym momencie swego życia, kierowany właśnie dojrzałą postawą, święty Stanisław sprzeciwił się samemu królowi Bolesławowi Śmiałemu, gdy ten dopuszczał się nieprawości, gdy krzywdził swoich poddanych. To właśnie miłość, która wynikała z relacji do Boga, zwyciężyła wówczas układy polityczne. Pokonała lęk przed niesprawiedliwą władzą. Taka miłość i tylko miłość zawsze zwycięża. Dlatego dzisiaj warto, abyśmy w naszej refleksji zapytali się o moje relacje do Pana Boga. o moje codzienne odpowiedzi w mowie i czynie na Jego wymagania, które On mi daje, ale zawsze z miłości. Popatrzmy, moi drodzy, na Ewangelię. I zobaczmy, że pierwszy syn z dzisiejszej Ewangelii, dając odpowiedź swemu ojcu, nie powiedział: Ojcze, on powiedział: Panie. Nie Ojcze, Panie. Nie czuł się synem, gdyż nie otworzył się na relacje. Moi drodzy, gdzie jest brak relacji, tam jest również brak więzi. Dzisiaj zdarza się również w religii, że często człowiek coś robi z obowiązku, z tradycji, dla świętego spokoju. Jakby zapomniał, że z obowiązku nie można kochać. Chrześcijaństwo, które przyniósł Jezus, nie jest religią prawa. Chrześcijaństwo jest duchowością spotkania. W chrześcijaństwie, w naszej religii, cały czas chodzi o to, aby spotkać się z Bogiem. Mimo różnych naszych problemów, kryzysów, nie rezygnować z tego, który jest większy od każdego naszego problemu. Całkiem niedawno w jednym ze sklepików zobaczyłem dość ciekawy, może z uśmiechem, pewien napis na kubku. Nie mów Bogu, że masz wielki problem, ale powiedz problemowi, że masz wielkiego Boga. Jeśli dzisiaj współczesny człowiek łatwo rezygnuje z wiary, porzuca Kościół, zaniedbuje modlitwę, zaniedbuje życie sakramentalne, oddala się od Pana Boga, to powstaje pytanie, kogo lub co wpuszcza w jego miejsce. Dzisiaj są z nami osoby, które biorą udział w jubileuszowej 45. diecezjalnej pielgrzymce, która ma charakter przebłagalny i wynagradzający za grzechy przeciwne trzeźwości. Moi kochani, ci, którzy przeszli drogę zniewolenia nałogiem alkoholu, doskonale wiedzą, że nałóg bardzo dużo zabiera i nic trwałego nie daje. Alkohol rozwiązuje małżeństwa, rodziny, przyjaźnie, relacje z Bogiem. Nie rozwiązuje tylko żadnych problemów. Dlatego siłą do pokonania tego, ale też innych nałogów, jest zawsze i pozostanie zawsze siła relacji z Panem Bogiem. Z Bogiem, który nigdy nikogo nie przekreśla, ale zawsze każdemu człowiekowi daje szanse i możliwości, aby odpowiedzieć na Jego zaproszenie: chodź do mojej winnicy, czyli bądź ze mną w relacji. Moi drodzy, naszą największą wartością w życiu są relacje, które tworzymy. Dlatego wytrwała modlitwa jest ogromną siłą, która niewidzialnym sposobem łączy, wiąże człowieka z Bogiem, pozwalając mu przejść niejedną dolinę zła i ciemności. Dlatego tak pięknie psalmista w znanym nam psalmie 23 będzie wołał: chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Moi kochani, nie można kochać, nie tworząc relacji. Dlatego w tej relacji ja i Pan Bóg, kiedy stykam się z moimi życiowymi problemami, nałogami, różnymi trudnymi sytuacjami, pierwsza i najważniejsza jest modlitwa. Dlaczego? Bo modlitwa to jest zaproszenie do relacji, jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego. Modlitwa to jest zaproszenie Pana Boga do budowania z Nim więzi. Od modlitwy zaczyna się moja relacja z Panem Bogiem. Powiem więcej, od modlitwy zaczyna się moja wiara. Jak się modlisz, tak będziesz wierzył. Kiedyś w IV wieku wielki doktor Kościoła, święty Augustyn, pięknie napisał: w modlitwie człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Co to znaczy? To znaczy, że w modlitwie mam świadomość, że do Ciebie, Panie Boże, należę, ale też od Ciebie, Panie Boże, zależę. To wymaga pokora, by w taki sposób stanąć przed Bogiem. Bo jeśli jestem żebrakiem na modlitwie, to nie mam czym zapłacić za to, co dostaję. Dlatego w modlitwie wszystko, co mam mieć, to pragnienie. Pragnę być z Tobą i pragnę być dla Ciebie, bo do Ciebie należę, ale też od Ciebie zależę. To w modlitwie nie tylko ja wyciągam ręce i wołam: Panie Boże, proszę Cię o to czy o tamto, ale w modlitwie też Pan Bóg wyciąga do mnie ręce i mówi: chodź, chodź do mojej winnicy, przejdziemy przez to razem. Obok modlitwy drugim bardzo ważnym czynnikiem jest abstynencja. Moi kochani, abstynencja nie jest oznaką słabości. Abstynencja jest oznaką siły. Że potrafię kontrolować swoje emocje, swoje zachcianki, że mam poczucie wewnętrznej harmonii i robię to w wolności. Abstynencja to jest świadectwo mojej wolności wewnętrznej. To jest świadectwo wyobraźni miłosierdzia. Człowiek abstynencji, człowiek modlitwy, to człowiek wolności. Wolności, która ma swoje źródło w Panu Bogu. To abstynencja przyczynia się do trzeźwości innych w myśl hasła, które dzisiaj już padło. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Abstynencja, moi drodzy, jest także wyrazem naszej patriotycznej postawy, która dobro ojczyzny stawia na pierwszym miejscu. I tutaj, moi drodzy, należy przypomnieć słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo ten wielki apostoł trzeźwości był przekonany, że jeśli w naszym narodzie ma nadal istnieć wiara, ma istnieć Kościół, jeśli ma istnieć sam naród, to musi zostać pokonana plaga pijaństwa. To są jego słowa. W przyszłym roku będziemy przeżywać 150. rocznicę objawień maryjnych w Getrzwałdzie. Jedynych objawień maryjnych w Polsce uznanych przez Kościół. Już wtedy, w 1877 roku, Maryja wezwała do wstrzemięźliwości od alkoholu, mówiąc wprost, że ochrzczeni i całe rodziny będą zdrowe i szczęśliwe, jeśli będą się gorliwie modlić na różańcu i przestaną pić. To wszystko pokazuje każdemu z nas, że tylko w relacji do Boga, tylko w relacji wiary i miłości następuje nasze uzdrowienie. Moi kochani, Fiodor Dostojewski w powieści Bracia Karamazow pisał, że jeśli człowiek nie wierzy w Boga, jest w stanie uwierzyć we wszystko inne. Dlaczego potrzeba nam dzisiaj każdemu z nas uświadomić sobie i zapytać się, czy w moim mowie, w moim czynie, czy naprawdę czuję się córką i synem Boga? A może bardziej stałem się dziedzicem tego świata? To jest bardzo ważne pytanie, bo będziemy ostatecznie słuchać tego, komu służymy i kogo kochamy. Jest też w dzisiejszej Ewangelii drugi syn, który, co ciekawe, nie powiedział ojcu: nie pójdę, ojcze. On powiedział: nie chcę. Nie chcę. Ale potem się zastanowił i poszedł. W ostatnim czasie w kościele, w czytaniach słyszymy słowa Koheleta: wszystko ma swój czas. Nasze dojrzewanie do wieczności, nasze dojrzewanie do budowania relacji zaczyna się od przyjmowania krok po kroku mojej niedoskonałości. Świadomości tego, że sam sobie w życiu nie poradzę, że chce zmiany w swoim życiu. Może czasami nie rozumiemy woli Pana Boga, może czasem bardziej liczymy na swój geniusz, na swoje pomysły, kreślimy swoje plany, swoje projekty na życie. Ale moi kochani, w powołaniu jakimkolwiek, jedynym, który zna całą drogę naszego powołania, naszego życia, jest Pan Bóg. On chce, abyśmy Mu zaufali we wszystkim, bo ufając, człowiek zaczyna się otwierać. Zaczyna zmieniać to, co niszczy moje relacje do Pana Boga. Dlatego chcemy jak najczęściej powtarzać za dzisiejszym psalmistą: daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, bo w Tobie, Boże i Zbawco, mam nadzieję. W mowie i w czynie zaufać Panu Bogu, tak jak czynił to święty Stanisław. Zaufać Panu Bogu. Jaka to postawa, która nie pasuje do dzisiejszego świata. Ale moi kochani, to, co nie pasuje do dzisiejszego świata, może tak naprawdę ten świat ocalić. Mowa i czyn, dwa proste pojęcia, które tak bardzo dużo znaczą w naszej rzeczywistości. Dlatego liturgia dnia dzisiejszego i postawa naszego patrona świętego Stanisława przypominają nam te słowa, które słyszeliśmy w aklamacji przed Ewangelią, że mamy być jak owca, która słucha głosu swego pasterza. Bo tylko w ten sposób nie zbłądzę w życiu, nie wyjdę poza winnicę, którą jest Kościół, po to, by zatracić się w świecie, który może oferuje dzisiaj więcej. Ale moi drodzy, to jest tylko chwilowe zauroczenie. Wszystkie najważniejsze bitwy o człowieka rozgrywają się najpierw w naszym sercu. W sercu naszego patrona był zawsze obecny Pan Bóg i wartości, które wypływały z Ewangelii. Dlatego choć zginął pod mieczem, to okazał się zwycięzcą. Bo żyjąc wartościami, sam okazał się wartością, która do dzisiaj nas inspiruje. Dlaczego? Bo wartość zawsze będzie rodzić wartość. Dlatego Jezus poprzez dzisiejszą liturgię słowa zaprasza każdego z nas do budowania relacji. Dziecko, chodź i pracuj w mojej winnicy. Jeżeli chcemy, aby nasze życie było wartościowe, to odpowiedzmy na to Boże zaproszenie. Amen.
10: Przypomnę, że było przed chwilą odtwarzane kazanie księdza Marcina Gryzło, wypowiedziane w czasie 45. diecezjalnej pielgrzymki w intencji trzeźwości i o przemianę życia osób uzależnionych do Szczepanowa, która miała miejsce w ostatni weekend. Życzę spokojnej nocy.
0: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Reklama.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: 2,5 roku po premierze słynnego albumu The Dark Side of the Moon 15 września 1975 roku zespół Pink Floyd wydał płytę Wish You Were Here. Na jej drugiej stronie znalazł się utwór tytułowy.

Wish You Were Here od dawna jest uważana za płytę klasyczną. Prace nad tym wydawnictwem rozpoczęły się na początku 1975 roku. Nie było łatwo. Perkusista Pink Floyd Nick Mason wspominał: byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Przystępując do realizacji płyty, mieliśmy pustkę w głowie. Kompletnie nic, żadnych nowych pomysłów. A przecież pragnęliśmy przebić sukces Dark Side. Roger Waters przyniósł tekst do Wish You Were Here. To było coś zupełnie nowego, zaczynać piosenkę od tekstu. Zawsze mieliśmy najpierw melodię. Bardzo ciężko nam to wszystko przychodziło, ale w końcu jakoś poszło. W tej tytułowej balladzie płyty najprawdopodobniej chodziło o Syda Barretta, legendarnego współzałożyciela grupy. Są tacy, którzy uważają, że cały album był hołdem złożonym byłemu gitarzyście i autorowi większości wczesnych tekstów. Choroba psychiczna i wynikające z niej postępowanie uniemożliwiły współpracę z zespołem po wydaniu albumu A Saucer Full of Secrets. Jest bardzo możliwe, że tekst tytułowej piosenki autorstwa Rogera Watersa był efektem jego nostalgii za starym, dobrym kumplem. Więc myślisz, że potrafisz odróżnić niebo od piekła? Przyjemność od bólu? Zielone pola od zimnych stalowych szyn? Uśmiech od maski? Czy naprawdę myślisz, że potrafisz? Czy zmusili cię, byś zmienił swoich bohaterów na duchy? Żarzące się popioły na drzewa, gorące powietrze na zimną bryzę, zastygły komfort na zmianę. Czyż nie zamieniłeś statystowania w wojnie na główną rolę w tej klatce? Tak bym chciał, byś tu był. Jesteśmy tylko dwiema zagubionymi duszami, pływającymi w akwarium. Rok po roku, biegając wciąż po tym samym padole, co znaleźliśmy? Te same stare łąki. Chciałbym, byś tu był.

0: Według książki Saucer Full of Secrets – The Pink Floyd Odyssey, Syd Barrett pojawił się w studiu w środku sesji nagraniowej albumu Wish You Were Here. Muzycy zagrali mu wtedy również kompozycję tytułową i zapytali, co o tym sądzi. Na co on odparł: brzmi trochę staro. Tak poza wszystkim, utwór stanowi sugestywny opis zagubienia i bezradności. Podobnie jak cała reszta płyty, został nagrany w studiu Abbey Road, a do jego nagrania grupa pozyskała słynnego skrzypka jazzowego Stefana Grappelliego. Efektem tej wspólnej sesji była delikatna partia skrzypiec w końcówce, jakby swoista skarga, którą można wyłapać tuż przed pojawiającym się szumem wiatru. Wish You Were Here to w gruncie rzeczy nastrojowa ballada. Na jej początku słychać odgłos zmieniających się stacji radiowych. Tak jest do chwili, gdy jedna z nich nadaje ciche tony grane na 12-strunowej gitarze, do której wkrótce dołącza druga gitara. Fragment ze zmieniającymi się stacjami, jak twierdzą muzycy, został nagrany z radia samochodowego Davida Gilmoura, kompozytora tego utworu.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah, yeah.
2: No, it is it.
1: I'm sure of it.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki, w niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
2: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
3: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
2: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
1: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brak im ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
4: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
1: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
5: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pole elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży. Mówi metropolita Reims w rozmowie z Lacroix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Królowo Polski, Królowo Aniołów, jestem, pamiętam, czuwam. Stajemy przed Twoim cudownym obliczem, Matko Częstochowska, Matko nasza najlepsza, w wieczór, który jest wyjątkowy, bo Kościół na całym świecie wspomina dziś świętych aniołów stróżów. Królowo Aniołów. W tę noc ta kaplica cudownego obrazu staje się po części wieczernikiem dla organizatorów i służb, przede wszystkim 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej. Przychodzimy tu na to nocne czuwanie, przybywamy jako warszawska rodzina, by u Twojego tronu złożyć jedno wielkie, płynące z naszego serca dziękuję. Słowo Boże w Księdze Wyjścia dziś daje nam niezwykłą obietnicę. W pierwszym zdaniu słyszymy: oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie drogi. Aby Cię strzegł w czasie drogi, doprowadził Cię do miejsca, które przygotowałem. To zdanie pięknie wpisuje się w nasze czuwanie, w naszą modlitwę. Jako kierownik tej pielgrzymki, patrząc na stojących za mną przedstawicieli, współbraci, współpracowników, chcę z drżeniem serca zaświadczyć, Matko, że ta obietnica z Księgi Wyjścia wypełnia się na naszych oczach, w naszym życiu, w naszej pielgrzymkowej drodze. Przez 9 dni sierpniowych, od 6 do 14 sierpnia, prowadziłaś nas bezpiecznie z Warszawy na to święte wzgórze. Ty jako Królowa Aniołów nie tylko posyłałaś przed nami swoich niewidzialnych wysłanników, ale rozpalałaś anielskiego ducha służby w ludziach, którzy ten szlak przygotowali czy zabezpieczali. Gdy w sierpniu rozważaliśmy słowa Twojego Syna z krzyża: oto Matka Twoja, bo takie było hasło naszego pielgrzymowania, uczyliśmy się od aniołów bezwarunkowego posłuszeństwa i miłości. Przyjąć Ciebie do siebie, tak jak Jan pod krzyżem, oznaczało dla nas, dla służb pielgrzymkowych, przyjąć odpowiedzialność za każdego pątnika. Dziś, rozpoczynając to nocne czuwanie, przynosimy Ci trud tamtych dni, zamieniony w czyste nasze dziękczynienie. Chcemy naśladować anielski śpiew, sanctus, ich nieustanną pieśń chwały i przez tą noc czuwania śpiewać Tobie pieśń wdzięczności za pielgrzymkę. Dziękujemy za bezpieczną drogę, za zdrowie, za siły dawane nam ponad ludzką miarę, za cud wspólnoty, która rodziła się w tym kurzu i spiekocie. Biblijna historia podróży Tobiasza pokazuje, że anioł w drodze to ten, który chroni. Chroni przed niebezpieczeństwem, podnosi na duchu, przynosi uzdrowienie. Myślę dziś o obecnych tutaj przedstawicielach służb, przewodników, braci kleryków, dla tysięcy pielgrzymów 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej. To oni byli Twoimi widzialnymi aniołami, bo gdy pątnicy odpoczywali, to oni pracowali. Gdy brakowało sił, oni pierwsi ruszali z pomocą. Słuchali Twojego głosu, Maryjo, i może z anielską cierpliwością nosili brzemiona drugiego człowieka, braci i sióstr pątników. W Ewangelii też dziś Jezus mówi o aniołach, którzy w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. Piękne słowa. My w tę noc u progu października, miesiąca modlitwy różańcowej, chcemy wpatrywać się w Twoje, Matko, zranione, ale pełne miłości oblicze. Chcemy trwać na straży, tak jak aniołowie czuwają przy tronie Boga. Przynosimy Ci jeszcze raz w sercach przedstawicieli służb wszystkie intencje wszystkich pielgrzymów, tych, którzy nie mogli tu przybyć, zostali w domu, pielgrzymów naszej tegorocznej pielgrzymki, warszawskiej pielgrzymki pieszej, a także wszystkich gospodarzy, którzy na trasie otwierali dla nas swoje domy i serca. Królowo Aniołów I Matko warszawskich pielgrzymów, przyjmij tą naszą nocną wartę. Niech owoce sierpniowej drogi, za które dziś dziękujemy, i hasło to Matka Twoja nie gasną, nie zgasną w nas wraz z końcem pielgrzymki czy z końcem tej dziękczynnej nocy. Pomóż nam wracać do naszych domów, do naszych parafii, do miejsc pracy z anielskim przesłaniem pokoju. Naucz nas i ucz nas wciąż być aniołami stróżami dla ludzi. Dla ludzi, których codziennie stawia Bóg na naszej drodze życia. A więc rozpoczynamy tym apelem to czuwanie i czuwamy przy Tobie, Matko, bo Cię bezgranicznie kochamy.
1: Przeorowi klasztoru Ducha Świętego w Warszawie, kierownikowi pieszej pielgrzymki warszawskiej dziękujemy, ojcu Dariuszowi Laskowskiemu, za dzisiejsze rozważanie apelowe. I do tych wszystkich intencji i modlitw pragniemy dołączyć, stojąc przed obliczem naszej Matki, osobę papieża Leona XIV. Także modlimy się za cały Episkopat Polski. Prosimy za wszystkich sprawujących władzę w naszej ojczyźnie, prosimy za naszą ojczyznę o pokój w ludzkich sercach, pokój na świecie. Modlimy się za stróżów Jasnogórskiego Sanktuarium, ojców Paulinów wraz z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za wszystkie zgromadzenia w Polsce, prosząc o liczne i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę, między innymi maturzystów Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, w Rykach, uczestników rekolekcji Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, pielgrzymów z miejscowości Gdańsk-Sobieszewo, Amazonki, które dziś przybyły, aby jutro przeżywać swoją pielgrzymkę tutaj na Jasnej Górze. Pielgrzymów z miejscowości Łomża, Strzelce Krajeńskie, Przemyśl, ze Stanów Zjednoczonych, z Puerto Rico, Nikaragui, Filipin, Australii oraz wszystkich obecnych tutaj przed obliczem naszej Matki, łączących się również z nami poprzez media oraz duchowo. Polecamy wszystkich naszych bliskich zmarłych, modlimy się w intencji dobrodziejów Jasnej Góry, za wszystkich polecanych w księdze apelowej Radia Jasna Góra. Jeszcze raz polecamy pielgrzymkę pieszą warszawską, która dzisiaj będzie podejmować trud czuwania nocnego. A w 38. dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny polecamy dzisiaj miejscowość Szczytna, parafię pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Rozważać będziemy tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Krzyżowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas podaj.
5: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
6: W Kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie jest wizja sądu ostatecznego według autora Michała Buonarrotiego. I w centrum stoi Chrystus jako sędzia z podniesioną do góry ręką, a po prawej stronie znajduje się jego matka Maryja. Ale swoim wzrokiem patrzy się poniżej, na anioła, który trzyma różaniec i wyciąga z czeluści piekła człowieka tam wskazanego. Niech ten prosty obraz będzie obrazem Kościoła, który jest matką, nie zatracającą nikogo, ale właśnie dlatego, że ma matkę, jako matkę Odkupiciela i Kościoła.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Geniusz tkwiący w prostocie. Kiedy stajemy przed wielkimi, ogólnoświatowymi dziełami, często wydaje nam się, że za ich sukcesem muszą stać potężne sztaby ludzi, wielkie nakłady finansowe i niezwykle skomplikowane strategie. Tymczasem w Królestwie Bożym sprawy mają się zupełnie inaczej. Bóg najchętniej posługuje się tym, co proste, ciche i pokorne. Przekonała się o tym boleśnie, ale i zachwycająco młoda Paulina Jaricot. Mając zaledwie 23 lata, ta młoda lyońska dziewczyna nosiła w swoim sercu ogromny ból wywołany losem misjonarzy, którzy na dalekich krańcach świata w skrajnym ubóstwie głosili Ewangelię poganom. Chciała im pomóc, ale nie wiedziała jak. Sama nie mogła wyjechać na misję, nie dysponowała też wielkim majątkiem, który mogłaby tam wysłać. Pewnego wieczoru, gdy trwały modlitwy, w jej sercu zrodziło się niezwykłe natchnienie. Jasna wizja planu, który zrewolucjonizował historię Kościoła. Ten plan opierał się na genialnym w swej prostocie systemie dziesiątkowym. Paulina pomyślała, a gdyby tak znaleźć 10 osób, z których każda zobowiąże się do cotygodniowego, symbolicznego datku na misję oraz do codziennej modlitwy, a potem gdyby każda z tych 10 osób znalazła kolejne 10, które zrobią to samo, powstałyby w ten sposób setki i tysiące ludzi połączonych w niewidzialną, modlitewno-jałmużniczą sieć. Kiedy Paulina zapisała tę myśl na kartce, sama była zdumiona. Zapisała wtedy: zdumiała mnie jej prostota, której nikt wcześniej nie odkrył. Ta prosta intuicja dała początek papieskiemu dziełu rozkrzewiania wiary, które dziś działa w ponad 150 krajach na całym świecie. Ta sama zasada prostoty stała się kilka lat później, w 1826 roku, fundamentem dla żywego różańca. Paulina zobaczyła, że ludzie często rezygnują z modlitwy różańcowej, ponieważ cały różaniec wydaje się im zbyt długi, zbyt nużący lub zbyt trudny w natłoku codziennych obowiązków. Przełożyła więc swój system misyjny na grunt modlitwy. Zamiast wymagać od zabieganego człowieka odmawiania całego różańca, zaproponowała, aby połączyć ludzi w grupy, w których każdy odmówi tylko jeden dziesiątek dziennie, rozważając przypisaną mu tajemnicę. W tym planie ukryty jest głęboki zamysł Boga. Prawdziwa pobożność nie polega na wielomóstwie, na szukaniu skomplikowanych form duchowości, które są dostępne tylko dla nielicznych. Prawdziwy charyzmat żywego różańca jaśnieje blaskiem ewangelicznej prostoty. Jeden dziesiątek różańca to zaledwie kilka minut w ciągu doby. Może go odmówić matka karmiąca dziecko, robotnik w drodze do pracy, student w przerwie między wykładami, chory na szpitalnym łóżku, a także dziecko i starzec. Nie potrzeba do tego żadnych nadzwyczajnych warunków ani specjalnego przygotowania. Potrzeba jedynie prostego, wiernego serca. Geniusz żywego różańca polega na tym, że twój mały, prosty wysiłek, te kilka minut z różańcem w dłoni, zostaje włączony w potężną rzekę modlitwy całej wspólnoty. Nie lekceważmy więc małych rzeczy. Nie rezygnujmy z codziennego dziesiątka, myśląc, że to zbyt mało, by poruszyć niebo. To właśnie z tych małych, wiernych kropel modlitwy Bóg potrafi uczynić ocean miłosierdzia dla całego świata. Zadanie duchowe na dziś. Zadbaj dziś o to, aby Twój codzienny dziesiątek różańca był odmawiany w duchu wielkiej prostoty i skupienia. Wyłącz telefon, ucisz swoje myśli. Niech te kilka minut będzie czasem szczerej, prostej rozmowy dziecka z najlepszą matką.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzisiejszy wieczór otworzyła piosenka Both and Burning, pochodząca z albumu Siren, piątego w dyskografii zespołu Roxy Music, wydanego w październiku 1975 roku. Dziś będzie o trzeciej solowej płycie lidera zespołu, Briana Ferrego, płycie wydanej 10 września 1976, a zatytułowanej Let's Stick Together. Z perspektywy czasu była to płyta ważna. Stanowiła pomost między erą Roxy Music a późniejszą działalnością solową Ferrego. W pierwszej połowie lat 70. Roxy Music stał się symbolem elegancji, artystycznej odwagi i muzycznego wyrafinowania, a Brian Ferry twarzą, głosem i twórcą estetyki bandu. Jednocześnie od 1973 roku rozwijał działalność solową. Albumy The Foolish Things, Another Time, Another Place pokazały jego fascynację amerykańskimi standardami, rytmem bluesem i wczesnym rock'n'rollem. Ferry udowodnił, że potrafi interpretować cudze utwory równie przekonująco jak własne kompozycje. Oto już za chwilę otwierający płytę tytułowy utwór, największy przebój z tego albumu, napisany przez Wilberta Harrisona, a wydany w 1962 roku. W interpretacji Briana Ferrego piosenka nabrała eleganckiego, lekko swingującego charakteru, zachowując jednocześnie rytmem bluesowy temperament oryginału. Single z piosenką dotarł do 6. miejsca brytyjskiej listy przebojów, 1. w Australii, 3. w Holandii oraz czołowych pozycji w wielu krajach Europy. Do dziś pozostaje największym solowym przebojem artysty. Zaraz po tym hicie piosenka autorstwa Briana Ferrego Casanova, której pierwotna wersja została wydana na 4. albumie zespołu Roxy Music Country Life. A zatem Let's Stick Together i Casanova.

Brian Ferry, któremu poświęcam dzisiejszy wieczór, urodził się 26 września 1945 roku w starym angielskim mieście Washington. Studiował sztuki piękne w Manchesterze oraz na Newcastle University, między innymi u Richarda Hamiltona. Po uzyskaniu w 1968 roku dyplomu uczył ceramiki i dorywczo pracował przy restaurowaniu zabytków. Jak należy sądzić, studia uniwersyteckie z jednej strony ukształtowały jego wysmakowany pogląd na sztukę, z drugiej zaś wpłynęły na kierunki jego muzycznych poszukiwań. Artysta, nawet gdy obowiązywały komiczno-kosmiczne błyszczące stroje, boa i buty na koturnach, miał w sobie coś zdystyngowanego angielskiego dandysa. Oczywiście w taki czy inny sposób ulegał wpływom scenicznej mody, ale po latach można śmiało stwierdzić, że świecące marynarki, zgodnie z glamrockowym sznytem, wyglądały na nim mniej kiczowato niż na innych rockmenach tamtej epoki. Tak naprawdę to ani glamowe ciuchy, ani hipisowskie stroje, ani też rockowe skóry nigdy nie były mu bliskie. Ferry, jak na dżentelmena przystało, najlepiej czuł się w klasycznych strojach. Przez lata był jedynym ważnym przedstawicielem brytyjskiej sceny rockowej, który, jakby to ujął konserwatysta, podczas występów stosował się do zasad tradycyjnie pojętej elegancji. Oto dwie kompozycje z albumu Let's Stick Together. Najpierw Sea Breezes, która w oryginalnej wersji pojawiła się na debiutanckim albumie zespołu Roxy Music, a potem przebojowy cover standardu Jimmy'ego Reeda Shame, Shame,

Gdy zespół Roxy Music rozpoczął swój marsz ku sławie, Brian Ferry tak się wypowiedział. Większość zespołu ma podejście natchnionych amatorów i jak długo uda nam się to utrzymać, wszystko będzie dobrze. Muzycy szybko stali się natchnionymi zawodowcami, a grupa jedną z najbardziej twórczych w całej dekadzie. Rok 1960 był jednak momentem przełomowym. Roxy Music zawiesiło działalność, a Ferry stanął przed pytaniem, w którą stronę podążać dalej. Nagrania wykorzystane na albumie powstawały w latach 1973-1976, głównie w londyńskich studiach nagraniowych. Producentami byli Brian Ferry i Chris Thomas, jeden z najważniejszych współpracowników zarówno Ferry'ego, jak i Roxy Music. Drugim, po wydanej na singlu piosence tytułowej, znaczącym wydawnictwem promującym album, była epka zawierająca m.in. The Price of Love, przebój braci Everly oraz emitowany dziś standard Shame, Shame, Shame Jimmy'ego Reeda. W Wielkiej Brytanii wydawnictwo to dotarło do 7. miejsca listy bestsellerów. Oto najpierw The Price of Love, a później kompozycja 2HB.

W sesjach nagraniowych albumu Let's Stick Together uczestniczyła imponująca grupa muzyków. Pojawili się m.in. Phil Manzanera, Eddie Jobson, Paul Thompson, John Wetton, John Porter, Chris Spedding, Neil Hubbard i Mel Collins. Wielu z nich należało do ścisłej czołówki brytyjskich muzyków sesyjnych połowy lat 70. Stosowne miejsca na albumie zajęły również nowe wersje utworów zespołu Roxy Music, które zostały pozbawione po części awangardowej surowości oryginałów i przekształcone w bardziej eleganckie, jazzujące interpretacje, tak jak przypomniane już dzisiaj Casanova, 2HB, Sea Breezes, ale także Chance Meeting. Ta kompozycja w nowej wersji zaraz zabrzmi, a po niej nastrojowy cover piosenki It's Only Love Beatlesów.

Krytycy przyjęli album Let's Stick Together życzliwie. Chwalono przede wszystkim elegancję wykonania, klasę aranżacji i artystyczną konsekwencję Ferrego. Niektórzy zwracali uwagę, że album nie jest klasycznym, jednolitym projektem studyjnym, lecz raczej podsumowaniem kilku lat działalności. Zgodnie jednak podkreślali niezwykły styl autora. Po latach Ned Ratchet, recenzując album dla bazy AllMusic, napisał: gdy Roxy Music zbliżał się do hibernacji, Ferry stworzył kolejny świetny album solowy i jeden z jego najciekawszych. Oto już za chwilę You Got To My Head, cover piosenki J. Freda Kotza, a później remake Remodel, oryginalnie wydany na albumie debiutanckim zespołu Roxy Music.

Fani Briana Ferry'ego, podobnie jak krytycy, nie czuli się zawiedzeni płytą Let's Stick Together. Album osiągnął 19 miejsce na brytyjskiej liście bestsellerów, natomiast w Australii wspiął się na szczyt zestawienia. Sukces płyty pokazał, że Ferry potrafił odnaleźć własne miejsce między modami i trendami, pozostając wiernym swojej estetyce. I być może właśnie dlatego słucha się tej płyty do dziś z taką przyjemnością. Nie ma w niej pośpiechu, ani potrzeby udowadniania czegokolwiek. Jest elegancja, klasa i pewność człowieka, który wie, że prawdziwy styl nigdy nie wychodzi z mody. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z płytą Let's Stick Together Briana Ferry'ego cover piosenki Heart on My Sleeve duetu Gallagher and Lie. Brian Ferry, dobrej nocy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Zapraszam Państwa do wsłuchania się w kolejną audycję Kanonów Wiary. Rozważań na temat nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. Ze mną w studio ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
3: Szczęść Boże.
2: Były już tytuły mesjańskie takie jak Jezus, Chrystus, Syn Boży, a dziś chcemy przejść do wyjaśnienia ostatniego terminu, jakim opisujemy Jezusa, a jest to termin Pan. Co on oznacza?
3: W greckim tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu niewypowiedziane imię, pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi, to imię Jahwe. Zostało ono oddane przez Kyrios, czyli Pan. Pan staje się od tej chwili powszechnym imieniem określającym boskość właśnie Boga Izraela. Natomiast Nowy Testament posługuje się tytułem Pan w sensie ścisłym, tak w odniesieniu do Ojca, jak również, co jest nowością, w odniesieniu do samego Jezusa, uznanego w ten sposób właśnie też za samego Boga.
2: A co oznacza ten termin w kontekście uczniów, którzy często go używają w stosunku do Jezusa?
3: Bardzo często w Ewangeliach ludzie zwracają się do Jezusa, nazywając go właśnie tym tytułem Pan, Panem. Ten tytuł świadczy o szacunku, zaufaniu tych, którzy zbliżali się do Jezusa oraz oczekiwali od Niego pomocy, często uzdrowienia. A wypowiadany za natchnieniem Ducha Świętego ten tytuł wyraża uznanie boskiego misterium Jezusa. W spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym, moglibyśmy powiedzieć, staje się on adoracją. Wyznajemy przecież Pan mój i Bóg mój. To są słowa, które zostały wypowiedziane po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Przybiera wtedy to znamie miłości, przywiązania, które pozostaje charakterystyczne dla właśnie chrześcijańskiej tradycji. To właśnie Jezus jest Panem, czyli jest Bogiem.
2: A co omawiany termin może oznaczać dla nas dzisiaj?
3: Myślę, że to, co oznaczał od początku historii, od początku też historii Kościoła, a mianowicie, że Bóg, który objawił się w Jezusie, panuje nad światem i nad historią. Gdy mówimy, że ktoś jest Panem, to od razu nam się kojarzy to z jakimś pojęciem władania. Właśnie myślę, że ten termin odnoszony do Jezusa także w dzisiejszym współczesnym kontekście przypomina nam, że Bóg nadal panuje nad światem, nad historią. Może oznaczać także uznanie, że człowiek nie może w sposób absolutny poddać swojej wolności osobistej żadnej władzy ziemskiej, ale wyłącznie Panu Bogu, Ojcu, Jezusowi Chrystusowi. Do dzisiaj używamy także w modlitwie, także wspólnotowej czy liturgicznej słowa tego terminu Pan. Wspomnijmy choćby to słynne stwierdzenie, z którym spotykamy się na Eucharystii, Pan z wami, czy modlitwę Maranata, czyli przyjdź Panie. Takie modlitewne wezwanie Jezusa jako naszego Pana jest, myślę, niczym innym jak pełnym ufności, nadziei, także dzisiaj, właśnie współcześnie, wołaniem człowieka. Jest to po prostu nasze wyznanie wiary, że Bóg, mimo iż dzisiaj świat próbuje zepchnąć Pana Boga na dalszy plan, to właśnie wyznajemy, że Bóg nadal króluje, jest władcą, panuje nad światem, nad historią. Ten termin Pan oznacza boskie panowanie. Wyznawać lub wyznawać Jezusa jako Pana oznacza wierzyć w Jego boskość. Nikt nie może powiedzieć, czytamy w pierwszym liście do Koryntian, że Panem jest Jezus bez pomocy Ducha Świętego. Dlatego myślę, że jest to po prostu nasze wyznanie wiary.
2: Dlatego warto nieustannie trwać w łasce uświęcającej, aby z pomocą Ducha Świętego codziennie głosić wszelką dobroć, którą okazuje nam Bóg. Z tym krótkim przesłaniem Was zostawiamy. Audycję prowadzili dla Państwa ksiądz dr Maciej Biedroń
3: i kleryk Mateusz Kuta.
2: Do usłyszenia niebawem. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u Twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać Cię. Ja naprawdę